all my bridges burn.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Some say love, it is a river that drowns

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

Wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Bejem Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Na dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.

0: 1900.
1: Rok narodzin mistrza Jana. Mieszkał w Rosji, później w Polsce. Specjalistą był od prawa.
0: Skończył Uniwersytet Warszawski i w Zaiksie długo działał.

co to tak ćwierka, huka, chwili stuka? Czego ten hałas we śnie moim szuka? Czemu ten strumień szumi aż tak głośno? Po co mi we śnie zapach?

Co to tak grzeje, że aż pot się leje? I co tak pachnie, że aż nos się śmieje? Wstanę, zobaczę, no i potem może, jak wszystkie misie do snu się ułożę. Ten zapach mi zakręcił w głowie.

0: Kurka, kurka, złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stanął świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

0: Gar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
1: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
2: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo.
0: Michasiu, Gicelon, Gicelont! Ster prawo, prawo!
2: Prawo? Ster na prawo!
1: I oczywiście smacznie.
2: Na jaszce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
1: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu Misiowo-Smokowego.
4: Do szkoły!
1: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: 6 minut po godzinie 7. Martyna Chuderska, Filip Górski. Witamy w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Wczoraj was witałam w poranku ciepłym, nawet gorącym, słonecznym, a dziś w deszczowym. Całą noc lało. Nie wiem, czy w innych miastach też, czy tylko w Warszawie. No jest nawet całkiem przyjemnie. Spodziewałam się niższej temperatury o poranku, 15 stopni. Na razie ma być kilka stopni więcej. No na pewno nie tyle, ile mieliśmy wczoraj i przedwczoraj na termometrach. No ale może taki oddech przyjemny. Wielu z nas się przyda, na pewno przyrodzie. Dzisiaj, proszę Państwa, zaczniemy od zagadki w poranku, która otworzy nasz temat. No to jest taki temat, który umknąć nam nie może. Zerkamy do kalendarza, już 10 dzień nowego miesiąca, początek roku, a jeszcze o wielu ważnych sprawach nie porozmawialiśmy. No to, żeby może nie zwlekać, wystartujemy zagadkę. Przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55 i adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. A jak odgadniecie, o co chodzi, no to będę kontynuowała ten wątek i dodam jeszcze kilka spraw i tematów, które będą nas dzisiaj interesowały. Jesteście gotowi?
1: Co to jest?
2: To ma 7 liter i łączy się z czasem. Czasami w tym czymś jest zimno, czasami gorąco, a czasami tak bardzo, bardzo, bardzo gorąco, a czasami ciepło.
3: Czasami też jest dużo wiatrów w tym czymś. Wtedy spadają liście z drzew lub jest śnieg, albo przyroda budzi się do życia.
4: Jest ich 12.
5: Każdy ma swoją nazwę i niektóre nazwy naprawdę tak przypominają to, co się dzieje wtedy.
6: Niektóre się lubi, a niektóre nie.
7: Ja lubię ten ciepły.
5: Czy wiecie, o czym mówimy?
0: Czy wiecie, o czym mówimy? No na początku było to wszystko bardziej skomplikowane. Potem już dzieci podpowiedziały troszkę więcej, więc mam nadzieję, że nie będziecie mieli kłopotu. 22 645 20 55.

0: A my czekaliśmy na telefon i się doczekaliśmy. Błyskawicznie zadzwonił do nas Janek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I mamę Janka witamy cieplutko. A u was pada, czy świeci słońce? Jaka pogoda?
2: Teraz jest pochmurno, ale nie pada. Także myślę, że będzie przyjemnie dosyć.
0: A w jakim mieście nas słuchacie?
2: Mieszkamy 100 kilometrów od Warszawy, także Mazowsze, w wioseczce.
0: Ach, to wcale nie jesteśmy tak daleko od siebie. Cieszę się, że słuchacie audycji od samego rana. No i pewnie Janek wie, co schowało się w zagadce, o czym dzieci mówiły.
1: Musisz się.
0: Pamiętasz, Janku, zagadkę, czy przypomnieć?
2: Może poprosimy o przypomnienie, bo telefon był dosyć spontaniczny.
0: Oczywiście, nie ma sprawy. To już zamieniamy się w słuch, bardzo proszę.
3: Co to jest? To ma 7 liter i łączy się z czasem. Czasami w tym czymś jest zimno, czasami gorąco, a czasami tak bardzo, bardzo, bardzo gorąco, a czasami ciepło. Czasami też jest dużo wiatrów w tym czymś. Wtedy spadają liście z drzew lub jest śnieg, albo przyroda budzi się do życia.
4: Jest ich 12. Każdy ma swoją nazwę i niektóre nazwy naprawdę tak przypominają to, co się dzieje wtedy.
5: Niektóre się lubi, a niektóre nie. Ja lubię ten ciepły.
4: Czy wiecie, o czym mówimy?
0: Czy wiecie państwo, o czym mówimy?
1: Miesiąc?
0: Tak, brawo! No pięknie, Janku! Tak, w zagadce schowało się w ogóle słowo miesiąc i schowało się aż 12 miesięcy. No, ale my skupimy się dzisiaj na tylko jednym. Masz jakiś pomysł na jakim?
1: Na wrześniu?
0: Na wrześniu, dokładnie. Wrzesień rozpoczął się 10 dni temu i jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać i o skojarzeniach wrześniowych, i o tym, skąd wzięła się nazwa tego miesiąca. A ty lubisz wrzesień?
1: Tak. Mhm.
0: A to twój ulubiony miesiąc, czy wybrałbyś jakiś inny?
1: Chyba mój ulubiony, bo miałem 3 dni temu urodziny.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego od całej załogi Polskiego Radia dzieciom, a

0: Ile to już lat? Ile świeczek na torcie?
1: 8.
0: 8 lat, to już tak szybciutko liczę. Druga czy trzecia klasa?
1: Druga.
0: Druga, mhm. Jakieś marzenia masz do spełnienia w tym roku? Janku, chciałbyś, żeby coś konkretnego się wydarzyło w twoim życiu?
1: Nie.
0: Wszystko jest tak, jak powinno być.
2: No na to... razie wszystkie się spełniają, tak?
0: No to bardzo, bardzo się cieszę. Przyszli goście na urodziny?
1: Tak.
0: No.
1: Moja klasa była na urodzinach, mój brat przytoczny i mój koledzy.
0: Och, no to dużo, dużo gości. To na pewno było bardzo przyjemnie i wesoło. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Janku. No to może jakoś tak wyjątkowo, bo kącik granie za śniadanie mamy trochę później. No ale w związku z tym, że ty miałeś urodziny, to może chciałbyś sobie jednak wybrać jakąś piosenkę. Masz ulubioną?
1: Ja bym chciał wybrać...
2: No tutaj... No może będziemy polegać na guście pani redaktor.
0: Ojej, żebym trafiła. Trochę się boję. A może chociaż mnie tak ciut naprowadzicie? Może w kierunku jakiejś bajki albo jakiegoś zwierzaka?
2: A może coś z magiczne Encanto, może coś. Co, Jasiu?
0: Tak?
1: No okej.
0: Okay. Może być? Z magicznego Encanto to mamy na pewno Nie mówimy o Brunie. I nie wiem, co tam jeszcze.
2: O, to bardzo fajne.
0: Się schowało. Może być taka piosenka?
1: Tak.
0: Tak? Zgadza się pan solenizant. Bardzo się cieszę. A może chcesz jeszcze, Janku, kogoś pozdrowić?
1: Mamy swoją rodzinę, szkołę, moich kuzynów, no i wszystkich z Radia Dzieciom.
0: Bardzo ci dziękujemy i jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego. Niech się spełniają wszystkie twoje marzenia. Dobrego dnia życzymy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
1: Do widzenia.

0: woda.
1: No i zgodnie z tym, co synoptycy zapowiadali w ostatnich dniach, nadszedł chłód, ale na razie nie jakiś dotkliwy. Na wschodzie kraju pochmurno, ze stopniowo zanikającymi jednak opadami deszczu, tak mniej więcej do od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy, a na pozostałym obszarze kraju duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, lokalnie przelotne opady deszczu. No nie powinno padać jedynie w regionach południowo-zachodnich. Termometry pokazywać będą od 17 do 19 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju, na południowym wschodzie 20. I to chyba staje się nasz taki biegun ciepła, południowy zachód. Wiatr z kierunków zachodnich umiarkowany i dość silny, a okresami oczywiście tam, gdzie burzowo i deszczowo, może być porywisty. A to wszystko, proszę Państwa, w związku z tym, że znajdujemy się pod wpływem falującej strefy frontowej i ona niesie opady i masy chłodniejszego powietrza. Będziemy Was oczywiście informować o tym, czy sytuacja się zmieni w najbliższych dniach, jak będzie wyglądał weekend. Ja już tak zerkałam jednym okiem na mapę. Ma być troszkę cieplej, tak powyżej 22 stopni, więc korzystajmy. Nawet jak deszcz nas troszkę zmoczy i na nas pokropi, to nic złego, a na pewno przyroda deszczu jest złagniona. 23 minuty po godzinie 7, gdybyście coś chcieli dodać, zapraszamy.

0: Pani Ewa Bem nam pięknie zaśpiewała o wesołym deszczyku. No chcielibyśmy, żeby we wrześniu nie padało, żeby lato się jeszcze nie kończyło, ale słoneczny, bezdeszczowy wrzesień podobno zapowiada dżdżysty październik i wietrzną pogodę w zimie. Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy, jak głosi przysłowie, a do tego, gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno wszędzie. A kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń. Dzisiaj przysłowia związane z wrześniem także będą się pojawiały w poranku. Zapraszamy do rozmów o tym pięknym miesiącu, a nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła zapytać dzieci, co wiemy o wrześniu. Posłuchajcie.
1: W miesiącu wrześniu różne zwierzęta, na przykład misie, chowają się do swoich norek i zasypiają i przygotowują się do snu zimowego.
2: To jest taki czas w roku, kiedy się idzie do szkoły.
1: Dzieje się tak, że zaczynają spadać liście z drzew.
3: We wrześniu na polach można wykopać ziemniaki i dziecko musi odrabiać lekcje. Tego nie musiało robić w sierpniu, bo były wakacje.
4: Grzyby rosną i można je zbierać w lesie.
0: A jakie są wasze skojarzenia? I czy dziecko już naprawdę musi odrabiać lekcje 10 września? Dajcie znać.

0: Tosia się do nas dodzwoniła. Ciekawe, czy w sprawie lekcji i szkoły. Cześć, Tosiu.
1: Tak.
0: Do której klasy chodzisz?
1: Do zerówki.
0: Do zerówki. Musisz odrabiać prace domowe?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. To chyba dobrze, czy źle?
1: Dobrze.
0: Jesteś zadowolona, że nie musisz?
1: Tak, tylko w przedszkolu robimy w książkach.
0: A, wypełniacie w książkach, czyli macie takie karty pracy też, tak?
1: No.
0: Mhm. I co tam się wypełnia w takich książkach na przykład?
1: Robi się takie zdrowie.
0: A ty lubisz pracować w tych książkach?
1: Tak.
0: I uczycie się już literek? I cyferek, tak? I liczenia? Ty już pewnie potrafisz napisać swoje imię?
1: Tak.
0: Tak myślałam. Jak pójdziesz do szkoły, to już będziesz dużo wiedziała i całkiem sporo umiała. A widziałaś już tą swoją szkołę, do której pójdziesz do pierwszej klasy, czy jeszcze nie wiesz, jaka to będzie?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. O, jeszcze cały rok. A powiedz, czy w zerówce oprócz tego, że wypełniacie w książkach i uczycie się różnych rzeczy, to macie też jakieś zajęcia albo czas na zabawę?
1: Tak.
0: I w co lubisz bawić się najbardziej?
1: Mamy angielski i religię.
0: Aha. Lubisz i angielski, i religię?
1: Tak.
0: No to cudnie. A gimnastykujecie się troszkę też w zerówce? Macie ćwiczenia?
1: Nie.
0: Nie macie ćwiczeń. No, tak podpytuję pod kątem naszych ćwiczeń porankowych. Wprawdzie nasza gimnastyka dopiero po godzinie 8, ale tak mnie ciekawi, czy w przedszkolach są też takie zajęcia związane ze sportem. A powiedz, jaka jest twoja ulubiona zabawa w zerówce?
1: Mam

0: Możemy się z dziewczynami.
1: Z dziewczynami. No to... A, rozumiem. Dzisiaj mam nadzieję, że też będziecie mogli wyjść na podwórko, na dwór, bo w całym kraju ma padać deszcz, ale może akurat...
0: Ale u nas pada.
1: Pada akurat. No właśnie. Chociaż można wyjść też z parasolem, prawda? I w kaloszach.
0: No.
1: Przecież nie rozpuścimy się od deszczu. Też można się doskonale w deszczu bawić. Nawet czasami można po kałużach poskakać. To ja ci życzę pięknego dnia, Tosiu. I dziękuję ci za telefon i za odpowiedź na moje pytanie. Tak liczyłam na to, że ktoś zadzwoni i wypowie się w takiej sprawie odrabiania różnych lekcji. No, jak się okazuje, nawet w zerówce czasami trzeba zajrzeć do książki. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Bardzo proszę.
0: Mamę, tatę, koleżanki, kolegów ze szkoły, polskie radiodzieto, i panią prowadzącą.
1: Pięknie ci dziękujemy i dobrego dnia życzymy. Jak będziesz miała czas, to dzwoń, kiedy tylko zapragniesz w porankach. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do usłyszenia.
1: A ponieważ już 34,5 minuty po godzinie 7, to przyspieszamy i zapraszamy wszystkich dorosłych na...
2: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: +22 645 20 55. Numer telefonu do studia. Mam nadzieję, że

0: teraz ten numer wybiorą dorośli. Zdobyć można radiową niespodziankę. Krasnoludki już są, na razie się jeszcze tak w pełni nie ujawniają, ale mogą być Państwo przekonani, że fanfary usłyszą, więc czekamy z niecierpliwością. Filip dzisiaj przy telefonie 22 645 20 55.
1: Jeśli kiszki się Wam skręcą i zechcecie tylko jeść, adres ten zapamiętajcie. Wojska Polskiego 46.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Angelika i Olek dzisiaj z nami w poranku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Pani Angeliko, lubi pani paszteciki?
2: Lubię.
1: A ja też lubię. I tą piosenkę też bardzo lubię. Zawsze mi humor poprawia. A wy w dobrych nastrojach dzisiaj z Olkiem?
2: Dobry. Chyba bardzo wyspany dzisiaj.
1: O, to gratulujemy, że się wysypiacie. Chyba wcześniej chodzicie spać.
2: Poszedł wczoraj wcześniej. Wczoraj intensywny dzień, więc szybko poszedł spać, bo mocno zmęczony był.
1: Trzeba odpoczywać, tak jest, i pilnować tego spania. A pani Angeliko, pilnuje, żeby spać tak z 7 godzin chociaż?
2: Mamy to ciężko, ale
1: ciężko, ja
2: dobrze,
1: wiem.
2: Że dzieci są wyspane.

0: Ja wiem, ja mam takie postanowienie, żeby spać 7 godzin. O, jak trudno się kładzie tak przed 22. Nie mogę się przyzwyczaić. Jak budzik na 5. No, ale trzeba o tym pomyśleć. Bo dni rzeczywiście w kalendarzu, tak jakby jak patrzymy na to, jak się ściemnia, to coraz krótsze, ale rodzice to nie mają krótszych dni, prawda? Muszą tam sprostać wszystkim obowiązkom. Trochę panią zagaduję, ale my tu mamy zagadkę, tak naprawdę. A zagadki są związane z wrześniem. A ponieważ wrzesień to różne skojarzenia, to my z Filipem proponujemy takie skojarzenie związane z grzybami. Co pani na to?
1: Dobrze, będziemy słuchać. Ja myślę, że Olek tu będzie dużo podpowiadał dzisiaj.
0: Tak? Znacie się na grzybach?
1: Oleś, znasz się?
2: Jakby dziadek,
1: to by mi wszystko. Jakby dziadek, to no
0: właśnie. Ach, dziadek się zna. A wychodzicie z dziadkiem na grzyby? Ale my mamy takie proste zagadki. Wiecie, że ja już tyle lat uczę się o grzybach, ale sama na grzyby to bym chyba nie poszła, bo jestem w stanie tylko kilka rozpoznać i chyba bym się trochę bała, więc przeważnie szukam jakiegoś eksperta, który ze mną na grzybobranie się wybiera. A my mamy tutaj takie zagadki o trzech grzybach. To jestem pewna, że sobie poradzicie. Pierwsza zagadka brzmi tak. Choć mają kropeczki, to nie biedroneczki. Kropek tych bez liku na kapelusiku.
1: Który grzybek ma kropeczki?
0: Jak myślicie?
1: No muchomor.
0: Co to za grzyb?
2: Muchomor.
0: Muchomor, krasnoludki, czy to są muchomory? Tak jest. Do muchomorów się nie zbliżamy, krasnoludki też nie. A taka zagadka? Kapelusz ma trochę klejący, jednak pachnie wspaniale. W swoim białym kołnierzu wygląda doskonale.
1: No,
0: co to za grzybek taki klejący?
1: No.
0: Macie pomysł?
1: No.
2: Maślak.
0: Maślak, no pięknie. No prawdziwi eksperci, proszę państwa. I mam jeszcze taką zagadkę. Jedne cicho siedzą w lesie, drugie robią dużo krzyku. Jedne z lasu w koszu niesiesz, a drugie w kurniku.
1: Króciutkie.
0: Co to za grzyby?
2: Kurki.
0: Kurki. No pięknie. Wszystko wiedzą. Wszystko wiedzą. Takie sprytki. No brawo. Trzy zagadki rozwiązane. Niespodziankę pakujemy i wysyłamy dokąd?
1: Dokąd, pani niespodziankę? Do Koszalina. Już drugi raz nam się udało.
0: Ach, do Koszalina. No to cudnie. Niech niespodzianka w takim razie do Koszalina leci. Wam życzymy dobrego dnia i wspaniałych grzybobrań, bo pewnie jeszcze się wybierzecie w tym roku, tak?
2: Tak.
0: Oluś, to życzę ci, żebyś znalazł najwięcej grzybów wspaniałych.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam was serdecznie. A chcecie wy kogoś pozdrowić?
2: Mamę, tatę, siostrę, przedszkole, całe Polskie Radio Dzieciom i panią.
0: Pięknie panu dziękuję. Dobrego dnia życzę i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: A jak o grzybach rozmawialiśmy, to niech grzyb Gwidon teraz w poranku Polskiego Radia Dzieciom zaśpiewa.

Ani miękki mech, zerka zapniawka, peluszu kolega. I drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik szlachetnie wypina.

skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

pewien kolega, którego należy się wystrzegać. To pan Muchomor, którego kapelusz zdobi piękna czerwień wśród białych kropek wielu. Pan Muchomor, choć urodziwy, umie być bardzo niegodziwy. Pamięta

13 minut zostało do godziny 8, a ja mam dla Was niespodziankę. Niespodziankę w postaci podwójnego zaproszenia do Teatru Groteska. Teatr Groteska mieści się w Krakowie, a spektakl, na który chcemy Was zaprosić, nosi tytuł Tarabumba, ale cyrk. Spektakl, który zachwycił już niejedną osobę, został stworzony w związku z jubileuszem Teatru Groteska. Historia Marty Guśniowskiej w reżyserii pani Magdaleny Miklasz-Turny. Spektakl, który jest adresowany do widzów od 7 roku życia, tak mniej więcej do 100 lat, albo i jeszcze więcej. No myślę, że i dzieci z dziadkami chętnie na ten spektakl się wybiorą. Narratorem tej opowieści jest Bambino. Bambino to jest trochę trefniś, trochę poeta. Taki ktoś, kto ucieka przed nudą. Nie taką zwykłą jak nuda w trakcie długiej podróży czy deszczowy dzień, ale taką większą nudą, która zabiera chęć do działania i radość. Taką radość doświadczania codzienności. No i Bambino, moi drodzy, trafia do cyrku, który okazuje się nie być takim zwykłym miejscem, bo to jest cyrk, w którym każda postać ma swój problem i swoje wielkie marzenie. Słoń boi się myszy tak bardzo, że tłucze wszystko dookoła, choć tak naprawdę bardzo ją lubi. Świnka Lotta uwielbia latać, ale boi się, że pewnego dnia utknie w armacie i już nie poleci. Połykacze ognia, który dawniej był gwiazdą areny, przytłoczyła proza życia, bo dzisiaj tylko tak naprawdę oddaje się gotowaniu, trochę tęskni za magią cyrku. Więc powstaje opowieść o tym, że każdy ma prawo czuć, przeżywać, czasem się bać, no ale dzięki bliskości, dzięki wyobraźni można odnaleźć nadzieję. To jest taki spektakl, który jak w przypadku twórczości Magdy Guśniowskiej nie daje gotowych odpowiedzi, ale stawia sporo pytań.

i zachęca do tego, żeby odpowiedzi szukać. Zapraszamy więc bardzo serdecznie na cyrk Tarabumba 12 września. 12 dzień września to jest najbliższa sobota. Spektakl jest grany o godzinie 16, a my mamy dla Was podwójne zaproszenie, które będzie gotowe do odbioru w kasie teatru. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do studia. A my mamy takie pytanie. Czy to prawda, że słonie boją się myszy? Co wy o tym sądzicie? Czy mamy na to jakieś dowody naukowe? 22 645 20 55.

0: spektakl Tarabomba, ale cyrk jest grany w Krakowie. Wiem, że to takie małe rozczarowanie dla mieszkańców Sopotu, którzy do nas zadzwonili, ale może państwo kiedyś zaplanują sobie podróż do Krakowa. Dodzwonił się do nas już kolejny słuchacz.
1: Słuchaczki
0: nawet. Pani Sabina?
1: Tak jest.
0: I kto jeszcze?
2: Ja.
0: A ten piękny głos to do kogo należy? Cześć Natalko. Dzień dobry. A wy mieszkacie w Krakowie? Bardzo się cieszę. Czyli jest szansa, że wybierzecie się na spektakl. Już wam zazdroszczę. Słyszałam, że jest znakomity. Jest też bardzo długi, także musicie się tam uzbroić w cierpliwość, bo tego nie powiedziałam, ale trwa 2 godzinki. Ale jest też jedna przerwa w trakcie. Więc mam nadzieję, że to będzie miło spędzony czas. A czy wy coś wiecie na temat tego, czy słonie się boją myszy? Czy to jest prawda?
1: Myślisz, że... Ja też tak coś słyszałam.
0: No, ja muszę wam powiedzieć, że to jest mit. Bo jednak słonie się podobno, że to w ogóle jest jakiś taki wymysł. Chociaż pojawił się już w starożytności. A prawda jest taka, że słonie bardzo słabo widzą z bliska i że jak pojawia się jakiś mały, ruchomy obiekt, no to słoń się trochę dezorientuje i on może być, no może być trochę zaniepokojony wtedy. I tak naprawdę to słoń na każde małe zwierzątko chyba zareagowałby tak samo. Niezależnie od tego, czy to mysz, czy coś innego. Ale ja też się nad tym zastanawiałam, czy to może być prawda, czy też nie, bo to jest taki mit dość popularny.

0: czarny. I czasem się o tym słyszy. A wy lubicie myszy?
1: Ja
0: też.
1: Nie.
0: Pani nie lubi, ale Natalka lubi. Natalko, a trzymałaś kiedyś w dłoni myszkę?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie.
2: Ale taką domową, która biega po domu, taką, a wcale nie zapraszali.
0: Taką prawdziwą. Macie mysz? Naprawdę?
2: No, mam nadzieję, że nie.
0: No dobrze. Nic pani na tym nie wie. Na razie. Rozumiem. Rozumiem. Ale jak słyszę, mama jakoś tak niespecjalnie by chciała mysz zaprosić do domu, no to w takim razie nie życzę, żeby się taki gość pojawił znienacka. Chyba, że to by była sytuacja zaplanowana. A jakieś inne zwierzątko macie? Psa będziecie mieli. No to cudnie. Już wiadomo kiedy?
2: Nie wiadomo kiedy, ale wiadomo jakiego. Pudelka to ja.
0: O, no proszę. To pewnie jak się pojawi, to dopiero mu wymyślicie imię?
2: Nie, imię już jest.
0: Już też jest. Jak się będzie nazywał?
1: Jak to będzie człowiek, to się będzie nazywał Sosa, a jak będzie szczęścia, to się będzie nazywał Maja.
0: A, rozumiem. To jak się pojawi u was w domu, to koniecznie dajcie znać, dobrze? Że już jest. Jaki jest ten piesek albo słuczka, bo mówicie, że to może być dziewczyna albo chłopak. No, to ja w takim razie czekam na opowieści psie i wszelkie inne, jak będziecie miały ochotę zadzwonić. A wam gratulujemy zdobycia zaproszenia. No i zapraszamy do Teatru Groteska. A chcecie kogoś pozdrowić, dziewczyny?
1: Tak. Tatę, babcię, drugą babcię, dziadka i moją szkołę i moją panią.
0: Tak? Coś jeszcze chciałyście dodać, a ja wam tu wchodzę w słowo.
1: No i co się i wy.
0: Dobrze. To i my pozdrawiamy. I pięknego spektaklu wam życzymy. Cudnych wrażeń. Do usłyszenia.
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Pa!

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu,

ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne

0: Pozdrawiamy!
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła ósma, Martyna Choderska i Filip Górski, witamy.

0: wielu jest lubiany, ale zdania są podzielone, bo wrzesień to między innymi rozpoczęcie roku szkolnego, czyli pierwszy dzwonek, ale też dużo przyjemności ze spotkań z przyjaciółmi, z koleżankami, kolegami po długich wakacjach. Dla jednych to jest koniec urlopów, a dla innych może wcale niekoniecznie, bo coraz częściej wybieramy też ten czas wrześniowy na urlopy i na wyjazdy. Trochę mniej turystów, mniejszy tłok. A w przyrodzie, oj, dużo się dzieje. Mamy początek astronomicznej i kalendarzowej jesieni, który przypada zazwyczaj na 22 lub 23 dzień września. Pojawia się babie lato, ciepłe, słoneczne dni i unoszące się w powietrzu nitki pajęczyny. O babim lecie rozmawialiśmy w poranku, dokładnie tydzień temu w czwartek, i zapraszaliśmy Was na koncert zatytułowany Babie Lato. Koncert Polskiego Radia Dzieciom i Orkiestry Polskiego Radia Dzieciom, Polskiego Radia w Warszawie. Jeszcze nie mamy Orkiestry Polskiego Radia Dzieciom, a może kiedyś w przyszłości jeszcze, tak, to podkreślamy. Mamy wspaniałych muzyków w Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie. Spotykamy się na koncercie w najbliższą sobotę, czyli 12 września w samo południe. Jeszcze, zdaje się, kilka ostatnich biletów zostało w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To jest piękne studio, muzyka wspaniale brzmi, więc jeżeli jeszcze tam nie zajrzeliście, to na pewno warto. A Babie Lato to pierwszy koncert w naszym cyklu. Można już zaglądać na stronę internetową i sprawdzać, co będzie się działo w październiku, w listopadzie i w grudniu. Są już podane terminy kolejnych koncertów. Październik to mistrz i uczeń. Będziemy słuchać muzyki również w wykonaniu uczniów szkół muzycznych i ich mistrzów, a wiem, że takie połączenie dorośli i dzieci w studiu koncertowym bardzo Wam się podoba i lubicie słuchać, jak dzieci śpiewają, jak grają, więc zapraszamy do udziału w tym koncercie. Listopad. Listopad często kojarzy nam się z deszczem. Ciągle pada, więc będzie deszczowo. W listopadzie również muzycznie, a grudzień to oczywiście wspólne kolędowanie. I te wybory kolęd w tym roku wcale nie będą takie oczywiste. No i wiem, że ten koncert już cieszy się ogromną popularnością. A Babie Lato to tym razem baśń. Będziemy grać muzykę pana Feliksa Mendelssohna, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie będę za dużo zdradzać, ale na pewno trafimy do pewnej baśniowej krainy, w której razem z Aleksandrem będziemy szukać babiego lata. A Wy, jeżeli szukacie przyjemności na sobotnie, no nie popołudnie, już będzie to mniej więcej popołudnie, to wybierzcie się na koncert. Jeżeli nie możecie dotrzeć do Warszawy, to warto włączyć Polskie Radio Dzieciom w samo południe. Koncert będzie transmitowany. Do skojarzeń związanych z wrześniem, między innymi do babiego lata, do astronomicznej i kalendarzowej jesieni, do tych złotych i czerwonych liści, które się pojawiają, wrócimy niebawem, ponieważ już 9,5 minuty po godzinie 8, to oczywiście mamy dla Was kolejne zaproszenie. Tym razem będzie to zaproszenie do ćwiczeń. Codziennie o poranku się rozgrzewamy, proszę Państwa, i myślę, że to jest naprawdę dobry moment. Krasnoludki już są gotowe. A hasło wywoławcze brzmi:
1: poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest. 22 645 20 55. Kto się jeszcze nie rozbudził, kto ma kłopot, żeby dzisiaj wstać z łóżka, niechaj bierze udział w naszej porannej rozgrzewce, a może będzie chciał ten ktoś zostać trenerem bądź trenerką. Zapraszamy. 22 645 20 55 i czekamy na Was i na zestaw trzech ćwiczeń.

Cuda i Dziwy i zespół Nie Wiem Kto w Polskim Radiu Dzieciom o poranku. 5,5 minuty po godzinie 8. Informujemy tych, którzy może dopiero w tym momencie włączyli Polskie Radio Dzieciom, że dziś szukamy skojarzeń związanych z wrześniem. Miesiąc, który

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Artur dzisiaj zostanie naszym trenerem. Dzień dobry, panie trenerze.
2: Dzień dobry.
1: No witamy, witamy. W jakiej pan dzisiaj formie?
2: Dobrze.
1: Cudownie. To właśnie czekamy na takie osoby pełne energii i pomysłów. Arturze, drogi, co wymyśliłeś? Jakie pierwsze ćwiczenie dzisiaj wykonujemy?
2: Pajacyki.
1: Pajacyki, dobrze. Pajacyki to już mamy w prawe. Filip, wstawaj. Nie ma żartów. Usiadł sobie, jo. Nie ma tak. Wszyscy ćwiczą. Krasnoludki ćwiczą, ja ćwiczę, Filip ćwiczy. Ile pajacyków, panie Arturze?
2: Pięć.
1: Będziesz liczył?
2: Tak.
1: Cudnie. No to gotowi. To tak razem z tatą liczcie.
2: Jeden. Dwa.
1: Tak.
2: Trzy.
1: Cztery. I pięć. A my takie podwójne wykonaliśmy z Filipem. Wspaniale, bardzo dziękujemy. I ćwiczenie numer dwa.
2: Pompki.
1: Wiedziałam, że ten moment nadejdzie. Ile pompek?
2: Sześć.
1: Już wstrzymałam oddech. Dobrze, to liczymy, słuchajcie.
2: Jeden.
1: Dobra,

0: jeden, dwa, trzy.
1: Poczekaj, połóż się tutaj, no.
2: Trzy.
0: Jeden.
2: Ojej, od nowa? To dobra.
0: Jeden, dwa.
2: Poczekaj, Arturku, się wyczołgam z podstołu emisyjnego. To było dobre ćwiczenie. Naprawdę teraz poczułam, że mam mięśnie. A trzecie? Co tam wymyśliłeś trzeciego?
0: Brzuszki.
2: Brzuszki? O! Dawno nie było brzuszków. A ile tych brzuszków?
0: Siedem.
2: Siedem brzuszków. Dobrze. To pan liczy. My się kładziemy. Jakiś materacyk trzeba zorganizować. No dobra. I brzuszki, tak?
0: Tak.
2: No to liczymy.
0: Jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
2: ale szybko. Ja potrzebuję jeszcze chwilkę, bo jestem na czwartym i piątym. I poczekaj. I szósty. I siódmy brzuszek. Trochę mi to więcej zajęło czasu, bo my tu, wiesz, mamy taką twardą podłogę. Musimy sobie jakiś materacyk tu zorganizować. To nie może tak być. A tobie się udało zrobić te wszystkie ćwiczenia?
0: Nie, bo ja jestem out.
2: A, no tak, to jesteś zwolniony z ćwiczeń. To może później, jak będziesz miał czas i możliwości. Ale krasnoludki, jakie szczęśliwe, jakie mają rumieńce teraz. No brawo. Pięknie, jest moc. Aż im się policzki zaróżowiły. No czekaliśmy na takiego trenera. Bardzo ci dziękujemy. A chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Tatę, mamę, babcię, wujków, i daję za tyle.
2: I my pozdrawiamy ciebie i twojego tatę. Ktoś jeszcze jedzie z wami samochodem?
0: Mój brat Paweł i tata.
2: Ach, no to brata też pozdrawiamy oczywiście. Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: No.
3: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna Matata.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

22 minuty po godzinie 8. Powiedzieliśmy już co nieco na temat września, ale nie wiemy, skąd wzięło się słowo wrzesień. Pochodzi od rośliny. Rośliny, która zakwita na przełomie lata i jesieni i nadaje krajobrazowi taką charakterystyczną fioletową barwę. Dla dawnych Słowian ta roślina miała znaczenie symboliczne, symbolizowała odporność i przejście łączące lato z jesienią, ale także taką moc odganiania złych duchów. No i jestem bardzo ciekawa, czy wiecie, o jaką roślinę chodzi. Jak ta roślina, ta piękna fioletowa roślina się nazywa? 22 645 20 55.

0: Dodzwoniła się do nas Helenka. Witamy cię, Helenko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty domyślasz się, z jaką rośliną jest związany wrzesień?
1: Tak.
0: Jak ona się nazywa?
1: Wrzos.
0: Wrzos, pięknie. Widziałaś kiedyś wrzosy?
1: Tak.
0: Ja bardzo lubię. A miałaś okazję na przykład obserwować taką łąkę pokrytą wrzosami?
1: Nie.
0: Ach, są takie miejsca i te łąki są całe fioletowe. Lubisz kwiaty i różne rośliny?
1: Tak.
0: A w twoim domu, a może nawet w twoim pokoju jest jakaś roślina?
1: Na balkonie.
0: Aha, rozumiem. No, o każdą roślinkę, jak mamy ją w domu, trzeba dbać. I każda ma trochę inne wymagania, bo są takie, które potrzebują słońca, inne więcej cienia, jeszcze inne częstszego podlewania. A wracając do samego miesiąca września, co tobie się kojarzy z tym miesiącem?
1: Drzewa, liście, szkoła.
0: O tak, rozpoczęcie roku szkolnego zdecydowanie. I taki przeskok z wakacji. A ty wskoczyłaś do której klasy?
1: Trzeciej.
0: Podoba ci się w trzeciej klasie? A są jakieś nowe przedmioty szkolne w trzeciej klasie, czy nie?
1: Nie.
0: Nie ma, czyli te, które były w pierwszej i w drugiej, tak?
1: Nie.
0: Ja już dawno nie chodziłam do szkoły, dlatego tak podpytuję, bo może się coś pozmieniało. A pogoda taka wrześniowa ci się podoba? Bo to jak w kratkę.
1: Tak.
0: Raz słońce, raz upały, raz deszcz. Dzisiaj troszkę chłodniej, wczoraj gorąco. A skąd do nas dzwonisz? Z jakiego miasta?
1: Z Warszawy.
0: Ach, no to. Jesteśmy w tym samym miejscu. Słońka na razie, tak zerkam ja zza szybki tutaj, z naszego studia, to słońce na razie nie widać. Chyba się dobrze schowało za chmurami, ale zdaje się, że w tym momencie nie pada. Nie wiem, czy w tej dzielnicy, w której nas słuchasz, jest podobnie. A zapytam cię jeszcze, moja droga, czy jest jakiś taki smak, który kojarzy ci się z wrześniem? Może jakiś sezonowy owoc albo jakieś sezonowe warzywo?
1: Cynamon.
0: Cynamon? Dobrze usłyszałam, tak?
1: Tak.
0: Ja też bardzo lubię cynamon i lubię dodawać cynamon na przykład do jabłek. A ty w jakim połączeniu lubisz?
1: Na przykład cynamonki.
0: Cynamonki? Takie bułeczki?
1: Tak.
0: No, też są pyszne. Na przykład bułeczki drożdżowe z cynamonem. Pychotka. U ciebie w domu ktoś takie piecze?
1: Nie.
0: Jest kilka całkiem niezłych przepisów na cynamonki. Mogę się kiedyś z tobą takim przepisem podzielić. Jak pieczemy je w domu, to wtedy pachnie obłędnie, nie tylko w kuchni. To ja ci życzę takich wspaniałych i zapachów, i smaków wrześniowych. I żeby ten wrzesień był dla ciebie dobrym miesiącem. A chcesz kogoś we wrześniu, dziś konkretnie 10 września, pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, brata, całą moją klasę, moją moją starą panią i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i Krasnoludki.
0: Bardzo ci dziękujemy za pozdrowienia. Pozdrawiamy również ciebie i twoją rodzinę. No i mam nadzieję do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.

33,5 minuty po godzinie 8 na wasze wrześniowe skojarzenia oczywiście czekamy pod numerem telefonu 22 645 20 55. Można też do nas napisać albo może stworzyć jakieś piękne, plastyczne dzieło i przesłać nam zdjęcie na adres dzieci@polskieradio.pl. A my przeskakujemy w poranku do innego bardzo ważnego tematu. Kilka dni temu na antenie Polskiego Radia Dzieciom pojawił się taki 3-odcinkowy cykl podcastów Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia. To jest cykl przygotowywany przez Polskie Radio Dzieciom we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Miś Michaś i Smok Adaś, którzy, jak dobrze wiecie, uwielbiają przygody i najlepiej czują się we własnym domu, jak każdy z nas, bo dom to rodzina, to nasze książki, to zabawki, ulubiony kocyk i taka bezpieczna przestrzeń. Więc dużo rozmawiają na temat bezpieczeństwa, na temat tego, jak o swoje bezpieczeństwo dbać, jakie zasady warto znać i w domu, i też poza domem, kiedy czasami poznajemy nowe otoczenie, wchodzimy w nowe środowisko. I takie zasady podpowiada też pies Gadek, nowy przyjaciel z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Podcastów warto posłuchać. Znajdziecie je na naszej stronie internetowej podcastypolskieradio.pl, Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia. A my już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom porozmawiamy z panią Urszulą Kubicką-Kraszyńską, która podzieli się z nami podpowiedziami, i to będą podpowiedzi i dla dzieci, i dla rodziców, jak dbać o swoje bezpieczeństwo. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę stoi na straży bezpieczeństwa dzieci. No i

0: dba o to, żebyśmy wiedzieli, jak się zachować i co zrobić, jeżeli jakaś sytuacja nas zaniepokoi. Już za chwileczkę pani Urszula w studiu Polskiego Radia Dzieciom, a wy posłuchajcie fragmentu pierwszego odcinku wspomnianego 3-odcinkowego cyklu podcastów Gadki Misia Michasia i Smoka Adasia.
1: Miś Michaś i Smok Adaś usiedli przy stole.
2: Jak ja uwielbiam śniadanie.
3: U, tak, tak. Śniadanie są bardzo ważne, prawda?
2: Pewnie. Ale dlaczego mamy zawsze pytają rano, jak się dziś czujesz?
3: Bo rozmowy przy śniadaniu pomagają rodzinie wiedzieć, co się dzieje.
2: Co się dzieje przy stole?
3: Co się dzieje w sercu dziecka.
2: W sercu? Przy śniadaniu? W sercu przy śniadaniu to ja mam chyba naleśnika.
3: Świetnie, może trochę też, ale w sercu to mieszkają uczucia.
2: Jakie uczucia, Adasiu?
3: Różne uczucia, Michasiu. Radość, smutek, strach, złość. Aha. I na pewno, Michasiu, ciekawość.
2: Aha, czyli mogę powiedzieć, że dziś trochę się boję?
3: Oczywiście. Bezpieczny dorosły słucha, nie wyśmiewa i pomaga. Przy śniadaniu, przy herbatce mówię mamie, tacie, babce.
2: Dziś się cieszę albo boję. Coś mnie smuci w sercu moim.
3: Więc porozmawiaj z bliską osobą. Taka rozmowa to rzecz wspaniała.
2: Nie pozostawi samego ze sobą.
3: Troski zmniejszyła, siły dodała.
0: Głosy naszych radiowych przyjaciół, Misia, Michasia i Smoka Adasia, bardzo dobrze znacie. Teraz podpowiadają, jak zająć się różnymi bardzo ważnymi kwestiami. W studiu pani Urszula Kubicka-Kraszyńska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, pani Urszulo.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy ciepło. Gadki, czyli program wzmacniania bezpieczeństwa dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z kolejnymi pomysłami, jak wspierać dzieci, młodzież i dorosłych. Bo czasami gubimy się w różnych sytuacjach, a dobrze się na nie przygotować i zacząć od rozmów, oczywiście od profilaktyki.
4: Tak jest. Zapraszamy do gadek, czyli właśnie prostych rozmów na ważne tematy. I to jest taka propozycja dla dzieci, i dla rodziców, opiekunów, wychowawców, jak przełamać różne trudności w tym, żeby zacząć rozmawiać na przykład o bezpieczeństwie właśnie w prosty sposób. Bardzo, bardzo cieszymy się, że Smok Adaś i Miś Michaś nam w tym pomagają.
0: Smok i Miś mają taki swój klucz do dzieci. Dzieci bardzo chętnie ich słuchają, więc jak tylko możemy połączyć siły z tak wspaniałą fundacją jak wasza, to jest wielka przyjemność i ogromny zaszczyt. No i oby było z tego wszystko co najlepsze, bo łączenie sił z myślą, z troską o dzieci jest taką podstawą też funkcjonowania i państwa fundacji i Polskiego Radia Dzieciom. Gadki, czyli proste rozmowy na ważne tematy, i tutaj puszczam oko do rodziców, są adresowane już do przedszkolaków. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie gadki.fdds.pl. Przejrzysty, bardzo prosty, ale też konkretny sposób z udziałem specjalistów, ekspertów. Te materiały są przygotowane, są wyselekcjonowane, podzielone na te adresowane do dzieci, na przykład od 4 do 6 roku życia, prawda, od 7 do 9, do ekspertów, do rodziców, więc znajdą tam państwo bardzo dużo niezwykle przydatnych informacji.
4: Mhm. Tak, no gadki opierają się na tym, żeby stwarzać przestrzeń do rozmowy między dziecka z osobą dorosłą. Dla nas dorosłych są takim ważnym komunikatem, że każdy z nas, bez względu na to, czy jest mamą, tatą, ciocią, wujkiem, czy jakąś inną ważną osobą w życiu dziecka, ma wpływ na to, aby dzieciństwo tego dziecka było bezpieczne. I może być uważnym na to, w jakiej przestrzeni, w jakim środowisku, z jakimi osobami dziecko

0: się spotyka, ale też może być taką bezpieczną osobą, czyli tym gościem z podcastu, bezpieczną osobą, czyli taką, do której dziecko zawsze może się zwrócić w sytuacjach, w których coś je niepokoi, czuje się niekomfortowo, czegoś się obawia, albo na przykład koledze, koleżance wydarzyło się coś złego i nie wiemy, co z tym zrobić. Więc nie mówiąc o bezpieczeństwie, nie chcemy mówić, że to dzieci muszą zwracać uwagę na różne sytuacje i być takimi, jakby zadbać o siebie, oczywiście do pewnego momentu, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby wokół dziecka był właśnie taki krąg uważnych, dojrzałych, odpowiedzialnych dorosłych.
1: No nam dorosłym trudno czasem zadbać o siebie i wybrnąć z jakiejś niełatwej sytuacji, a co dopiero dzieciom. No, jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, więc warto na pewno słuchać, obserwować, nie bagatelizować żadnego sygnału. I Państwo takie podpowiedzi i takie zasady nam tutaj podsuwają również w tym programie, czyli proste zasady z dziećmi, tych zasad też jest kilka, wskazówki, które wzmacniają bezpieczeństwo dzieci. Są też takie zadania dla dzieci, prawda? Tworzenia na przykład list osób zaufanych, takich, w których gronie czujemy się bezpiecznie.
0: Tak, może każde dziecko może przygotować taką listę właśnie samo albo razem z rodzicem. Trzeba się zastanowić, kto jest właśnie taką osobą, która przychodzi mi na myśl, jak jakaś sytuacja jest taka niewygodna, trudna, nie wiem, czuć ciężar w brzuchu, że coś jest nie tak, to do kogo wtedy mogę przyjść i powiedzieć o tym, że czuję się źle. Te nasze zasady, właśnie dlatego cały program nazywa się Gadki, bo jest 5 zasad i pierwsze literki tych zasad tworzą hasło Gadki. I pierwsza zasada to jest, gdy mówisz nie, to znaczy nie.
1: Czyli umiejętność stawiania granic.
0: Tak. I po prostu dziecko ma prawo powiedzieć nie w sytuacji, w której czuje się niekomfortowo. Nie ma ochoty pocałować ciocię na dzień dobry, albo przytulać się do kogoś, albo bawić się w jakąś grę, a właśnie ma ochotę na coś innego. Dla nas dorosłych to jest taki przekaz, że trudno oczekiwać, że dziecko w jakichś trudnych sytuacjach powie nie i ono będzie słyszalne, jeżeli nie nauczymy dziecka tego wcześniej, że ma prawo powiedzieć nie i ono będzie usłyszane. Więc gdy mówisz nie, to znaczy nie. Druga zasada to jest alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy. To też warto, żeby dzieci wiedziały, że jeżeli właśnie czują się jakoś zagrożone, to powinny alarmować. Można krzyczeć, można wołać, pali się, można poprosić osobę dorosłą o wsparcie, o pomoc, ale warto to robić i warto wcześniej z rodzicami też porozmawiać o tych różnych sytuacjach, które bo co tak naprawdę wymaga takiego alarmowania? W różnych sytuacjach alarmujemy, tak? Straż pożarna, jak jedzie do pożaru, to też daje znak, sygnałem, że dzieje się coś złego. Więc ta umiejętność alarmowania jest bardzo przydatna i można ją sobie poćwiczyć. Czy to ma być krzyk, czy to ma być właśnie poproszenie kogoś, nie wiem, jakiejś mamy z dzieckiem, która przychodzi obok i można powiedzieć, zgubiłam się, nie wiem, gdzie są moi rodzice, czy może mi pani pomóc. No i trzecia zasada to jest, dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją. Bo dzieci lubią bardzo tajemnice i tajemnice są fajne i różne sekrety. Ale dobrze wiedzieć, że są tajemnice dobre, takie, które na przykład wiążą się ze zrobieniem komuś jakiejś niespodzianki, jakiejś przyjemności. ale są też takie

0: tajemnice, które ciążą nam, jak i właśnie taki jakiś kamyk w brzuchu, które są, w których ktoś na przykład prosi, żeby nie mówić czegoś rodzicom, żeby pozostawić jakieś sprawy właśnie w ukryciu, w tajemnicy. I taka tajemnica może właśnie być nieprzyjemna i powodować bardzo dużo takich niemiłych odczuć. I to są takie tajemnice, te złe tajemnice, te nieprzyjemne tajemnice, to są takie, o których zawsze warto powiedzieć właśnie tej osobie dorosłej, zaufanej. To może być pani z przedszkola, to może być mama, tata, babcia, niania. Tak właśnie osoba, która jest blisko dziecka. Kolejna zasada, bo już mieliśmy G, A, D, teraz K, czyli koniecznie pamiętaj, że twoje ciało należy do ciebie. No właśnie, to jest taka zasada, która zwraca uwagę na to, że to dziecko decyduje o tym, czy właśnie chce być przytulone, ale też czy jest głodne, czy jest ciepło, czy zimno i że warto też tak wsłuchiwać się w to, co mówi moje ciało i rozumieć te różne sygnały. Ja mam brataniczkę Hanię. Ona jest taką ambasadorką gadek właściwie od lat, bo teraz ma 6 lat, ale jak miała 2 latka, to bardzo mocno stawiała granice, żeby jej bracia, które no bardzo ją kochają i ciągle chcieli ją przytulać i dotykać i klepać po kolanie i ona właśnie mówiła tak, nie dotykaj, moje kolano należy do mnie. I to jest właśnie to hasło, moje kolano należy do mnie, które możemy sobie skojarzyć z tą zasadą. No i ostatnia i intymne części ciała są szczególnie chronione. Każdy z nas ma te najbardziej prywatne części ciała schowane pod ubraniem, pod kostiumem kąpielowym czy koszulką. I to są te najbardziej takie prywatne, najbardziej nasze. Nikt nie powinien ich dotykać poza rodzicami, kiedy pomagają nam się przebrać, czy umyć, czy u lekarza, ale zawsze też wtedy rodzic powinien wyrazić na to zgodę.
1: Wszystkie podpowiedzi, jak rozmawiać z dziećmi na różne tematy, o których pani Urszula wspomniała, do których nawiązała, znajdą dorośli na stronie internetowej gadki.fdds.pl. To jest program, tak jak wspomniałyśmy wcześniej, kierowany już do dzieci od 4 do 6 roku życia. Obejmuje tak w zasadzie od 4 do 12, tak, ale to jest taki temat, który na pewno warto poruszać też z nastolatkami, dużo rozmawiać, wsłuchiwać się. Jeżeli tylko nas zaniepokoi jakaś rozmowa, jakiś wątek, to na pewno warto trochę się bardziej zagłębić i trochę bardziej w ten temat wejść, żeby go nie zostawiać. Pomocy do rozmów z dziećmi, ale też informacje dla dzieci, filmiki wspaniale przygotowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Wszystko Państwo znajdą na stronie. Także w wolnej chwili proszę koniecznie zajrzeć. Zachęcamy i rodziców, i edukatorów. Zachęcamy też do słuchania 3 odcinków opowieści, gadek z naszym misiem Michasiem i smokiem Adasiem, którzy także stają na straży bezpieczeństwa dzieci. A na stronie internetowej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdą Państwo też kontakt do fachowców, do profesjonalistów. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, coś Państwa będzie niepokoiło, no to są tacy wspaniali ludzie.
0: Tak, zapraszamy.
1: Zespół, który pomaga.
0: Tak, gadki mogą być prowadzone w przedszkolu, w szkole. Tutaj podcast może być takim okazją do rozpoczęcia tego tematu z dziećmi, bo to też nie jest taka akcja jednorazowa, tylko coś, takie rozmowy, które warto powtarzać w różnych sytuacjach Te dla starszych dzieci są też dostosowane

0: do bardziej do stylu życia starszych dzieci, do tego, że korzystają z telefonów na przykład, czy komunikują się z rówieśnikami poprzez internet, a młodsze dzieci mają przewodnika psa Gadka.
1: Tak jest. Więc zachęcamy do tego, żeby skorzystać. Pamiętajcie, nie jesteśmy bezradni i możemy wiele zrobić, żeby wzmacniać bezpieczeństwo dzieci, odporność też na różne trudne doświadczenia. A tych narzędzi jest, jak na stronie fundacji czytamy, dużo więcej niż nam się wydaje i z każdej sytuacji jest wyjście. Bardzo dziękuję Pani Urszulo dzisiaj za spotkanie w Poranku Polskiego Radia Dzieciom. Zachęcamy do słuchania i do czerpania z wiedzy i z doświadczenia. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pani Urszula Kubicka-Kraszyńska była naszą gościnią.
0: Dziękuję bardzo.

Poranek w Polskim Radiu Dzieciom powolutku dobiega końca. Bardzo dziękuję Wam za to wrześniowe spotkanie. Tylko 3 minutki zostały do godziny 9. Kolejny poranek jutro o 7:00, a przywita Was Marta Hoppe. Dzisiaj żegnają się z Wami Martyna Huderska i Filip Górski. Dobrego dnia!

0: radio dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów.
6: Oni to mieli akcje,
7: intrygi, bitwy, tajemnice.
8: I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi,

sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie.

0: Spodnie czy spódniczki?
1: Płatki zjada na śniadanie.
0: Czy kanapki z żółtym serem?
1: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
0: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
1: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku?
0: Na Podhalu czy na Helu?
1: Na Mazurach czy Podlasiu?
0: Skup się dobrze, przyjacielu.
1: Janku, Zosiu, Basiu, Kasiu.
0: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
1: Wspominałeś Rysiu, Krysiu?
0: Niech wygodnie się rozsiądzie.
1: Mówi się rozsiądzie, misiu.
0: Tak się jakoś zrymowało.
1: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
0: Ale ci się powiedziało?
1: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
0: Dzwonek dziadka Damazego.
1: Co był w dawnej szkole woźnym.
0: Dziadek dziadka Ignacego.
1: Miłym woźnym był, czy groźnym?
0: Dziadek mówił, drogi dziadku.
1: I miał czarodziejski dzwonek.
0: Co Ignacy dostał w spadku.
1: Niezły z niego ancymonek.
0: Pozostawił kredę, ławkę.
1: W niej atrament w kałamarzu.
0: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
1: Po wpisanym komentarzu.
0: I zaklęciu z nazwą szkoły.
1: Cudne są te opowieści.
0: Każdy słuchacz jest wesoły.
1: Chcecie poznać szkolne treści?
0: Jak to było i dlaczego?
1: Siądźcie obok smoka, misia.
0: Magia dzwonka Damazego.
1: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
0: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
1: Siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
1: Wejdź proszę.
0: Cześć Adasiu, mam pomysł na świetną zabawę.
1: A, kto ty? Świetnie, że nauczyłeś się już pukać do drzwi.
0: A co się stało, smoku? Czemu jesteś taki skwaszony? Zjadłeś cytrynę?
1: Nie, miałem tylko herbatkę z cytryną.
0: Cię to bardzo kwaśna musiała być, skoro aż tak skwaściałeś na buzi.
1: Nie, to nie to. Byłem wczoraj u babci Janeczki i...
0: Bardzo lubię babci Janeczkę. Coś ci upiekła?
1: Chciałem opowiedzieć, co się stało, a ty mi nie dajesz.
0: Ależ nie, ja tylko chciałem... Przepraszam, smoku, co się tam stało?
1: No właśnie, otóż to, że... Michasiu, kiedy tam byłem, odwiedziła ją, to znaczy babcię Janeczkę, odwiedziła koleżanka z wnuczkiem.
0: Super, to miałeś się z kim pobawić?
1: No, nie za bardzo, bo ten Kazio...
0: To... Kazio? Czekaj, Kazio. Mamy w przedszkolu takiego Kazia, super kolega z niego.
1: A, z tego Kazia to słaby kolega. W ogóle to do niczego kolega, szkoda czasu i tych, i zwierzątek.
0: Jakich zwierzątek? Masz jakieś... Zwierzątko, z którym byłeś u babci?
1: Mhm, moje plastikowe z zoo. Zabrałem, żeby się u babci pobawić, a ten Kazio...
0: Ten Kazio nie chciał się z tobą bawić.
1: Michasiu, on nimi rzucał o ściany. Tak,
0: ojej.
1: Rzucał o ściany. Kopał je, a nawet chciał je gryźć.
0: O nie, co za wredny Kazik. Jak tak można? Powiedziałeś mu coś?
1: No wiesz, nie chciałem skarżyć, no ale kiedy zaczął gryźć, zawołałem babcię.
0: A, rozumiem, jego babcię?
1: Babcię Janeczkę. Kiedy zobaczyła, że gryzie żyrafę w szyję...
0: To powiedziała, że tak się nie robi, że to niegrzeczne.
1: Figa z makiem. Figa z makiem, Michasiu. Wiesz co, powiedziała? Ona zapytała go, czy nie jest głodny ten Kazio i czy nie zjadłby ciasta.
0: Niemożliwe, babcia Janeczka? Mm-hmm. To ci dorośli to nie rozumieją nas, najmłodszych.
1: Całe szczęście, że ta jego babcia przypomniała sobie o żelazku.
0: Przyszła w odwiedziny z żelazkiem? To co, jakieś zawody w prasowaniu robiły?
1: Nie, Michasiu, ona żelazko w domu zostawiła. Włączone chyba, bo tak mówił, ale to dobrze nie pamiętam.
0: I ten Kazio poszedł po żelazko?
1: No wyszedł razem ze swoją babcią, no i tak uratowałem swoje zwierzątka.
0: No co za Kazio, no naprawdę, żeby bić, kopać i gryźć zabawki?
1: Tak, no tak robił i dlatego się zdenerwowałem. Ani zabawy, tylko nerwy o zwierzątka.
0: Dobrze, że nie byłem tam wtedy ze swoją suczką. Jeszcze by Kazio i ją ugryzł.
1: Nie, co ty, chwila by mu się nie dała. Zaraz by nawarczała. Nikt nie lubi gryzienia.
0: Pieski wyczuwają złych ludzi, którzy chcą bić... Albo gryźć.
1: A tak myślałem, że zobaczy zoo i powie, że to zoo moje jest super. A ten normalnie wystawił zęby.
0: No właśnie dlatego do siebie przyszedłem, bo mam fantastyczny pomysł.
1: Na gryzącego Kazia?
0: Nie!
1: Nie?
0: Na zabawę, w magię, w prawdziwe czary.
1: No co ty? No? Chyba żartujesz, Michasiu. No przecież nie ma czarów, nie ma czarownic i nie ma czarodziejów.
0: Tak, to dlaczego są w filmach i w książkach, no? Dlaczego?
1: I dinozaurów też nie ma, a zobacz, są filmy o nich.
0: Bo były, naprawdę były. Kiedyś się wybierzemy tam, gdzie mieszka

0: Dinozaury, zobaczysz.
1: Na razie nikt mnie nie przekona, że tu prawda.
0: Ale po występie czarodzieja to sam chciałeś kupić sobie czarodziejską różdżkę, pamiętasz?
1: Bo on był, wiesz, taki raczej prawdziwy, no można by było tak powiedzieć, że prawdziwy.
0: A widzisz, smoku? Sam już nie wiesz. Rozmówisz tak? Oraz inaczej.
1: No dobrze, dobrze. Co to za fantastyczny pomysł, Michasiu?
0: Magiczna sztuczka.
1: Co?
0: Bardzo łatwa. W przedszkolu dzieci mnie szukały.
1: Jak to szukały? A, bawiliście się w chowanego i schowałeś się.
0: Sam zobaczysz. Pomóż mi, Adasiu, dobrze?
1: Bardzo proszę, tylko nie wiem, w czym mam ci pomóc. Mam ci pomóc ze sztuczką?
0: No, lekka pomoc by się przydała. Podasz mi ten kocyk?
1: Aha, ojej, ojej, ten kocyk? Ale jaki ciężki.
0: No jak ciężki, to nie. Może o tamtą narzutę?
1: To prześcieradło. Mam ci podać to prześcieradło?
0: Tak, staj, smoku, i w rozłożonych łapkach trzymaj magiczną materię.
1: Jaką mam materię? Ja nie mam żadnej materii.
0: Ojej, to znaczy prześcieradło, no.
1: A tak, kiedy.
0: Bardzo dobrze, tylko wyżej.
1: Dobrze, dobrze.
0: Musisz trzymać nad głową.
1: Ale wyżej. Jeszcze wyżej. Ale wyżej to już nie dam rady. Musiałbym stanąć na palcach.
0: Dobra, a teraz ja stanę po drugiej stronie materii. Znaczy prześcieradła.
1: Tylko szybciej, bo jak się tak długo trzyma, to wiesz, to aż łapki bolą.
0: Już jestem. Teraz policz do trzech i puść materię. Znaczy jest prześcieradło. A ujrzysz czary.
1: Aha, jasne. Ujrzę czary, jak policzę do trzech, to zaraz będę liczył. Uwaga, liczę! 1, 2 i 3.
0: Poszukaj!
1: Przecież stałeś za mat... O nie, no! Gdzie ty jesteś? Co się stało? Michasiu! Słyszę cię, Michasiu, ale nigdzie nie widzę, no. Michasiu, nie żartuj sobie ze mnie, pokaż się.
0: Nie mam, Adasiu, to czary, prawdziwa magia.
1: No rzeczywiście, ale jak ty to zrobiłeś? A to dopiero Kazio by się wystraszył.
0: Już by nigdy nie gryzł plastikowych zwierząt.
1: No tak, już by nigdy nie ugryzł. Nawet żyrafy by nie ugryzł. Ale magia, Michasiu, fantastyczna. Ale możesz już wyjść.
0: Słucham? A do kogo ty mówisz, bo mnie tu nie ma?
1: Może jakbyś wciągnął brzuszek, to byś pupą nie wystawał z szafy.
0: Ale trochę się dałeś na mrycy, nie?
1: No pewnie. Mogę powiedzieć tak. Zniknąłeś całkiem czarodziejsko, kiedy spadła materia, a ciebie nie było.
0: Bo w przedszkolu jest większa szafa i nie skrzypią w niej drzwiczki.
1: A długo cię dzieci szukały?
0: Właśnie się znudziło.
1: Sztuczka była w porządku, gdyby nie ta szafa tutaj.
0: Dobra, już wiem. Mogę ci pokazać jeszcze jedną. I jeśli chcesz, jakąś inną.
1: Dobrze, dobrze, nie chcę, ale już bez prześcieradła.
0: Bez. Wystarczy zwykła moneta. Masz?
1: Chcesz mi pokazać monetę, a ty nie masz?
0: No bo ja ją dopiero wyczaruję.
1: Aha, rozumiem, to wyczaruj i pokaż.
0: No ale najpierw muszę...
1: Co musisz?
0: Ojej, no muszę jakoś znaleźć, no. I dopiero wtedy wyczaruję.
1: Nic nie rozumiem, albo czarujesz, albo nie. Zaczekaj. Mam chyba coś.
0: O,
1: proszę.
0: Złotówka? Super, bardzo dobrze. Patrz, trzymam w palcach.
1: Aha, widzę, że trzymasz w palcach i co z tego?
0: A teraz pocieram i nagle...
1: I nagle ci wypadła.
0: Moment, czekaj, za chwilę zniknie. Proszę o uwagę.
1: Kogo ty prosisz i do kogo mówisz, Michasiu?
0: Do publiczności, żeby nas uważnie obserwowali, nie?
1: Aha, tak. Ale tu nikogo nie ma oprócz nas.
0: O, no wiem, ale tak jest bardziej... Tak jest bardziej, znaczy bardziej... Czarodziejsko jest bardziej.
1: Szanowne państwo, czyli ja... zaczynamy znowu uważać, szanowne państwo.
0: Proszę patrzeć, a moneta, którą pocieram, raptem znika, cyk.
1: Super, Michasiu, złotówkę masz w drugiej łapce.
0: Ty zauważyłeś? Jak to? Ja przecież czarowałem, znaczy pocierałem.
1: Może i pocierałeś,

0: Ale chyba zapomniałeś o zaklęciu.
1: Czekaj, bo tam nic nie było o zaklęcia. A, jakieś tam abra, kadabra, dabra, kradabra, brabra?
0: Na pewno nie abra, kadabra. Tak zawsze mówią. Przypomnij sobie jakieś inne.
1: Ale w tym programie o magikach...
0: W jakim programie?
1: No ten, z którego się nauczyłem tej sztuczki ze znikaniem.
0: No, ale całkiem dobrze ci poszło. Szkoda, że nie widziałem programu.
1: Ale to tylko sztuczki, a ja bym chciał się nauczyć tak prawdziwego czarowania.
0: Prawdziwego czarowania, no. Michasiu, to niemożliwe. Niemożliwe. Ale może dłużej poćwicz to znikanie z szafą, wiesz?
1: O, właśnie. Właśnie, że to jest możliwe. Ja chcę się nauczyć prawdziwej magii.
0: Nie, nikt nigdzie cię tego nie nauczy, to niemożliwe, Michasiu.
1: A zobaczyć szkołę rycerską było możliwe?
0: No, byliśmy tam, ale...
1: A Akademię Gotowania w Starym Zamku, możliwe?
0: No tak, ale czarodziejskiej szkoły na pewno nie ma.
1: A skąd wiesz? Może zapytamy dziadka, czy pomoże nam znaleźć taką szkołę?
0: No jak chcesz o to go zapytać? Nie rób sobie nadziei, Michasiu.
1: To ruszajmy do domku dziadka Ignacego. Kto pierwszy?
0: Dobrze, kto pierwszy? Ja będę pierwszy.

0: my, Smokataś i Miś Michaś.
1: Nie musisz krzyczeć.
0: Dlaczego?
1: Nie krzycz, tylko zapukaj, Adasiu. Normalnie w drzwi.
0: Dobrze.
2: To wy? Co za niespodzianka! Wchodźcie! A co was do mnie sprowadza?
0: I czy nas do dziadka sprowadza?
1: Dziadku, bo ja zrobiłem taką sztuczkę, tylko że wystawałem z szafy.
0: Bo Michaś chce się nauczyć czarować, a przecież nie ma szkoły czarowania.
1: Właśnie, że jest. Prawda, dziadku, że jest? W tych filmach widziałem.
2: Stop, chłopcy, stop! Przestańcie naraz mówić basałyki, bo nic nie można was zrozumieć.
0: Chodzi o to, że Michaś chciałby z dzwonkiem Damazego przenieść się do...
1: Do jakiejś szkoły czarodziejów, tylko prawdziwej.
2: No przecież wiecie, że przy pomocy tablicy można dotrzeć wszędzie. No
0: super, żeby się Michaś przekonał w końcu, że...
2: Można zobaczyć na tablicy jakieś miejsce, a nie, że tam się przenieść.
0: Aha.
1: To wiemy, dziadku, ale jeśli będziemy uważnie patrzeć, to może się nauczy.
0: Tak. Ciekawe, co będzie, jak się okaże, że taka szkoła istnieje.
2: Dobrze. Pójdźcie i przynieście tablicę i resztę ze strychu, proszę.

0: Wszystko mamy, dziadku.
1: Wszystko?
0: Wszystko. Jest tablica i dzwonek.
1: A mogę pisać dziadku Michasia? Mogę?
2: Może jednak ja to zrobię. Mam jeszcze trochę zielonej kredy.
1: Do wpisywania magicznych adresów trzeba mieć zieloną kredę? Nie wiedziałem.
2: No, tym razem taka się przyda. Siadajcie naprzeciwko tablicy i zaczynamy.
1: Super! Zaczyna się! Zupełnie jak ten film, który oglądaliśmy.
0: Aha, ten zamek jest podobny, jo. I tak samo latają namiotła.
1: O, zobacz! Tego dużego z brodą już gdzieś widziałem.
0: Ojej! A ten jest bardzo straszny.
1: Aha, i jaki ogień wychodzi z różdżki. Myślałem, że to niemożliwe.
0: A nie pamiętasz filmów tych takimi z tymi mieczami ze światła?
1: Tak, to były miecze świetlne, ale to zupełnie, Michasiu, coś innego.
0: Tam też mają jakieś czary. Tam przenoszą rzeczy. Wysoko skaczą i tak walczą.
1: Tak, ale to nie szkoła. Tak jak tu, gdzie są dzieci, zobacz.
0: W następnych częściach byli już prawie dorośli. Nie pamiętasz?
1: I co, Michasiu, możesz się z tego nauczyć?
0: Cie, dlaczego niby miałbym się nauczyć? Wszystko jakoś za szybko, tak?
1: No machania różdżką choćby mógłbyś się nauczyć. O, widzisz, jak machają?
0: No machają, mówią te zaklęcia, ale jakoś tak... szybko i niewyraźnie.
1: Nie, tam marudzisz. Popatrz na tamtego.
0: Ojej, widziałeś tego pana na filmie? Był i znikł. To czary.
1: Ale jaką miał fajną pelerynę, co nie? A taką różdżkę moglibyśmy sobie sami zrobić.
0: A może ten film to opowiadał o prawdziwej szkole czarodziejów, jak my?

0: Zobacz, a tu jest zupełnie inaczej. No to jakiś inaczej.
1: Ptak gada.
0: Tak, ale nikt nie lata na miotle.
1: Ale ptak gada.
0: Gada? Czyli są jakieś gadające ptaki?
1: No tak.
0: Tylko on nie gada, on jakoś tak śpiewa. A może to jest szkoła śpiewających czarodziejów, albo coś podobnego.
1: A tamten to chyba jest czarodziej fryzjer? Fryzjer czarodziej?
0: Nie, no przecież to robot. On go czymś smaruje?
1: I robota zamienia w chłopca? Czekaj, gdzieś to już widziałem.
0: Nie wydaje mi się, żebyśmy przenieśli się do prawdziwej szkoły, Michasiu.
1: Mam wrażenie, że coś tu nie gra. Dziadku, co się dzieje?
0: Bo my jesteśmy pewni, że to są jakieś filmy. Co?
2: Już dobrze. Kończymy zabawę.
1: To już koniec opowieści?
0: Naprawdę?
1: Ale to no jak to?
2: No, tak się upadliście na tę szkołę czarodziejów, że nawet nie chcieliście słuchać.
0: Ja wcale się nie upierałem. To Michaś chciał.
1: Ja chciałem, ale już mi przeszło, bo niczego się nie nauczyłem.
0: Masz rację, za szybko machali i za szybko mówili.
1: I wszystko tam wyglądało, dziadku, to tak wyglądało, jak w tych filmach, dziadku.
0: No i różdżki, i miotły, i ten zamek.
1: No, to przecież niemożliwe. No, dziadku... Chyba, że te filmy były prawdziwe, co?
0: Myślisz, że filmowali w prawdziwej szkole czarowania?
2: A nie przyszło wam do głowy, że mogło być odwrotnie?
0: Jak to odwrotnie, dziadku Michasia?
1: Ja nie rozumiem, dziadku. Jak to odwrotnie?
0: A później była jeszcze jedna szkoła, zupełnie inna.
1: Tak, i tam byli tacy mali chłopcy i śpiewali, i fryzjer, i pan z taką długą brodą.
0: I z takimi piegami.
1: I z piegami, ale w tej drugiej też był z brodą, więc
0: no tak,
1: jest.
0: Tak, i tam też...
1: Ale śpiewali.
0: I bardzo często śpiewali.
1: Adasiu, a może w szkołach czarodziejów to zawsze śpiewają?
0: Akurat. I tak się uczą magicznych zaklęć?
2: Chłopcy, już. Przestańcie się na chwilę kłócić i posłuchajcie.
0: Chodź, Michasiu, zaniesiemy tablicę na strych, bo tu zajmuje miejsce.
1: Już jesteśmy?
0: Wszystko na miejscu.
2: Dziękuję, chłopcy.
1: Dziadku, a co to były za szkoły? Te z filmu? One były prawdziwe?
0: No właśnie.
2: Puściłem wam kilka filmów o szkołach, no czy tamtego. Akademiach Czarów.
0: Tak, wiemy, że to były filmy, ale prawdziwe?
2: Oczywiście, to były prawdziwe filmy.
1: Ale czy nagrywane były w prawdziwych czarodziejskich szkołach?
0: No właśnie, czy były nagrywane w prawdziwych
2: czarodziejskich? Najpierw powstały książki, a następnie na ich podstawie filmy.
0: Ale skąd wiedzieli, gdzie pojechać nagrywać te filmy?
2: To była scenografia, specjalnie zbudowane dekoracje.
1: A ci czarodziejowie, co w tych filmach występowali, to skąd oni byli?
0: No właśnie.
2: To aktorzy. Nauczyli się tekstów i potem je przed kamerą wypowiadali.
0: Naprawdę? Czyli to, co oglądaliśmy, to taka wymyślanka?
2: Fikcja, Adasiu, fikcja.
0: Aha.
1: Ale jak to, dziadku?
2: No, doskonale zrobione filmy, a że ludzie uwielbiają magię.
0: No tak, to dali się nabrać.
1: Tak jak my. Czyli nie można się nauczyć magii.
0: To, co pokazywałeś, to nie była magia, Michasiu, tylko jakieś sztuczki, nie rozumiesz?
2: Prestidigitator, iluzjonista, jedną ręką odwraca uwagę.
0: Jedną ręką?
1: Nie, my to się nie damy nabrać.
2: Żeby drugą w tym czasie?
0: Stop, dziadku Michasia, nie miałeś tej monety.
1: Skąd ją wziąłeś, dziadku?
0: Właśnie.
2: Ważniejsze jest kiedy? Wtedy, gdy wy... Patrzyliście na prawą rękę.
0: Ale super. Ja też tak chcę.
1: Dziadku, weź, pokaż jeszcze raz. Nauczysz nas tej magicznej monety?
0: No.
2: Następnym razem może, kiedy wybierzecie się w następną podróż, dobrze?
0: W następną?
1: Do szkoły prestigidigidigidigidi?
0: Do szkoły tych iluzjonistów. To jest super pomysł, żeby się tam wybrać.
1: A dzisiaj to oglądaliśmy filmy, tak? I nigdzie

0: Czy nie przenosiliśmy?
1: Każda wasza przygoda to podróż dla was i waszych słuchaczy.
2: Naprawdę?
1: Tak, podróż przy pomocy wyobraźni. Wszystko, co dzieje się w radiu.
0: Kiedy opowiadamy, dziadku, znaczy tak?
1: Tworzycie magię, czary.
2: I one działają na nas.
1: Na was, a przez was, na waszych słuchaczy.
0: Ale nikt tego nie może zobaczyć.
1: Aha, i na tym polega siła radiowych audycji.
2: Czyli to już naprawdę koniec opowieści?
0: Te końce to są podstępne, powiem ci. One się zawsze pojawiają wtedy, kiedy zaczyna się dobra zabawa.
2: Trudno, musimy teraz poczekać do nowego podcastu.
0: No tak, a dokładnie, sam już nie wiem, ile dokładnie dni.
2: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
0: Chyba mam już jeden pomysł. Mam taki super, super raśny.
2: Ojej, to całe szczęście, że tyle możemy nauczyć się ze szkolnych podcastów.
0: O, dobrze, że taki podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów, prawda?
2: Mhm, zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
0: To znaczy, ja jakie, bo nie wiem.
2: No te nie o szkole, są po prostu bardziej jakby takie, no rozumiesz, dorosłe.
0: Nie, chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
2: No tak będą, już są, albo kiedyś byli.
0: To są tacy, co byli kiedyś, a już nie są?
2: No oczywiście, a dziadek Ignacy, a babcia Janeczka.
0: Masz rację, zgadza się.
2: A Wojtek z Leszkiem?
0: I znowu racja.
2: Martyna, Ania, Daria, Klaudia, ty też wszystkie już dawno mają szkołę za sobą.
0: Rzeczywiście, czyli co? To tylko my? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
2: No, ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
3: Chłopcy, dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
4: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
3: i pomysłowym misiem Michasiem.
2: No, ale to dopiero w następnym głośnikowym teatrze, co nie?
0: Przecież wiem.
4: Już niedługo, ale słuchajcie też innych podcastów.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd wysłać smoka i misia, napiszcie.
4: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali opowieści o różnych szkołach.
4: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
0: Do usłyszenia.
4: Wysłuchaliście szkolnego teatru z głośnika
3: o szkole czarodziejów,
2: czyli o czarach i magii.
0: Zapraszamy za jakiś czas. Mam już pomysł, tym razem będzie...
3: To tajemnica, Michasiu.
0: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.
5: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: czego plecie?
1: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy. Wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby powypija, wysmaruje miodem stryja. Ciotkę weźmie na barana, sad posypie śniegiem w lecie.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Beje w Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Radio Dzieciom.

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Rafale, pobaw się z nami.
2: Właśnie, wymyśl nam jakąś nową zabawę.
3: Ja już mam dobrą zabawę przy naprawianiu komputera, który zepsuliście. Bawcie się grzecznie sami.
1: No tak, nigdy się nie chce z nami bawić.
2: Stale jest zajęty i nie ma czasu. My ci dorośli to są bardzo dziwni.
1: Wiesz, misiu, jak my będziemy dorośli, to wszystko zrobimy inaczej.
2: A może lepiej nigdy nie bądźmy dorośli?

0: Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.
1: Może nie jest dla leniucha, trzeba pracować, komend słuchać. Praca ciężka jest na

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż chlupoce, więc pompuje.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

pocik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świecimy.

0: Gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć. Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź. Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawi nas od...

to noga, jak wiecie, od nogi.

zmęczyć, przyjmując zapewne system dziesiętny. I mimo zapału biologa maniaka, do rzeczy tak żmudnych jak nóg analiza. Choć już Mikołaj z Laponii startuje, on nie odpuszcza, w temat się wgryza. I gdy tak dni i tygodnie mijały, on pochłonięty arytmetyką, blisko tej chwili glorii i chwały, poczuł, że ten

zgwałcony, zgorzkniały, po wielu trudach wypuścił stonogę na zewnątrz. I znowu tym razem jej się upiekło.

Polaków przybywa i każdy z zapałem w chatę swój wózek. Kochane dzieciaki, mam dla was radę. Nie traćcie czasu na zbędne rzeczy. Nie schodźcie z uprzednio obranej drogi. Nie warto liczyć. No.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: wyśpię się?
1: Mówię, że nie, nie wyśpię się.
0: Już o tym wiem, nie wyśpię się. Niestety wcale.
1: Pewnie, że się nie wyśpisz.
0: Cześć, tak, kulfon, no.
1: Co, a ja idę spać, dobranoc.
0: A ty taki jesteś?

0: promocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Bejem Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja. Pajanie Kulfona i Moniki.
3: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki, to mówię ja, żaba Monika, która pojawia się i znika, kom, kom, rere, kom, kom.
4: Wiesz, wiesz, powiedz, kim ty jesteś jeszcze?
3: Żabą.
4: Nie, bajdużystką.
3: Bajdużystką?
4: No sama mówiłaś, że lubisz być bajdużystką.
3: Lubię bajdużyć.
4: I bzdurzyć.
3: No, bzdurzyć to na pewno nie.
4: Ale ja lubię opowiadać różne opowieści.
3: Różne bzdury.
4: Nie, właśnie powiedziałem, chciałem zobaczyć, czy zauważyłaś, że powiedziałem, że lubię opowiadać różne opowieści. Dobrze, kochane dzieci, to ja wasz kulfoniasty kulfon, opowiadacz, bajarz, legendzista, gawędzista i bajdużysta.
3: Dziś opowiemy wam przepiękną opowieść.
4: Znowu?
3: Znowu, tak.
4: Ale jak można opowiedzieć przepiękną opowieść?
3: Opowiemy wam przepiękną opowieść.
4: Historię opowiemy. Historię o Heligundzie.
3: I nieudanej miłości.
4: Udanej miłości? Jak nieudanej?
3: No wiesz, jak się skończyło.
4: No jak? No wiem, jak się skończyło, tylko nie podpowiadajmy. Kochane dzieci, zaczniemy od samego początku. Na początku było tak, że założył Wiślicę, książę Wiślimir.
3: Młodzieniec o przepięknej urodzie, bujnym i niepohamowanym zaroście. Temperamencie. Miał bujny temperament.
4: Ten Wiślimir. I ten książę Wiślimir jechał i powiedział tak, och, jak mi się tu podoba, bo zobaczył przez okno, jak wygląda Heligunda. Na zamku obok. A Heligunda wyglądała...
3: sąsiada, no po prostu.
4: Wyglądała przez okno Heligunda.
3: Tak, i karmiła gołębie.
4: Sępy.
3: Jakie sępy? Zwariowałeś. To już powiedz lepiej papugi.
4: No nie, dacie papugi.
3: A wiesz, kolibry. To są najmniejsze ptaszki.
4: Tak? I ona takiego malutkiego ptaszka miała?
3: Tak.
4: I karmiła tego ptaszka?
3: Muchami.

0: Nie, kolibry to są w ciepłych krajach, a tam w Górach Świętokrzyskich... Wiem, co, wiesz, co w Górach Świętokrzyskich no. jest? Pająki ptaszniki.
1: Nie!
0: Tak, jak bum cyk cyk.
1: Ona karmiła baby Jagi, które przylatywały na łopatach i na miotłach.
0: Nie, ona miała swojego ulubionego...

0: Błotnego. Żółwia. Błotnego się zgadzam. Dobra, niech będzie. Może być. I miała tak. I miała jeszcze rybki złote. Wobec tego.
1: I mysz... Nie miała rybki złote, tylko miała parę złotych.
0: Nie, miała złote rybki.
1: Na książeczce.
0: Mysz i papugę.
1: I była bardzo prześliczna.
0: I ta papuga wyciągała losy, jak ona grała na Katarynce.
1: I ta właśnie ta księżniczka była przepięknej urody.
0: Heligunda.
1: Heligunda miała tak słomiane włosy.
0: Dlaczego? To dach miała słomiany.
1: Nie, tam dach miała słomiany.
0: Na co? A dach miała, włochaty miała dach?
1: Miała dach pokryty blachą srebrną. Albo nie, miedzianą. Dobra, zgadzam
0: się. Nie, złotą. Nie,
1: nie, ja się zgadzam na miedzianą.
0: I dobrze, było, dobrze, dobra, dobra, dobrze, niech ładnie opowiedziałaś, tylko jeszcze raz powiedzmy, że miała tatusia. Tatuś miał jeden ząb, był stary i łysy.
1: Ale za to miał ząb mądrości.
0: Dwa nawet miał.
1: Przed chwilą powiedziałeś jeden, wszystkie dzieci słyszały.
0: Pomyliłem się.
1: A, to przeproś.
0: Przepraszam. Dobrze, miała, dobra, zgadzam się na ten jeden ząb, niech będzie. Nie będę wam, was czarował, moje dzieci. Więc tak, miał ten tatuś jeden ząb, był stary i złośliwy, zły i zgryźliwy.
1: Tak, dlatego, że łykał wszystko, co nie było pogryzione. Bo tym jednym zębem nie dawał rady i zawsze go brzuch bolał.
0: I bolał go brzuch.
1: I wy pamiętajcie, jak będziecie jeść, to wszystko gryźcie tak. Bardzo dokładnie.
0: No nawet jak będziecie miały jeden ząb.
1: Tak, jeden ząb. No.
0: No bo jak nie będą myły zębów, to będą miały jeden.
1: Dzieciom to może na przykład jednego brakować mleczaka, bo rośnie prawdziwy już taki, trzonowy, nie trzonowy, tylko ten.
0: Prawdziwek im rośnie?
1: Jaki prawdziwek?
0: No powiedziałaś sama przed chwilą.
1: O zębach dzieci mają najpierw zęby mleczne, a później mają już takie
0: prawdziwe,
1: stałe.
0: Prawdziwe
1: takie stałe, tak.
0: No to czyli prawdziwki mają, no.
1: Ty jesteś prawdziwek.
0: Dobrze. I był stary, zły i złośliwy. I powiedział, że on nie odda córki nikomu. No chyba... z jakiemuś łysemu i z jednym zębem.
1: Tak jak sam tatuś.
0: Tak. Ale ona nie chciała. Nie chciała łysego i z jednym zębem.
1: Ale Wiślimir miał wszystkie zęby.
0: I miał jeszcze...
1: od góry do dołu.
0: Miał cały garnitur.
1: Cały garnitur. I nie muszkę. Był łysy, miał po prostu same loki na
0: kędziory
1: głowie.
0: Kędziory miał.
1: Loki, no.
0: No kędziory się mówi, no.
1: Tak. I kędziory. Jeszcze co on miał?
0: I miał jeszcze...
1: Był bardzo zgrabny.
0: I miał...
1: Cienki w pasie.
0: Tak, barczysty był.
1: Barczysty.
0: I miał bicepsy. Bicepsy?
1: Miał bicepsy i trycepsy.
0: Nie, no teraz to przesadzasz.
1: Jak przesadzasz?
0: Tak. Po co on miał nosić bicepsy? Przecież on nie młocił zboża.
1: Bicepsy to jest jak się rękę zgina, a triceps, żeby
0: to
1: wyprostować.
0: Mówisz, to no. Mówisz o tym. Ja myślałem, że on te bicepsy miał do młócenia zboża.
1: To się zboże młóci bicepsem?
0: A czym?
1: Cepem.
0: A! Może i tak.
1: Ale się młóciło kiedyś, w dawnych wiekach.
0: Oni mieli co, młockarnie?
1: Młockarnie mieli.
0: Dobrze. I ten przepiękny Wiślimir, który założył osadę.
1: Tak, przyjeżdżał i
0: pod
1: prosił
0: okno,
1: o rękę.
0: Tak, stawał i śpiewał tak. Ja pod twoim oknem 3 godziny mokłem, z góry na dół padał deszcz. Buty przemoknięte i ubranie zmięte. Czy ty o tym luba wiesz? A ona...
1: A ona mówi tak, wiem, rzucę ci warkocz, wespnij się do mnie, to sobie pogawędzimy trochę i...
0: pokarmimy pająka.
1: I postawię ci pasjansa.
0: Jakiego pasjansa?
1: Pokarmimy... No
0: pająka karmiła, ptasznika. No i on się wspinał zawsze po warkoczu. Karmili pająka.
1: I właśnie na tej robocie nakrył ich tatuś.
0: Jak się wspinał?
1: Tak, łysy, jednozębny tatuś. I powiedział tak, wynocha do tego, Wiślimira.
0: Źle powiedział.
1: Moja córka ma już męża przyobiecanego. Przyobiecałem bogatemu księciu.
0: Bezzębnemu.
1: I łysemu, takiemu jak ja.
0: Będzie pięknym mężem.
1: I będzie się mojej córce dobrze powodziło, a ty, dziadu, precz.
0: Ale ja nie jestem dziadem, założyłem wiślicę. Jestem księciem, Wiślimirem. A on wziął nożyczki, odciął warkocz i on spadł.
1: Nożyczkami obciął?
0: A czym miał obciąć? Mieczem?
1: Sekatorem. To był gruby? Warkocz jak ręka gruby.
0: Odciął sekatorem ten warkocz. Wiślimir spadł i złamał sobie
1: nos.
0: Nie, no co ty.

0: On to miał nosek. Ucho. Nic.
1: No to co sobie złamał? Miecz.
0: Nie złamał. Wiesz co sobie złamał? Laskę. Bo on miał laskę zawsze. Książę. A książę chodzi z laską taką. Widziałaś?
2: Zwariowałeś.
0: No jak? Nic nie zwariował. Złamał sobie laskę i zapłakał.
1: Ze śmiechu.
0: Nie, zapłakał, bo zatęsknił za tą swoją ukochaną Heligundą.
1: Zatęsknił za Heligundą. Minęło parę dni.
0: Nie, minęło parę miesięcy.
1: Dobra, zgadzam się. Minęło parę miesięcy i zapadła ciemna noc. I wtedy na koniu, ciemnym jak noc ciemna.
0: Przyjechał ten łysy?
1: Nie, przyjechał ten z powrotem Wiślimir i mówi,
0: porwę z wieży moją ukochaną.
1: Ukochaną, tak.
0: I porwał.
1: Najpierw zaświstał. Ona się wychyliła.
0: Nie zaświstał.
1: Zaświstał. Dobrze, ona się wychyliła, a on mówi, skacz.
0: A ona mówi, nie mam spadochronu.
1: Nie. I mówi, dobrze, tylko czekaj na mnie spokojnie, już skoczę, wchodzę na parapet.
0: Nie, on powiedział, nie skacz jeszcze, bo mi się chustka zawinęła.
1: Nie, i ona skoczyła, a koń ruszył w tym czasie.
0: Nie, to nie moda było.
1: Rąbnęła tak.
0: I też sobie złamała coś?
1: Tak.
0: Nie, on ją złapał, posadził na konia od razu.
1: A sam zszedł z konia.
0: Nie, on siedział na koniu, złapał ją, posadził ją na konia i już mieli ruszyć, jak ten łysy i bezzębny krzyczał, stójcie, stójcie, ja was pojmać każę. Książę ruszył do swojej wieślicy.
1: Nawet jak z bramy zamknęli, to mur obronny przeskoczyli na koniu,
0: tak,
1: i uciekli do wieślicy.
0: Do wieślicy. Zamknęli się w tej wieślicy.
1: I do dzisiaj siedzą.
0: Siedzą tam. Siedzą i jedzą.
1: I lulki
0: tłuste kiełbasy.
1: Tak. No niekoniecznie musiało tak być, ale tak mogło być, drogie dzieci.
0: No i w tym starym grodzisku siedzi sobie teraz tamten, jak on tam się nazywał, ten...
1: Wiślimir.
0: Z Hermanem Gildą. Z Heligundą.
1: A z Heligundą sobie siedzą.
0: Z Heligundą. Jak pójdziecie kiedyś tam do tego starego grodziska, to usłyszycie, jak oni sobie czule śpiewają.

Polskie Radio dzieciom. Teatr wyobraźni.

wiecie, żyrafy w różowym wełnianym swetrze?

Italia de mí. Necesito también.

0: autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antenę.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Oj, coś kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
2: Czy cię nie nęci jego chód?
3: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
4: Czy też wpłynął na to stóp na twój śliczny?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I takie

Nie krył mnie aż taki mrok. Tu jest zło, tu jest niemoc, tu jest ziąb. Dawnego życia nie ma, zapadła noc. Wokół cisza, nie oprę się już łzom. Od lat za tobą szłam przez cały czas, ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic.

Refleksografii świetnie służy moja broda. To instrument naukowy właśnie tak i efektem drugorzędnym.

Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.

0: chyba złości się i miota.
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nawłocić, a to świnia.
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: wyjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna, o księciu Karolu.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O

Sosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

bez skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

Unoszę się do góry w mych marzeniach niczym ptaki. To dotykam głową chmury i radosnie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Powałowska, Zosia Montowska. Otwieramy drzwi naszej radiowej świetlicy i zapraszamy do wspólnej zabawy, która dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom potrwa z pewnością do godziny 17:00.

No i witam was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w naszej radiowej świetlicy i zapewniam, że te dwie najbliższe godziny będą bardzo wesołe, radosne, wypełnione zabawami, kto wie, może także i ćwiczeniami, i to najróżniejszymi, zarówno takimi fizycznymi, jak i oczywiście ćwiczeniami umysłowymi, zwłaszcza tymi rozwijającymi naszą wyobraźnię. Nasza radiowa świetlica to jest w końcu miejsce, w którym po szkolnych czy też przedszkolnych lekcjach zawsze znajdzie się trochę czasu na przygodę, na zagadkę i oczywiście na coś, co może nas zaskoczyć. A ja przyznam się szczerze, że dla mnie zawsze największym zaskoczeniem są najróżniejsze wasze pomysły, związane oczywiście z odpowiedziami na nasze pytanie dnia. Zapewne jesteście bardzo ciekawi, jak ono dzisiaj brzmi, zatem koniecznie zostańcie z nami, bo poznacie je zaraz po piosence.

A co by było, gdyby? Tak nazywa się ta piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszej radiowej świetlicy. Pochodzi ona oczywiście z Akademii Pana Kleksa i wiecie co? To jest idealny tytuł, który nas przepięknie wprowadza w pytanie dnia, bo na tym troszeczkę ta nasza zabawa, ta gimnastyka naszej wyobraźni polega, że zastanawiamy się, a co by było, gdyby? No i dzisiaj bardzo chciałabym, byście się zastanowili nad tym, a co by było, gdybyście mieli jakiemuś kosmicie pokazać tylko jedną rzecz, dzięki której mógłby on zrozumieć, czym jest Ziemia. Jaki przedmiot byście wybrali, jaki przedmiot waszym zdaniem najbardziej obrazuje to, czym jest Ziemia, czym jest nasza planeta. No i co jeszcze tak ewentualnie moglibyście powiedzieć temu kosmicie? Jakieś jedno zdanie odnośnie do tego. Chociaż wiecie, lepiej pokazać, no bo wtedy jest większa szansa, że zrozumie niż powiedzieć, bo może na przykład po ludzku nie mówić i wtedy będzie problem. A poza tym sami ludzie, ileż mają języków, więc w ogóle nie wiadomo, czy z tego kosmity byłby poliglota, żeby zrozumieć każdy język. Zatem skupmy się rzeczywiście tylko na pokazaniu jednego przedmiotu, kosmicie. I to takiego przedmiotu, dzięki któremu ten kosmita zrozumiałby, czym jest Ziemia. Jeżeli macie jakąś propozycję, śmiało dzwońcie do nas 22 645 20 55. Czekam z niecierpliwością na wasze propozycje przedmiotów i taką listę takich przedmiotów stworzymy, a później kto wie, może kiedyś się przyda.

0: No, kto wie, może mój świat, podobnie jak u Anatola, za moment zawiruje, jak usłyszę odpowiedź na dzisiejsze pytanie dnia od Emilki, która jako pierwsza się dzisiaj do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Emilko.
1: Tak.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Powiedz proszę, ile masz lat?
1: 6.
0: A czy to oznacza, że ty w tym roku rozpoczęłaś zerówkę?
1: Aha.
0: No i powiedz mi, czy ta zerówka czymś się różni od zajęć w normalnym przedszkolu wcześniej?
1: Tak.
0: Czym na przykład?
1: To milsze panie.
0: O, i to jest bardzo fajna zmiana i taka, która rzeczywiście robi bardzo dużą różnicę. A powiedz mi proszę, po co w ogóle twoim zdaniem dzieciom jest zerówka? Co to takiego jest?
1: Żeby się uczyć.
0: Ach, żeby tak trochę się przygotować do tego.
1: I aby poznawać świat.
0: Ach, żeby poznawać świat, żeby się uczyć, żeby się przygotować do tego, co czeka was w szkole?
1: Tak.
0: A czy ty już nie możesz się doczekać tego, kiedy pójdziesz do szkoły, czy jednak wolisz swoje przedszkole i zerówkę?
1: No nie mogę się doczekać.
0: A powiedz mi, a czy do zerówki chodzisz w przedszkolu, do którego chodziłaś do tej pory, czy już w szkole?
1: W szkole.
0: Ach, czyli w ogóle w nowym miejscu jesteś.
1: Mhm.
0: No to więcej tych zmian.
1: Zmieniła się szkoła.
0: Mhm. No to rzeczywiście sporo.
1: Bo się przeprowadziłam.
0: Ach, i teraz wszystko jasne. A powiedz w takim wypadku proszę, czy widziałaś może świetlicę? Jest tam świetlica szkolna?
1: Tak.
0: I byłaś tam? Byłaś?
1: Na samej górze.
0: Na dachu?
1: Nie. Na najwyższym piętrze.
0: Ach, na najwyższym piętrze. I zajmuje całe piętro ta świetlica?
1: Nie.
0: A szkoda. A co takiego w tej świetlicy się znajduje?
1: Jest telewizor, różne zabawki.
0: I która zabawka wpadła ci w oko, która najbardziej się tobie spodobała?
1: No. Nie wiem.
0: Różne pewnie. A ty czym najbardziej się lubisz bawić?
1: Dzisiaj był taki konkurs taneczny i dostałam taką plakatówkę.

0: farbę.
1: Czyli farbami lubisz się bawić?
0: Mhm.
1: Ach, czyli ty jesteś taką trochę artystką.
0: I majsterkować.
1: Majsterkującą artystką jesteś. Trochę tańca, trochę majsterkowania, trochę zabawy, trochę farb i obrazów. No i fajnie. I ja uważam, że na tym też oczywiście jak najbardziej polega przedszkole, zerówka i później szkoła. I to jest rzecz, o której czasami no, my dorośli zapominamy. Dlatego super, że wy nam, dzieciaki, o tym przypominacie. Że tak naprawdę można robić wiele różnych rzeczy i każda z nich może sprawiać taką samą frajdę. Także pięknie ci, Emilko, dziękuję, że nam dorosłym wszystkim o tym przypomniałaś. A powiedz proszę, czy ty zastanawiałaś się kiedyś nad spotkaniem z kosmitą?
0: Nie.
1: No to ja się bardzo z kolei tutaj z tego powodu cieszę, że dzisiaj dzięki naszemu pytaniu dnia możesz się przez moment nad tym zastanowić. Co takiego pokazałabyś kosmicie, by mógł on zrozumieć, jaki przedmiot, czym jest Ziemia?
0: Planetą. Pokazałabym taką małą roślinkę.
1: Roślinkę? A co to by była za roślinka?
0: Pokrotka.
1: Stokrotka, jak pięknie. A czy przy okazji byś mu jeszcze zaśpiewał? No wiadomo, że nie wiadomo. No wiadomo, że nie wiadomo, czy by zrozumiał, ale zaśpiewałabyś mu jeszcze piosenkę o stokrotce? Znasz taką piosenkę?
0: Nie.
1: Chyba mama zna.
2: Gdzie są maślenie wolne?
1: Rozsiewa zioła maj.
2: Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj, zielony gaj.
1: Brawo, super. Idealnie wyśpiewana piosenka o stokrotce. No to ja tutaj już mam wizję, jak pokazujesz stokrotkę kosmicie. Mama przy okazji jeszcze śpiewa stokrotkową piosenkę. No i rzeczywiście ten kosmita nie miałby już wątpliwości, czym jest Ziemia, że jest to przepiękna planeta z cudownymi stworzeniami, jakimi są stokrotki. Emilko, powiedz mi proszę, kto to tak płacze tam w tle?
0: To jest mój młodszy brat Filip.
1: Ach, rozumiem, wszystko jasne. Emilko, a kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całe polskie radio dzieciom, moją rodzinę, mamę szesną, tatę szesnego, wujek, Inię, Kaję, Olka, wszystkich dzieci.
1: Super pozdrowienia. Czy jeszcze kogoś do tej listy dopisujesz, czy już ją zamykamy?
0: Poczekamy.
1: Zamykamy. Zatem my oczywiście do tych pozdrowień się przyłączamy i ciebie także, Emilko, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego i kolorowego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Pa, pa.

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie.

0: Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
1: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

Witam wszystkich, jestem sobie Czesław Mozik. Prosty chłopak, wychowany w Kopenhadze, ale nawet tutaj, w naszej pięknej Polsce, jako tako do tej pory sobie radzę. Czy myślicie, że się stało tak dlatego, że jak wszyscy na podwórku grałem w nogę? To nieprawda, koleżanko i kolego, tej teorii dziś potwierdzić wam nie mogę. Oczywiście kopać piłkę każdy może i zabawę zespołową też pochwalmy, ale każdy musi mieć też coś własnego, w czym jedyny będzie i niepowtarzalny.

własna opcja nerda jest dość prosta. Bo gdy do muzycznej szkoły uczęszczałem, akordeon, nie perkusja i gitara przez przypadek przypadł mi na życie całe. Akordeon, choć się wszyscy ze mnie śmiali, jest do dzisiaj moim znakiem rozpoznawczym. W telewizji, radiu, w koncertowej sali, po nim wnet odróżni mnie, kto

się wciąż kaleczę? Mówiąc często, co na język niesie ślina? Posługuję się tym obosięcznym mieczem i w efekcie jestem nerdem.

Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja Radiowa Świetlica i przypominam, że z niecierpliwością czekam na wasze odpowiedzi w związku z naszym dzisiejszym pytaniem dnia, które brzmi następująco. Gdybyście mieli pokazać kosmicie albo kosmitom jakąś jedną rzecz, dzięki której zrozumieliby, czym jest Ziemia, to co to by było takiego i dlaczego akurat tę rzecz byście wybrali? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało dzwońcie 22 645 20 55. Bardzo jestem ciekawa waszych pomysłów, waszych propozycji. Do tej pory na naszej liście pojawiła się stokrotka zaproponowana przez Emilkę. A wy co takiego byście pokazali kosmitom?

0: pokazać kosmitom, by zrozumieli, czym jest Ziemia, zadzwoniła do nas w tej sprawie Lea. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, czy ty zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak wyglądają i czy w ogóle istnieją kosmici?
1: Tak.
0: I twoim zdaniem to oni istnieją, czy nie?
1: Nie wiem.
0: Już myślałam, że powiesz nie i wtedy bym sobie... Miałabym bardzo duże i takie trudne zadanie, by kontynuować nasze dzisiejsze pytanie dnia, ale jeżeli nie wiesz, czyli jest taka wątpliwość, to znaczy, że może dopuszczasz taką jednak opcję, że tak, że ci kosmici jednak istnieją. Powiedz mi proszę, co takiego chciałabyś pokazać kosmitom, dzięki czemu mogliby zrozumieć, czym jest Ziemia, czym jest nasza planeta?
1: Globus.
0: Globus?
1: Tak.
0: No to wtedy rzeczywiście to byłaby taka po prostu mała wersja naszej planety, tak?
1: No.
0: No i co na tym globusie byś im pokazała?
1: Wszystko.
0: No a dokładniej, poproszę o jakieś przykłady.
1: Kraje?
0: No, ale na przykład jakie masz ulubione kraje? Jakie chciałabyś im pokazać?
1: Najpierw Polskę.
0: No jasne. Co w ogóle, czego my w ogóle możemy się dowiedzieć z takiego globusa, powiedz proszę? Możemy tak zobaczyć właśnie kraje. Co tam jeszcze się znajduje na takim globusie?
1: Ocean.
0: Oceany, tak, jak najbardziej. No i co możemy jeszcze wyczytać? Jeszcze stolice tych poszczególnych państw też znajdują się, prawda?
1: Tak.
0: Na globusach możemy zobaczyć, gdzie jest Antarktyda. No i jeszcze, to oczywiście zależy od globusa, ale taki globus, który ja miałam kiedyś, to on jeszcze pokazywał, gdzie są góry, a gdzie są niziny, tak kolorami. No ale to tak jak mówię, to zależy od globusa, prawda? Też są, z tego co widziałam ostatnio, też są takie interaktywne globusy, które na przykład opowiadają też historię o różnych krajach, kiedy się naciśnie odpowiedni guzik, więc to też wszystko zależy od tego, jaki globus byś wybrała. No i właśnie.
1: Ja mam tak globus właśnie.
0: Taki mówiący.
1: Tak.
0: Ach, no to wszystko jasne. I o czym jeszcze ten twój mówiący globus ci opowiada?
1: Odwiedzam
0: w tych poszczególnych krajach, tak? Częściach świata. No i co on takiego tobie opowiedział na temat Polski? Jakie zwierzęta tutaj występują u nas? Na przykład?
1: Żubr.
0: Żubry. Tak, zgadza się, występują żubry. A jakieś jeszcze zwierzątka?
1: Rysie?
0: No tak! Rysie to są przepiękne zwierzęta, bardzo tajemnicze. Jak rozmawiałam z najróżniejszymi pracownikami polskich parków narodowych, to zawsze mi opowiadali, że to jest jedno z takich przyrodniczych marzeń, zobaczyć rysia, takiego wiesz, żyjącego sobie na wolności, wędrującego, ale to jest niesamowicie trudne, ponieważ oni, te rysie są tak ciche, tak unikające ludzi, że to jest niesamowite szczęście zobaczyć właśnie takiego rysia. A ty masz jakieś swoje ulubione dzikie zwierzę?
1: Tak.
0: Jakie?
1: Jeża.
0: Kogo?
1: Jeż.
0: Jeża. Och, to są przesympatyczne, cudowne stworzonka. Widziałaś kiedyś tak na swoje własne, prywatne oczy takiego jeża?
1: Tak, był u nas w ogródku.
0: Ach, no to mogłaś mu się przyjrzeć.
1: Tak.
0: No i jak taki jeż wygląda? To jest groźny zwierzak?
1: Powiedzmy.
0: Trochę tak, trochę nie, prawda?
1: Tak.
0: Może być groźny ze względu na swoje kolce, ale może być też niegroźny ze względu na to, że jest malutki i jeżeli nie będziemy mu przeszkadzać, to zajmie się swoim jeżowym życiem i w ogóle nie będzie się nami interesował. Zgadza się?
1: Tak.
0: Tak. A powiedz mi proszę,

0: Leo, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Szkołę, mamę, tatę i cały globus i świat.
0: Super pozdrowienia. I kosmitów, ach, czyli jednak udało mi się przekonać ciebie do tego, że są kosmici. To my oczywiście, rzecz jasna, przyłączamy się do tych wszystkich pozdrowień i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.

A czy słuchają nas teraz miłośnicy alfabetu? No mam nadzieję, że tak. A czy są wśród naszych słuchaczy aktualnie również miłośnicy orkiestry? A czy są miłośnicy alfabetu orkiestry, czyli naszego cyklu koncertów, które Polskie Radio Dzieciom organizuje wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie? Co prawda, no nie możemy was usłyszeć, ale w mojej wyobraźni teraz taki cały tłum głosów rozbrzmiewa, mówiąc tak! No to słuchajcie, moi drodzy, oczywiście święto wielkie się zbliża, bo po wakacyjnej przerwie powracamy do was właśnie z cyklem koncertów Alfabet Orkiestry. Ten pierwszy wrześniowy, który już w najbliższą sobotę, 12 września, odbędzie się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego właśnie w Warszawie, odbędzie się, uwaga, uwaga, pod hasłem B jak babie lato. Oczywiście orkiestra

Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pokieruje niezastąpiona Lilianna Krych, a cały koncert poprowadzi dla Was Martyna Chuderska. Jeżeli nie możecie być z nami wówczas tak fizycznie, to oczywiście będziecie mieli okazję posłuchać tego koncertu już w sobotę o 12 w Polskim Radiu Dzieciom. No, i to jest jeszcze bardzo, bardzo ważne dla tych z Was, którzy przybędą do nas, do Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, to oczywiście po koncercie czekają na Was warsztaty, ale nic więcej w tym temacie nie zdradzę. Jak przybędziecie, to wówczas dowiecie się, co takiego na warsztatach będzie się działo. Ach! No i jeszcze oczywiście muszę koniecznie wspomnieć o tym, że na uczestników koncertu czeka także karta małego melomana, karta małej melomanki, na których to kartach będziecie mogli zbierać pieczątki ze wszystkich wydarzeń z cyklu Alfabet Orkiestry. No i za zebranie tych pieczątek przewidziane są upominki Polskiego Radia Dzieciom, ale w tym temacie też dalej już nic więcej nie powiem. Jak przybędziecie, to wszystkiego się oczywiście dowiecie. No i cóż ja jeszcze mogę powiedzieć? Chyba więcej nie muszę Was zachęcać. Ach, wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o ten koncert. Otóż, jeżeli przez wakacje zapomnieliście, jakie instrumenty możemy odnaleźć właśnie w orkiestrze, to rzecz jasna zachęcam Was do wysłuchania naszych podcastów właśnie pod tym samym tytułem Alfabet Orkiestry, które to podcasty wszystkie rzecz jasna dostępne są na platformie podcastowej Polskiego Radia i możecie je tam znaleźć w zakładce dla dzieci. Mam nadzieję, że widzimy się zatem 12 września w Warszawie o godzinie 12 w studiu koncertowym podczas koncertu z cyklu Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato, a jeżeli się nie zobaczymy, to usłyszymy się w Polskim Radiu Dzieciom.

Polskim Radiu Dzieciom trwa audycja radiowa Świetlica, a ja przypominam, że możecie się z nami kontaktować w najróżniejszy sposób. Tak, naprawdę. Możecie na przykład do nas dzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55. Możecie do nas wysyłać wiadomości elektroniczne i wówczas warto zapamiętać nasz e-mail dzieci@polskieradio.pl. Możecie także wysyłać do nas tradycyjne listy, pocztówki. One też sprawiają nam wielką radość. Nasz adres pocztowy, to przy okazji wam przypomnę, jest następujący: Aleja Niepodległości 77/85 00977 Warszawa. Możecie także do nas przychodzić. Tak, moi drodzy, myślę, że to jest super moment. Do tego bym wam przypomniała, że jeżeli macie ochotę przyjść tutaj do nas, do radiowej świetlicy i poopowiadać o waszych zajęciach dodatkowych, zajęciach pozaszkolnych, o waszych pasjach, które właśnie popołudniami zgłębiacie i jakie to umiejętności szlifujecie, czy są to artystyczne jakieś rzeczy, czy sportowe, zapraszamy bardzo serdecznie. Wystarczy do nas wysłać wiadomość na wspomniany przeze mnie przed momentem adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Tylko pamiętajcie, by w tytule pojawiło się hasło Radiowa Świetlica, a w takiej wiadomości by był krótki opis właśnie tych waszych zajęć dodatkowych, o których chcielibyście nam tutaj opowiedzieć. Koniecznie numer telefonu kontaktowy do waszego opiekuna, do osoby dorosłej. No i później już tylko wystarczy poczekać na kontakt z naszej strony. I rachu ciachu, na pewno takie spotkanie uda się zorganizować i razem ze mną poprowadzić naszą audycję, czyli radiową świetlicę w Polskim Radiu Dzieciom, która właśnie w Polskim Radiu Dzieciom od poniedziałku do piątku gości między godziną 15 a 17.

pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu, w ruchu wypoczywać. Biegać, skakać.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Beje w Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.

po godzinie 16, a to oznacza, że zaczynamy drugą część naszego popołudniowego spotkania w radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom, bo tak właśnie nazywa się radio i audycja, której aktualnie słuchacie. Moi drodzy, cały czas, rzecz jasna, czekam na wasze propozycje związane z naszym pytaniem dnia, które brzmi następująco. Gdybyście mieli pokazać kosmicie albo kosmitom jakąś jedną rzecz, dzięki której mogliby zrozumieć, czym jest Ziemia, to co takiego byście wybrali? Oczywiście można do nas dzwonić 22 645 20 55 i dzielić się swoimi pomysłami. Do tej pory pojawiła się stokrotka i pojawił się globus. Jakie macie jeszcze propozycje? No, bardzo jestem tego ciekawa. Co jeszcze pojawi się podczas tej godziny naszego spotkania? Oczywiście, troszeczkę się pobawimy, a ponieważ dzisiaj czwartek, to bajkowy detektyw będzie, tak, ale w tej naszej nieco zmienionej formule. No i co jeszcze będzie? Och, rzecz najfajniejsza, jak mogłabym zapomnieć wam o niej powiedzieć. Już za moment w naszej radiowej świetlicy pojawi się gość, dlatego koniecznie zostańcie z nami, bo się trochę namęczymy, ale tak miło namęczymy, bo będziemy rozmawiać o sporcie, ale jakim? O tym przekonacie się już niebawem.

0: A czy nasz dzisiejszy gość lubi kakao? Drogi tajemniczy gościu, lubisz kakao?
1: Bardzo lubię. Dzień dobry, cześć.
0: Witam serdecznie. Naszym gościem jest Tomasz Borowski, szkoleniowiec klubu sportowego OKS Skra Warszawa, nauczyciel wychowania fizycznego i wielki miłośnik rugby.
1: Rugby, tak, zgadza się, rugby. No, w Polsce mówimy rugby.
0: Dokładnie, bo to też jest taki wątek, taki temat, o którym rozmawialiśmy sobie jeszcze przed momentem, zanim przedstawiłam wam naszego gościa. Czy mówimy rugby, czy rugby, ale tutaj wszelkie wątpliwości rozwiewamy i mówimy...
1: Rugby.
0: Rugby. Zatem, panie Tomku, czy rugby...

0: Czy w Polsce jest popularnym sportem?
1: Ubolewam nad tym, ale niestety nie jest popularnym sportem. Aczkolwiek w porównaniu są dyscypliny, no, gdybyśmy się porównali do hokeja na lodzie, no to nam łatwiej, prawda? Tylko boisko jest potrzebne. Ale no niestety nie istniejemy w mediach, nie istniejemy w telewizji, nad czym bardzo ubolewam, ale to już włodarza naszej dyscypliny są od tego, nie ja. Ja robię co mogę, propaguję, chodzę po szkołach, uczę dzieci w szkole grać, zapraszam, popularyzuję tą dyscyplinę, no, staram się robić jak najlepiej.
0: Za to takim sportem bardzo popularnym jest piłka nożna i myślę, że to jest super pytanie, czym różni się piłka nożna od rugby? Bo niektórym może się wydawać, że jedyną różnicą jest piłka.
1: No,
0: to jest ważna różnica, ale nie jedyna.
1: No nie, nie, nie. Tu różnica jest też. Boisko mamy o podobnych wymiarach. Gramy na tych samych stadionach. Włosi grają w piłkę na Olimpico nożną i na rugby też grają na stadion Olimpico w Rzymie. Więc boisko jest o podobnych wymiarów, bo gdy pochodzimy z tej samej gałęzi. Do 1823 roku była jedna gra. W 1823 roku rozdzielono. Zostało rugby i piłka nożna. I każdy poszedł w swoją stronę. Do 1823 roku to tak, jak sobie wymyślili, tak sobie grali. A tutaj już tak powstały przepisy gry w rugby. Nauczyciel w szkole w rugby precyzował przepisy i od tego czasu zaczęto grać rugby. Taka ciekawostka. Pierwszą w ogóle grą zespołową, chyba pierwszym sportem, który miał metodykę nauczania, było rugby.
0: O proszę, czyli tak. To był taki pierwszy sport, który miał bardzo jasno określone swoje zasady.
1: Tak, zasady, nauczanie. Mówię tu też o metodyce nauczania uczniów w szkole, bo rugby było grą szkolną, akademicką. I od samego początku nie było na przykład zawodowstwa w rugby. A piłka nożna od samego początku szła w kierunku pieniędzy. Też inne w ogóle trafiało to do innej grupy społecznej. Rugby było, jak powiedziałem wcześniej, było w szkołach, na uniwersytetach. Więc grali ludzie, którzy gdyby byli uposażeni finansowo i nie musieli szukać gratyfikacji za grę, za uprawianie sportu. Natomiast no, piłka nożna była grą od samego początku w osiedlach robotniczych. No, u nas wiadomo, ciężko powiedzieć XIX wiek, ale jednak na Wyspach Brytyjskich było to, ta cała rewolucja przemysłowa nastąpiła jakieś 100-140 lat szybciej te wszystkie procesy zachodziły. W związku z tym tam już były takie robotnicze osiedla, gdzie grano w piłkę. W piłkę nożną można było grać, byle było płasko, na twardym. No w rugby nie zagramy na twardym ze względu na to, że się przewracamy.
0: No i tutaj mnóstwo wątków się pojawiło w pana opowieści, bo rzeczywiście być może nasi słuchacze teraz się zastanawiają nad tym, że no dobra, super, wszystko fajnie, rugby sportem akademickim, ale uniwersytety to przecież są już dorośli ludzie. Zatem jak to się stało, że rugby jest dostępne także dla najmłodszych, między innymi dla naszych słuchaczy?
1: Tak, tak, jest dostępne dla najmłodszych. Tutaj zapraszamy do trenowania tego pięknego sportu. Ten sport pozwala na wszechstronny rozwój psychofizyczny. Oprócz tego, że biegamy, to też walczymy, czyli zaangażowane są górne partie mięśni i myślimy od samego początku. No, taka największa, gdyby tutaj bym powiedział, różnica jest taka, że piłką podajemy w powietrzu. A z tym się wiąże, że czyli w trójwymiarze. Nasz mózg pracuje w trójwymiarze. Jest o wiele trudniej podać piłkę w trójwymiarze, niż grać po ziemi w piłkę prawnożną. Zgadza się? Mózg dziecka do 10-11 roku błędnik dopiero się kształtuje. Dlatego ma takie dziecko problemy z chwytem piłki i z podaniem. Łatwiej dziecku jest grać piłkę nożną po prostu. A już jeżeli ma biegać, przemieszczać się z piłką, podawać w tempie, jeszcze podawać do tyłu jak w rugby, no to robi się problem.
0: Ale czy trzeba mieć zatem jakieś specjalne umiejętności albo predyspozycje, by zająć się tym sportem?
1: Nie, trzeba mieć chęć i serce.
0: A, czyli tak jak zawsze.
1: A jak zawsze. To jest niezmienne i jak gdyby to jest konstans. Tutaj, jeżeli ktoś będzie bardzo chciał, to będzie wszystko

0: betonową, to nie ma znaczenia.
1: Ale czy jednak są jakieś takie elementy, które wyróżniają dobrych zawodników?
0: To głównie to jest wola walki, odwaga. Zacięty, zawzięty, odważny. Tym się wygrywa mecze. Przecież jak są dwie drużyny mniej więcej, jedna będzie troszeczkę słabsza, a tamta będzie lepsza. Czy my będziemy grali, czy w piłkę, czy w rugby, czy będziemy grali w koszykówkę, czy w ręczną. Jeżeli wyjdą i tamci będą bardziej chcieli wygrać, to wygrają, bo tymi cechami zdominują drużynę przeciwną, a w rugby jest to bardzo jak gdyby pożądane. Te właśnie cechy wolicjonalne, które się kształtuje u dziecka, które potem się przydają w życiu dorosłym, żeby się nie poddawał, żeby walczył, żeby o swoje potrafił się postawić i nie poddawał się jakimiś niepowodzeniami. Bo w życiu przecież dorosłym nie, różne rzeczy nas czekają. I te właśnie elementy no, są kluczowe. To jeżeli chodzi o rugby, to ten mental tak zwany, może mówię za górnolotnie, bo wiadomo, tu mam młodsi słuchacze.
1: Ale to zaraz wyjaśnimy, że mental to jest po prostu tak. To, co sobie myślicie tak. Na swój temat, na temat właśnie uprawianej dyscypliny sportowej, na temat innych zawodników. To jest właśnie to wszystko, te wszystkie tak. Przemyślenia.
0: Tak, i tym właśnie, tymi wszystkimi takim chęcią zwycięstwa, ja to nazywam chęć zwycięstwa, chęć walki na boisku, można bardzo dużo osiągnąć. Takie dyscypliny, szczególnie jak rugby.
1: Ale wydaje mi się, że też bardzo ważne, tak samo jak chyba w innych sportach, jest ta gra fair play, prawda? I to takie honorowe podejście do, no tutaj mówimy walki, ale z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że to jest sport.
0: Tak, tutaj przepisy bardzo eliminują. Wszelkie zagrania nie fair w rugby, to jest czerwona kartka i dyskwalifikacja. Czyli wszelkiego rodzaju przejawy agresji są bardzo, bardzo karane. I trenerzy, tutaj muszą być trenerzy, najlepiej jakby byli po AWF-ie, żeby mieli to przygotowanie ogólne, takie tą podbudowę pedagogiczną, żeby właśnie przeciwdziałać tym wszelkim negatywnym zachowaniom. Wszelkiego rodzaju kopnięcia, uderzenia trzeba eliminować od samego początku. Wszelkie przejawy takiej niezdrowej agresji. Bo wiadomo, że w sporcie jest potrzebna, to dzieciom ciężko wytłumaczyć o agresji sportowej. Nazwijmy to wolą walki. Natomiast eliminujemy wszelkiego rodzaju. Taka ciekawostka. W meczu rugby, jak jest jeden faul, dwa, to jest wszystko, bo od razu jesteś penalizowany. Czyli jeżeli zrobiłeś coś złego, od razu twoja drużyna cierpi. Dostajesz kartkę żółtą albo czerwoną. Jesteś wtedy out. Zagrałeś niesportowo, zagrałeś nie fair, kopnąłeś rywala, zagrałeś, zrobiłeś coś niesportowego, jesteś eliminowany.
1: Takie zachowania są po prostu niedopuszczalne. I od razu, można powiedzieć, tak nawet piętnowane.
0: Tak, są piętnowane. No wiadomo, że kiedyś zarówno jak i u nas, dopóki nie było techniki telewizyjnej związanej z monitoringiem wszelkich zachowań, na przykład Liga Francuska, jak pamiętam, kiedyś byłem w Brief, to był najwyższy poziom topkatoru, to mieli 16 kamer, żeby każdy mecz był nagrywany z 16 kamer, czyli obserwacja pełna zawodników, żadne brutalne zagranie negatywne się nie przeciśnie. Zresztą taka ciekawostka, VAR był pierwszy w rugby. Dopiero potem piłkarze zastosowali VAR. Chociaż ten VAR w piłce nożnej, to moim zdaniem, jak to oglądałem te mistrzostwa, to trochę psuje widowisko, bo nie są sytuacje, że można to puścić i okej, jednak to tak zwalnia, nie? Te hamowało to strasznie. Te mistrzostwa pokazały, moim zdaniem, to sobie strzelili w kolano.
1: Ale tak sobie myślę, że z tego wszystkiego, co pan mówi, panie Tomku, to sport rozwija nas na różnych płaszczyznach.
0: Dokładnie.
1: I tutaj także pojawiają się i takie elementy związane z naszym rozwojem i fizycznym, i psychicznym, ale też i społecznym, bo przecież nie zapominajmy, że to jest sport zespołowy.
0: Dokładnie. Jest to sport zespołowy. W rugby normalnym gra 15 zawodników na boisku. Mamy 8 rezerwowych, czyli 23 zawodników jest zaangażowanych w drużynie. I mamy drugą odmianę rugby, olimpijską, 7-osobową, 7 gra na boisku i mamy 5 rezerwowych. Możemy wykonać mecze, tak w tym normalnym rugby, 2 razy po 40, tak, tutaj jest system turniejowy i gramy 2 razy po 7 minut. I gramy na turnieju 5 meczy, 6 meczy, nieraz jeżeli jest dużo meczy, no to gramy 2 dni. Jeżeli jest na przykład 3-4 mecze, rozgrywamy to jednego dnia. Nasze dziewczyny

0: My są mistrzyniami Europy, Polki, reprezentacji polskich kobiet. Mamy największe sukcesy, mamy u naszych pań.
1: Ale to, się uśmiech zresztą, od razu
0: zresztą
1: pana
0: bardzo, bardzo im kibicuję, bo znam niektóre dziewczyny osobiście i one są skromne, normalne i no, to jest przykład sportowców. I o mały włos nie zagraliśmy w Paryżu na igrzyskach. No niestety trafiliśmy na Chinki. Bezpośredni mecz o awans, bo 12 zespołów się kwalifikuje, przegraliśmy z Chinkami. I Chinki pojechały na igrzyska, zajęły 6 miejsce. My niestety nie pojechaliśmy. No żałuję, bo dziewczyny strasznie ciężko pracowały, a tu przegrały po prostu. No Chińczycy raz, że wiadomo, liczebniejszy naród, no i pieniądze, prawda? Więc...
1: Ale też nie ma co się oszukiwać, nie ma co się wstydzić, bo rzeczywiście rugby się bardzo ładnie rozwija i staje się, mam wrażenie, coraz popularniejsze wśród młodych ludzi, czyli naszych słuchaczy i dlatego też między innymi poruszamy dzisiaj ten temat w naszej radiowej świetlicy. Koniecznie zostańcie z nami, bo zaraz po piosence zapytam naszego gościa, jak zaczęła się jego przygoda z tym sportem.

0: sport to zdrowie, każdy mi to powie i myślę, że nasz dzisiejszy gość również to potwierdzi. Ja wam przypominam, moi drodzy, że tym gościem jest Tomasz Borowski, szkoleniowiec klubu sportowego OKS Skra Warszawa, nauczyciel wychowania fizycznego i wielki miłośnik rugby. Jeszcze raz witam serdecznie po piosence.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy rzeczywiście sport to zdrowie? Ja powiedziałam, że podpisuję się pod tym stwierdzeniem obiema rękoma. A pan?
1: Zdecydowanie tak. Wiadomo, że w późniejszym etapie życia no, trzeba ten dozować sobie obciążenia, ale ja cały czas jeżdżę rowerem. Do was też to przyjechałem się rowerem. Rowerem przyjechałem, chodzę po górach.
0: Ale właśnie, bo to jest też bardzo ważne dla sportowca, prawda? By dbać o swoją kondycję, tak. I nie tylko te treningi związane ściśle z rugby są istotne, ale także w ogóle rozwój fizyczny swojego ciała, takiego młodego zawodnika.
1: Tak, mieć świadomość tej swojej fizyczności, dbać o to ciało. Przecież to ciało będzie mieli całe życie i trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli zaniedbamy się, to może być bardzo źle w przyszłości. Dlatego trzeba ćwiczyć, biegać. Drogie dzieci, na WF-ie ćwiczyć. Jak pan mówi, żeby biegać, to trzeba biegać. Bo pani mówi, żeby biegać. Ćwiczyć, robimy skłony, robimy pompki, przysiady. Trzeba dbać o siebie. Od tego się zaczyna. Chodzimy na basen, biegamy.

0: Natomiast w szczególności teraz, jak są te w epoce tych komputerów i smartfonów, to jest rzeczywiście utrapienie. Dużo dzieci przegrało z tym.
1: A proszę mi powiedzieć, panie Tomku, jak zatem wygląda rozgrzewka przed treningiem rugby?
0: Generalnie ja najbardziej lubię rozgrzewki z piłkami, bo od razu kształtują umiejętność chwytu piłki, podanie. Wiadomo, że jest mniejsza intensywność na początku, zaczynają powoli podawać.
1: Ale to bierzemy sobie taką piłkę tak. Właśnie i tak po prostu...
0: Dobierają się po trzech, po czterech, biegają sobie, podają piłkę, różne ćwiczenia wykonują związane z piłką, potem łączymy, rozstawiamy... Mam parę swoich...
1: Próbujemy? Tylko tak...
0: Tak podać?
1: Mhm.
0: Tak?
1: Udało się, to teraz ja o losie. Jest, okay. I proszę bardzo.
0: Biegają, podają. Piłka tyle samo waży, co do piłki nożnej. Ta sama waga jest. Ta sama waga jest.
1: Ale dużo łatwiej ją złapać,
0: tak,
1: mam wrażenie.
0: Tak, właśnie, bo to jest ma tak zwany grip na sobie, że można było ją podawać i operować. To się nazywa ta powłoka, która jest taka z takimi malutkimi granuleczkami, to się nazywa grip. To jest właśnie do chwyt, nie? Czyli z angielskiego.
1: No tak, bo później jak się chwyci tę piłkę, to trzeba z nią jednak kawałek przebiec, więc no tak. To jest istotne, by nie wyleciała nam z rąk.
0: To już tak, to już zawodnicy uczą się od samego początku bieg z piłką w oburącz, piłką jednorącz, od podania prawo, lewo. To już jest całe, gdyby można powiedzieć, uczymy pełnego kunsztu, wszelkich rodzajów podań, umiejętności gry na ziemi, przewracania się, tak kształtujemy, dużo pracujemy nad sprawnością ogólną. Ja na przykład nasz klub współpracuje z moim kolegą, wielokrotnym mistrzem Polski w akrobatyce sportowej i gimnastyce, Maćkiem Królickim współpracuje, który jest dyrektorem szkoły na Włochach i pomaga mi. Dużo się od niego też można nauczyć, bo to jest facet, który był wielokrotnym zawodnikiem, dlatego też w cyrku pracował. Więc naprawdę można się dużo nauczyć.
1: No dobra, to jak mamy już rozgrzane ręce tymi rzutami, piłką, to do jakich elementów rozgrzewki później przechodzimy?
0: Potem intensyfikujemy rozgrzanie, czyli przechodzimy, przeważnie robimy jakieś ćwiczenia biegowe, czyli zaczynamy, żeby ich dogrzać całe ciało. Jeżeli kontaktu nie zaczynamy od razu, bo kontakt dopiero, gdy się dobrze rozgrzamy, robimy ćwiczenia biegowe. Zawsze na samym początku jest rozgrzewka z piłkami, biegamy, robimy ćwiczenia ogólnorozwojowe, różnego rodzaju pompki, przysiady, rozciąganie, starty, skipy, kształtujemy też umiejętność biegania. Kiedyś praktycznie jak ktoś przychodził gdziekolwiek, czy przychodził do rugby, czy przychodził na piłkę nożną, na koszykówkę, to dzieci przeważnie potrafiły biegać. Teraz, no... Nieraz, no powiem to, muszę to powiedzieć, uczymy biegać. Czasy się zmieniły. Do tego po takich ćwiczeniach biegowych, no już tam mam, różne mamy tam, nie będę opowiadał ze szczegółami.
1: Nie, bo to też trochę tajemnicy trzeba zachować na trening i na rozgrzewkę.
0: Dogrzewamy się mocniej i wtedy już przechodzimy do gry w kontakcie, czyli gry w kontakcie, czyli szarża to jest zatrzymanie przeciwnika biegnącego z piłką oraz przegrupowania, czyli rak i mol. Dzieci to grają w rakach, w molach nie grają, więc zaczynają od raków.
1: Bardzo trudne słowa. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Takie raki, takie z rzeki, a nie. Mole takie z szafy?
0: Nie. To tak, rak, to też z angielskiego jest. I to ciężko to wytłumaczyć. To jak piłka znajduje się na ziemi, po szarży, dochodzi do walki o tą piłkę i wtedy mówimy o raku. Rak powstaje, wtedy tworzą się tak zwane linie spalonego, bo to nie jest tak chaotycznie, że biegamy każdy z każdym, tylko każdy jest ze swojej strony. Można atakować przeciwnika z piłką tylko od jednej strony, więc to jest tak. I atakujemy tylko tego, który biegnie z piłką. W przeciwieństwie do futbolu amerykańskiego, że możemy atakować tylko i bez piłki. A u nas w rugby tylko tego z piłką.
1: A, no i to jest ta różnica. Panie Tomku, myślę, że jedno z najważniejszych pytań całego naszego dzisiejszego spotkania. Dlaczego warto uprawiać ten sport, jakim jest rugby?
0: Wzmacnia nas to ogólnie. Wzmacnia nam psychikę i fizykę. I głowa działa, i ciało działa, i ręce działają, i nogi działają. Od samego początku uczymy młodego adepta, chłopca czy dziewczynkę, umiejętności walki. To się potem mu przyda w dorosłym życiu. Czy będzie uczył się, będzie studiował, będzie w dorosłym życiu.

0: musiał pracować. Różnie w życiu bywa, prawda? Więc to zresztą to nie ja wymyśliłem, bo to wymyślili, to jest sport najbardziej popularny wśród anglosasów w krajach, ale też na Wyspach Pacyfiku, gdzie na przykład taka ciekawostka, na Wyspach Pacyfiku rugby było popularyzowane przez księży. W ten sposób przyjęli chrześcijaństwo na Wyspach Pacyfiku, na przykład Tonga, Samoa, Fidżi. To jest taka ciekawostka, przeważnie księża byli trenerami rugby, brali piłkę, oprócz tego, że ich ewangelizowali, to również uczyli grać ich na plaży w rugby. Jest taki wspaniały film Pacific Warriors, to jest o Tongijczykach, jak jechali na Mistrzostwa Świata. I to polecam do obejrzenia.
1: Ale to jest niesamowite, bo ja sobie teraz uświadomiłam, że obiecałam naszym słuchaczom, że zapytam, jak się zaczęła pana przygoda z tym sportem, a tymczasem moja ciekawość pociągnęła mnie od razu w dopytywanie się, jak wyglądają treningi i sam sport.
0: Moja przygoda z rugby, ja widziałem, że taki sport istnieje, mieszkałem na Ochocie jako dziecko, na Grójeckiej. Wiedziałem, że takie coś jest, bo bywałem na Skrze jako małe dziecko, ale nie zacząłem od rugby. Moja przygoda ze sportem zaczęła się od judo. Trenowałem judo, zresztą bardzo, bardzo dużo zawdzięczam judo. To jak gdyby świetny sport ogólnorozwojowy. Taka podbudowa daje judo, zapasy, naprawdę świetne sporty ogólne. Tak samo jak rugby, to jest jeden trzon. Trenowałem te judo, potem w szkole sportowej byłem, gdzie mieliśmy codziennie treningi. Tam chodziłem do klasy z nieżyjącym, już świętej pamięci, Tomkiem Prywatą. Miał pseudonim Tofek, bo lubił tofi jeść, nazywaliśmy go Tofek, bo strasznie były takie cukierki tofi i on kiedyś zjadł cały kilogram tych tofi, nazywaliśmy go. I jak skończyliśmy tą szkołę, trenowałem w tej szkole z sukcesami, miałem jakieś medale nawet zdobywałem. Byłem w szkole średniej, no i tak człowiek zastanawiał się, co ty robić dalej. Tym judo miałem daleko, bo to na gwardii jeździ, wyprowadziliśmy się na Jelonki. No i tak któregoś dnia Tofek do mnie zaszedł, mówię, ty słuchaj, bo on chodził do szkoły, gdzie jego nauczycielem był trener Janus. Też nieżyjący, już świętej pamięci, zresztą bardzo zasłużony dla polskiego rugby człowiek. No i on go wciągnął w te rugby. No i Tofek do mnie tak chodził do mnie, chodź ze mną na te rugby. No to poszedłem z tym Tofkiem. No jak już poszedłem, to zostałem.
1: I tak się zaczęło.
0: Więc tutaj Tomek Prywata mnie w to rugby, bośmy razem chodzili do klasy, do podstawówki, do szkoły sportowej. Wspólnie jeździliśmy na obozy, na zgrupowania, na rzeczy, no wiadomo, od samego. No i potem już byliśmy, no nie ukrywam, no byłem w miarę silny, sprawny, miałem to przygotowanie po tym judo, więc to już łatwo szło, więc to było już mniej skomplikowane. I tak człowiek się zaangażował, bo jak tam człowiek trafi w te rugby, no to już tak bardzo łatwo przeniknąć.
1: Moi drodzy, jak sami mogliście przed momentem usłyszeć, rugby warto trenować z najróżniejszych powodów. Jest ich całkiem sporo, nie będę teraz ich przypominać, bo to najlepiej jest odsłuchać całej naszej rozmowy, która oczywiście będzie dostępna na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom, właśnie z naszym dzisiejszym gościem, czyli panem Tomaszem Borowskim, który jest szkoleniowcem klubu sportowego OKS Skra Warszawa, a także nauczycielem wychowania fizycznego i wielkim pasjonatem, miłośnikiem i propagatorem rugby. Bardzo pięknie dziękuję panu za rozmowę.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.

0: No i znowu jestem z wami. Mam nadzieję, że się cieszycie, tym bardziej, że teraz czas na obiecaną przeze mnie zabawę. A jaka to zabawa?
1: Bajkowy detektyw.
0: Otóż to, ale nieco zmieniona forma jest naszego bajkowego detektywa i zabawa. Ta oczywiście polega na tropieniu, ale tym razem będziemy tropić, uwaga, uwaga, magiczny przedmiot. W zeszłym tygodniu tropiliśmy, pamiętacie co? Magiczne miejsce, a właściwie bajkowe miejsce, a dzisiaj będziemy tropić bajkowy, magiczny przedmiot. No i oczywiście do tego niezbędne są wam moje wskazówki, bo jeszcze w moich myślach czytać nie potraficie, podkreślam jeszcze, bo podejrzewam, że to może się zmienić. Zresztą bardzo często dzwoniąc do nas i rozmawiając ze mną, jednak upewniacie mnie, że jest jednak szansa, że już niebawem to się zmieni. Ale wskazówki dotyczące naszego poszukiwanego dzisiaj magicznego, bajkowego przedmiotu. Otóż przedmiot ten na co dzień służy nam do tego, by na nim stać albo siedzieć, ale w bajkach potrafi on zabrać swojego pasażera bardzo wysoko. Trzeba tylko wiedzieć, jak go wykorzystać. Nie potrzebuje on skrzydeł, silnika ani paliwa, żeby przemierzać niebo. Co to takiego? Co to za magiczny, bajkowy przedmiot? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie do nas 22 645 2055. Poszukujemy dzisiaj w bajkowym detektywie magicznego, bajkowego przedmiotu.

0: Witajcie, witajcie w naszej radiowej bajce, czyli dokładniej mówiąc radiowej świetlicy, a przypominam, że teraz trwa nasza zabawa.
1: Bajkowy detektyw.
0: O, właśnie ta zabawa. I polega ona na odgadnięciu dzisiaj akurat tego, jak nazywa się pewien bajkowy, magiczny przedmiot. No i dodzwonił się do nas w tej sprawie Michał. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Michale, ile ty masz lat?
2: 9 lat,
0: czyli teraz we wrześniu rozpocząłeś naukę w 3. klasie?
2: Tak.
0: No i jak ci tam jest w tej 3. klasie?
2: Spoko.
0: Jest okej?
2: Tak.
0: No to fajnie, to bardzo mi się podoba. A rozmawialiście już z nauczycielami odnośnie do tego, czego będziecie się uczyć w tym roku szkolnym?
2: Nie, jeszcze nie.
0: Okej, no czyli to też jest jeszcze przed tobą. Czyli rozumiem, że tak na spokojnie zaczynacie ten nowy rok szkolny.
2: Tak.
0: No właśnie, ale wiesz co? To jest bardzo rozsądne moim zdaniem, bo po takiej wakacyjnej, długiej przerwie to nie można tak od razu wpaść w ten tryb nauki, sprawdzianów i tak dalej, tylko trzeba tak powolutku. Podoba mi się to. Do takiej szkoły to zdecydowanie chciałabym wrócić. Powiedz mi proszę, Michale, czy ty lubisz od czasu do czasu pobawić się w takiego detektywa?
2: Tak, czasami lubię.
0: A co najczęściej tropisz?
2: No nie wiem.
0: Krzyżówki, łamigłówki czy bajki, tak jak my w bajkowym detektywie?
2: To są właśnie krzyżówki, łamigłówki.
0: No, to masz świetne przygotowanie do naszej zabawy. To przypomnę może jeszcze raz nasze wskazówki co do tego magiczno-bajkowego przedmiotu, o który dzisiaj pytamy. Na co dzień na tym przedmiocie można stanąć albo usiąść, ale kiedy trafi on do bajki, to potrafi zabrać swojego pasażera bardzo wysoko, a co jest ciekawe, nie potrzebuje on ani skrzydeł, ani silnika, ani paliwa, niczego takiego, by móc przemierzać niebo. Czy ty masz jakiś pomysł, co to może być za magiczny, bajkowy przedmiot?
2: Dywan.
0: A to jest taki zwykły dywan?
2: Nie, latający.
0: A, no to czekaj, to zaraz sprawdzimy, czy to rzeczywiście o to chodzi. Brawo, brawo, brawo! Tak, to jest właściwa odpowiedź. Super! A pamiętasz, w jakiej bajce ten latający dywan się pojawiał?
2: Tak często to nie oglądam, ale wiem na pewno, że w myszce Miki był.
0: Tak, był w fantazji. Mhm.
2: Nie wiem. Jeszcze w Aladynie był.
0: Bardzo dobrze ci twój sufler podpowiada w Aladynie. Tak, również był latający dywan. Czy ty chciałbyś mieć taki latający dywan?
2: No nie wiem, bym od tacy się nie spóźnił do szkoły.
0: No tak, początek roku szkolnego to jest także początek przestawiania budzika na wcześniejszą godzinę i wcale się nie dziwię, że do tego służyłby ci przede wszystkim latający dywan, by przybywać do szkoły na czas. Ja raczej myślałam o podróżach takich, wiesz, międzykontynentalnych, ale ty tutaj bardzo tak pragmatycznie pomyślałeś o szkole i ja to też bardzo cenię i szanuję. Michale, oczywiście potwierdzam oficjalnie, nasz radiowy upominek w twoje rączki powędruje już niebawem, dlatego gorąca prośba, byś po rozmowie ze mną i po pożegnaniach ze mną nie rozłączał się, dobrze?
2: Dobrze.
0: Świetnie. A teraz jeszcze chciałabym usłyszeć

0: Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Wszystkich na świecie, szczególnie moją klasę, wszystkich słuchaczy, całe Polskie Radio dzieciom, wszystkich moich kolegów, całą moją rodzinę, no i ogólnie też całą szkołę.
0: Super! Świetne pozdrowienia. Kogoś jeszcze chcesz dodać, czy już kończymy? Zamykamy listę?
1: Nie.
0: Zamykamy listę. Świetne pozdrowienia. Fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy. Bardzo pięknie dziękujemy za te pozdrowienia, które w naszą stronę skierowałeś i oczywiście ciebie także bardzo, bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy, gratulując jeszcze raz właściwej odpowiedzi w naszym bajkowym detektywie. Do usłyszenia, Michale, niebawem. Pa, pa, pa. I trzymam mocno kciuki, byś przestał się spóźniać do szkoły. Jak znajdziesz jakiś super pomysł na takie pobudki i niespóźnianie się, to koniecznie do nas zadzwoń. Myślę, że wielu naszych słuchaczy chętnie z takich wskazówek i porad by skorzystało. Do usłyszenia niebawem, Michale. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: Do widzenia, do widzenia, a nawet do usłyszenia. I to właściwie już kieruję te słowa nie tylko do Michała, ale właściwie do wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, bowiem powolutku kończymy naszą dzisiejszą radiową świetlicę. A i żegnając się z wami, muszę koniecznie dodać, że jutro spotykamy się w Łazienkach Królewskich. Także moi drodzy, tak, tak, tak, radiowa świetlica jutro o godzinie 15 wystartuje właśnie w naszej takiej, można powiedzieć, bazie terenowej w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jeżeli będziecie tam wówczas, to zapraszamy bardzo serdecznie. Chętnie sobie z wami porozmawiamy, nie tylko o Łazienkach Królewskich. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marta Powałowska, Zosia Montowska. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Opowiem Ci radio.

5 minut po godzinie 17 rozpoczynamy naszą audycję Opowiem Ci Radio. Druga audycja w tym sezonie, nowym roku szkolnym, więc mam nadzieję, że jesteście już z nami, przyzwyczailiście się do tego, że witamy się o godzinie 17.

I o tej porze zaczynamy uruchamiać naszą wyobraźnię. Wyobraźnia będzie nam dzisiaj bardzo, bardzo potrzebna, no bo będziemy oczywiście tworzyć historie. Historie, których nikt jeszcze nie wymyślił, nie spisał, więc jeżeli nie lubicie słuchać tych samych historii albo czytać tych samych bajek,

0: waszą. Moją i waszą. A mam taką propozycję, co byśmy dzisiaj zrobili. No tutaj przed chwilą Killersi o talerzu śpiewali, ale ja myślę, że talerz to też będzie dobry temat, ale nie dzisiaj. Dzisiaj chciałabym, abyśmy się przenieśli w bardzo wyjątkowe miejsce. Będą tam oczywiście fantastyczni bohaterowie, no i oczywiście będziemy razem tworzyć tę historię, także możecie już sobie zapisać ten numer telefonu 22 645 20 55 i już za chwilę jedyna taka okazja do tego, aby do nas zadzwonić i razem tworzyć pewną historię, która za chwilę będzie się toczyła na naszej antenie. A tymczasem witają was bardzo radośnie Marta Kawalec i Daria Brzezińska i do godziny 19 będziemy razem. Razem będziemy się bawić, opowiadać i słuchać radia, mam nadzieję. Także zostańcie z nami od 17 do 19. Czwartkowa propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią ciekawe historie. Opowiem ci radio, to znaczy będziemy radiu opowiadać niesamowite historie. Także zostańcie z nami i już za chwilę przenosimy się w niezwykłe miejsce i poznamy też niezwykłych bohaterów.
1: Zupka z ogórka, kurczak pieczony.

audycji Opowiem Ci Radio. No i tak jak obiecałam, no to już teraz Wam zdradzę, gdzie się przenosimy. Otóż tam, gdzie myślę, że wielu z Was było nawet przed chwilą. Może kiedyś byliście tam przypadkiem, a może byliście tam regularnie w pewnym czasie. No a teraz jesteście w innym miejscu, ale też tak samo się nazywa. Otóż rozpoczął się rok szkolny i chociaż oczywiście wszystkie nasze kroki, drogi kierują się teraz do szkoły, do przedszkola, to zanim wejdziemy do sali lekcyjnej albo do przedszkolnej, no to musimy odwiedzić jedno bardzo ważne miejsce. To miejsce ma bardzo dużo haczyków, ma dużo półek, jest całkiem obszerne. No i tam będzie się dzisiaj toczyła nasza historia. No i właśnie, to ciekawe, że to miejsce znajduje się zarówno w szkole, tak jak i w przedszkolu, ale znajduje się również na przykład w teatrze. No, w wielu miejscach takich użyteczności publicznej znajduje się to miejsce. Czy już wiecie, o czym mowa? 22 645 20 55. No właśnie, tak powiedziałam o tych haczykach. Czy wiecie, co na tych haczykach wisi? Co tam na tych haczykach powinno się znajdować? Zawsze, zanim skierujemy się do jakiegoś konkretnego miejsca, musimy tam zostawić nasze rzeczy. No właśnie, i tam będzie się dzisiaj toczyła nasza historia, tak jak powiedziałam, ale teraz oddaję Wam głos. Co to jest za miejsce? Jak ono się nazywa? I czy moglibyście opisać to miejsce, jak wygląda w Waszym przypadku, czyli w Waszej szkole albo w Waszym przedszkolu? Co tam się takiego znajduje? Kto tam jest? A kogo nie ma? Co tam powinno być, a czego nie powinno być? No to mam nadzieję, że za chwilę rozwikłamy tę zagadkę i dowiemy się, co tam też takiego ciekawego może się wydarzyć. Na pewno będzie się działo, bo to jest niezwykłe miejsce. Gdybyśmy tak zastanowili się nad tym, jakie to jest niezwykłe miejsce i jakie tam się mogą przygody dziać, no to wtedy na pewno Wam również wpadnie do głowy jakaś historia. No i dzisiaj będziemy ją tworzyć na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Także dzwońcie i opowiedzcie nam, jak nazywa się to miejsce, które odwiedzamy, zanim wejdziemy do sali lekcyjnej albo do sali przedszkolnej.

0: Piękna godzina nam teraz wybiła. 17 minut po godzinie 17 i do tego jeszcze 17 sekund. No właśnie, czyli same 17 spotkały się teraz, żebyśmy mogli rozpocząć naszą historię radiową, a pomoże nam w tym Augustyn. Witam cię bardzo serdecznie, Augustynie.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię. Powiedz, czy wiesz, o jakim miejscu mówiłam przed chwilą?
1: Tak, o szatni.
0: O szatni, no właśnie. Czy ty nie uważasz, że to jest miejsce naprawdę wyjątkowe i może nawet magiczne?
1: Nie wiem.
0: Nie myślałeś nigdy na ten temat, a ja właśnie, widzisz, dzisiaj tak się zaczęłam nad tym zastanawiać i pomyślałam, że tam w tej szatni to muszą się dziać naprawdę niezwykłe rzeczy. Czy ty masz swoją szatnię?
1: Tak.
0: W szkole czy w przedszkolu?
1: Szkole.
0: W szkole. Jak ona wygląda, gdybyś mógł nam ją opisać?
1: To jest długi korytarz i zamiast wieszaków to są akurat szafki.
0: Szafki są, no właśnie. Ale na w tych kluczyk. Szafkach są jakieś haczyki, czy nie?
1: Są haczyki.
0: Są haczyki, czyli nie pomyliłam się. Powinny te haczyki jednak być. Czyli macie szafki na kluczyk. No to eleganckie szatnie pewnie są, co?
1: Tak.
0: A pamiętasz numer swojej szafki?
1: Tak.
0: Jaki to jest numer?
1: 75.
0: 75. Nie będziemy się tam włamywać, ale myślę, że warto pamiętać ten numer, bo szafek pewnie jest bardzo dużo i pewnie co roku są inne numery.
1: No i też. Tego akurat nie wiem.
0: No tak, czyli jesteś pewnie w pierwszej klasie, tak?
1: Nie.
0: W czwartej. W czwartej. A, no to tak, czyli w czwartej klasie po raz pierwszy dostałeś swoją szafkę, a wcześniej pewnie miałeś taką normalną szatnię z haczykami. Bezpośrednio do nich dostęp był pewnie.
1: Było akurat tak, że dopiero od tego roku zostały zrobione te szafki.
0: A, rozumiem, czyli jest szatnia po remoncie. I teraz tak. Wszyscy są w szafkach, mają rzeczy. A w tych tak. Szafkach chowacie ubrania wierzchnie, buty, czy na przykład książki i zeszyty też?
1: Akurat książki i zeszyty mamy od czwartej klasy oddzielne szafeczki, a jeden trzyma w sali swojej szafki.
0: A rozumiem, czyli masz dwie szafki tak naprawdę?
1: Tak.
0: Czyli tamte pewnie są trochę wyżej, te, które mają książki i zeszyty, tak? Przechowujecie tam, a te na wierzchnie ubrania są w szatni dolnej.
1: Nie, akurat to jest w jednej.
0: A, w jednej.
1: Te duże szafki na ubrania, one są tak trochę w ścianie, a inne są na korytarzu.
0: Rozumiem. No i jak, lepiej z szafkami, czy lepiej jak się ma taki bezpośredni dostęp do swojej szafki?
1: Szafkami, bo gdy nie było szafek, to po szatni były rozwalone buty po całej szatni było się o nie potknąć.
0: No tak, czyli teraz jest dużo większy porządek dzięki szafkom.
1: Tak.
0: No problem jest tylko wtedy, kiedy na przykład zapomni się kluczyka do szafki. Może tak być?
1: No, tak.
0: No właśnie. Czyli tutaj akurat trzeba pamiętać o tych kluczykach, ale jeżeli ma się go cały czas w swoim plecaku, no to raczej można być pewnym, że będzie się miało dostęp do tej szafki. Wspaniale. Czyli twoja szatnia na pewno jest już teraz bardzo uporządkowana. A pamiętasz kolory ścian albo szafek? Jakie są?

0: Augustynie, trochę powinieneś ściszyć radio, żebyśmy się lepiej słyszeli.
1: Są różne. Augustynie, trochę powinieneś ściszyć radio. Są różne.
0: Różne są, no właśnie. Czyli są kolorowe pewnie, tak?
1: Tak, są zielone, szare i niebieskie.
0: Aha. Dobrze, no to w takim razie już teraz zupełnie wyobraziliśmy sobie, jak wygląda twoja szatnia w szkole. No w czwartej klasie to już pewnie sporo jest i książek, i zeszytów, więc dobrze jest mieć taką szafkę, żeby tam przechowywać rzeczy. No więc tak informuję was wszystkich, włącznie z tobą, Augustynie, że dzisiaj w szatni, naszej szatni będzie się toczyła akcja naszej historii, także mam nadzieję, że już za chwilę też będą tam, pojawią się bohaterowie. A tymczasem, Augustynie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Czy chciałbyś może kogoś pozdrowić?
1: Tak. Tatę, mamę, która jest akurat w Warszawie.
2: A ja jestem Estera.
0: Esterkę pozdrawiamy.
1: Siostrę.
0: Dobrze, pewnie.
2: A ja chcę pozdrawić dziadka, tatę, mojego brata, mamę.
1: Całe Polskie Radio dzieciom.
2: A ty chcesz
1: Krasnoludki i wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiamy w takim razie. To były wspólne pozdrowienia od Augustyna i od Esterki, która na koniec się nam tutaj odezwała. Także pozdrawiamy również Augustynka i Esterkę. Bardzo wam dziękuję, drogie rodzeństwo, za telefon i zostańcie z nami, bo będzie się teraz bardzo dużo historii, mam nadzieję, działo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No właśnie, skoro już wiemy, że to w szatni będzie się działa nasza historia, no to teraz ja was na chwilę zostawię, żebyście przy muzyce mogli sobie wymyślić różnych bohaterów, którzy w tej szatni będą dzisiaj mieli bardzo ciekawe przygody. Więc ja też mam swoich bohaterów, więc mam nadzieję, że połączymy siły i stworzymy niesamowitą historię, której akcja toczyć się będzie właśnie w szatni szkolnej albo przedszkolnej, taką jaką wy sobie wyobrazicie. 22 645 20 55.

Opowiem Ci Radio, nasza radiowo-czwartkowa audycja, kiedy tworzymy historię. Skoro już wiemy, że akcja naszej historii dzieje się w szatni, którą pewnie Wy bardzo dobrze sobie wyobrażacie, bo macie może wspomnienia swojej szatni z przedszkola, albo teraz ze szkoły, albo może po remoncie, tak jak właśnie u Augustyna. Wyobrażacie sobie taką szatnię. No i teraz, gdybyśmy teraz założyli, że te wszystkie przedmioty, które tam zostawiamy, ożywają chwilę po tym, kiedy udajemy się na lekcje albo na zajęcia do sali przedszkolnej. Co się wtedy może dziać? No bo przecież wiecie, że kiedy wychodzicie z szatni, to wasze buty, płaszcze, czapki, wszystko leży na swoim miejscu. A kiedy wracacie, no to nie. Czyli musimy założyć, że jednak coś tam się musiało wydarzyć w ciągu tego czasu, kiedy was nie było, skoro nagle wszystko jest powywracane do góry nogami. Ile razy zdarzyło wam się szukać drugiego kapcia, albo szalika, albo rękawiczki, która gdzieś nagle po prostu poszła sobie na spacer i znalazła się w innej szafce? No przecież tak się może wydarzyć. No więc skoro te wszystkie przedmioty przesuwają się, przemieszczają się wtedy, kiedy nas nie ma, no to musimy założyć, że one chyba gdzieś tam ożywają, kiedy nas właśnie nie ma. No więc wyobraźmy sobie, że jest na przykład taki trampek. Taki podstępny trampek, który lubi grać w piłkę nożną. No i z pewnością nie może usiedzieć w jednym miejscu. Nie mam dla niego imienia, ale może to wy wymyślicie to imię dla tego trampka. Mamy też kapcia. Kapeć ma imię. Kapeć nazywa się Puszek, a to dlatego, że na samym przodzie ma taki miły, puchaty puszek. No i jest jeszcze pani woźna. Pani woźna, która chodzi, sprząta, a mimo wszystko, kiedy tylko się odwróci, to zaraz zaczyna się impreza w szatni. No więc takich trzech bohaterów ja wymyśliłam. Co prawda trampek nie ma jeszcze imienia, ale może to zaraz się zmieni, jeżeli nam pomożecie. A może wy macie jakiś pomysł na ciekawego bohatera, który mógłby w tej szatni toczyć niesamowite boje albo jakieś przygody przeżywać? No to zaczynamy. 22 645 2055. Co się dzieje w tej szatni, skoro tylko gdzieś odejdziemy, a pani woźna zamknie oczy albo odwróci się w drugą stronę i nagle wszystko się przemieszcza w inne miejsce? No coś tam się musi dziać. No więc proszę was teraz o pomoc. Co w tej szatni może się wydarzyć? No jak ma na imię ten trampek, który bardzo spieszy się do tego, aby wyjść na dwór i zacząć kopać piłkę? No to teraz wasza kolej. Za chwilę się słyszymy i mam nadzieję, że będzie już jakaś pierwsza osoba, która opowie dalej tę historię.

0: O właśnie, żeby nas to nie spotkało, żebyśmy nie musieli na bosaka wracać, kiedy nasze szatniowe przedmioty ożyją, no i gdzieś nam się zagubią, bo przecież pewnie tak się zdarzało. Ciekawe, czy coś na ten temat wie Wandzia. Halo, halo, dzień dobry, Wandziu.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Poznania.
0: Z Poznania. Pozdrawiamy w takim razie Poznań. A w Poznaniu chodzisz do szkoły, do przedszkola?
1: Do szkoły.
0: Do szkoły. Do której klasy?
1: Pierwszej.
0: Pierwsza klasa, czyli bardzo ważne przeżycie. No i pewnie nowa szatnia.
1: Tak.
0: Tak. Jak wygląda twoja szatnia?
1: Nie da się tego określić.
0: Nie da się określić, ale pewnie dużo różnych szafek, haczyków i ubrań.
1: Tak.
0: A masz szafki zamykane, czy nie?
1: Nie.
0: Nie. Czyli pewnie wszystko wisi na haczykach i masz tam swoją półeczkę, tak?
1: Tak.
0: Tak.
1: Nawet trzy.
0: Trzy półeczki? Czy jedną?
1: Trzy.
0: Trzy. No dobrze. Na tych półeczkach pewnie musisz układać swoje ubrania, tak żeby one się nie zagubiły. A miałaś kiedyś taką sytuację, może nawet niekoniecznie w szkole, ale może w przedszkolu, gdzie to, co zostawiłaś na swoim miejscu, nagle zmieniło swoje miejsce. Było tak kiedyś?
1: Nie zmieniło, ale do tej pory tego nie znalazłam.
0: Ojej, a co to było?
1: Moja kurtka.
0: Kurtkę, o matko, czyli wracałaś bez kurtki do domu?
1: Tak.
0: No to szkoda rzeczywiście. Ktoś pewnie się poczęstował. Albo może pomyślał, że to jego. Może miał taką samą.
1: Mhm.
0: Mhm, no właśnie. No to czyli pewnie w efekcie to zmieniła miejsce, tylko nie wiadomo, do kogo trafiła twoja kurtka. No to rzeczywiście niesamowite przeżycie. Wracać bez kurtki, a było zimno?
1: Nie.
0: Nie.
1: Trochę było trochę, a trochę nie.
0: No dobrze, czyli jakoś się udało się.
1: Ja się tego tak nie czułam, bo byłam w samochodzie.
0: A, rozumiem. Czyli tylko szybko przejście do samochodu i udało się. Ale później trzeba było pójść na poszukiwanie nowej kurtki.
1: No może nie na nowej kurtki, ale nadal szukam tamtej.
0: A, nadal szukasz. No właśnie, no to trzymam kciuki, może się uda ją znaleźć. A jakiego koloru jest ta kurtka?
1: Niebieskiego.
0: Niebieskiego. Ma jakieś kwiatki, znaki szczególne?
1: Nie.
0: Czyli jakby ktoś widział niebieską kurtkę, która gdzieś tam po Poznaniu biega albo plącze się gdzieś po jakichś parkach, to może ją zabrać i oddać do Wandy.
1: Mhm.
0: Tak.

0: no to w takim razie już poszło takie ogłoszenie, czyli szukamy niebieskiej kurtki z Poznania. No ale dobrze, przenosimy się w takim razie do tej szatni. Powiedz, Wandziu, czy ty masz jakiś pomysł, jakby ten nasz trampek mógł się nazywać?
1: Tak.
0: Jak?
1: Filip,
0: o, bardzo dobre imię. Czyli trampek Filip jest takim trochę rozrabiaką, nie może się doczekać, kiedy wyjdzie na zewnątrz i będzie mógł pokopać piłkę. No ale jest też kapeć Puszek, który jest dużo spokojniejszy i on jednak wolałby chodzić po przedszkolu albo po szkole, tak na spokojnie, bez biegania. No i mamy też panią Woźną. Wiesz może, jak ta pani Woźna może mieć na imię?
1: Grażynka.
0: Bardzo ładne imię. No, bardzo ładne imię. Dobrze, czyli Woźna Grażynka, Trampek Wojtek i Puszek. Jakie przygody mogłyby przeżywać w tej szatni? Trochę przecież radio, żebyśmy się lepiej słyszały. Ojej, co tam się dzieje? O, udało się. Tak? No ale powiedz, czy ten trampek mógłby gdzieś się wybrać sam, bo skoro jego właściciel nie chce wyjść, to może on by sam gdzieś wyszedł?
1: On wyszedł i postanowił polecieć do samolotu i skoczył komuś do walizki.
0: O! Bardzo ciekawe, czyli gdzieś bo daleko wyruszy.
1: No, bo on chciał na jakieś prawdziwe boisko.
0: A, rozumiem, czyli może gdzieś do...
1: Duże.
0: To może gdzieś FC Barcelona by go przyjęło. Jakieś prawdziwe boisko, gdzie grają prawdziwi piłkarze. No nie wiem akurat, czy oni nie będą chcieli grać w korkach, czyli takich specjalnych butach do piłki nożnej, ale może taki trampek, który jest taki bardzo radosny i nie może się doczekać gry, może też by im się przydał. Czyli trampek wyrusza w daleką podróż na prawdziwe stadiony.
1: Ale on może grać bez nogi trampek.
0: No tak, rzeczywiście. No tak, no skoro już dostał się sam do walizki i trafił nawet na stadion, to myślę, że sobie poradzi. Będzie po prostu taką dodatkową nogą któregoś z piłkarzy, ale bez nogi. Będzie po prostu kopał piłkę. Dobrze, czyli trampka wysłaliśmy na stadion, żeby grał mecze. No a Puszek, kapeć Puszek, on pewnie wolałby zostać na miejscu.
1: On chciał zostać na miejscu, ale postanowił poszukać jeszcze.
0: O, czyli będzie szukał drugiego kapcia?
1: Drugiego kapcia? Okej.
0: Okay. Może szukać drugiego kapcia, no bo skoro jest sam, to może powinien mieć parę.
1: No.
0: No dobrze. No to w takim razie... Jeszcze raz powiedz.
1: Że... On był smutny, że nie sobie nie zakłada, dlaczego chciał poszukać, dlatego, żeby ktoś się założył.
0: O właśnie, masz rację, czyli skoro nikt go nie chciał założyć, no bo skoro był sam, to nikt nie chce chodzić w jednym kapciu, to postanowił znaleźć swoją parę.
1: Mhm.
0: I może dzięki temu poprawi mu się humor. Fantastyczny pomysł. Wandziu, bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Czy chciałabyś może kogoś pozdrowić?
1: Cały świat.
0: Oż, piękne pozdrowienie.
1: Całe dzieciom.
0: O. A ja ciebie pozdrawiam, Wandziu, i życzę ci dobrego dnia.
1: I jeszcze mamę.
0: O, mamę pozdrawiamy oczywiście. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, papa.
1: Do widzenia.
0: No widzicie, jaka już przygoda rozpoczęła się w naszej szkolnej albo przedszkolnej szatni. Teraz wy. 22 645 2055. Czy Puszkowi uda się znaleźć swoją parę? No i jaką będzie miała rolę pani Grażynka? Skoro wiemy już, że nasza pani Woźna ma na imię Grażynka, no to musimy teraz dla niej też znaleźć jakąś rolę. No to pora na was. Czekamy na wasze pomysły.
2: Oh, hear this beat, man? Let me tell you something.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego? Co ciekawe?
1: Mary!

Audycja Opowiem Ci Radio, 47 minut po godzinie 17. No cóż, mamy już miejsce, mamy bohaterów, mamy też pewną akcję, która się wydarzyła. Mamy panią Grażynkę, która jest bardzo pracowitą panią woźną i sprząta wszystkie szafki, ale niech tylko się odwróci. Albo pójdzie do innego kąta, a już zaraz zaczynają się migracje wszystkich butów, kapci i innych kurtek, czapek i szalików. No właśnie, i teraz co zrobić? Co może zrobić pani Grażynka, żeby trochę uspokoić to towarzystwo? Mamy Wojtka, mamy... Przepraszam, nie Wojtka, mamy Filipa. Trampek Filip wyjechał robić karierę piłkarską. Jest na stadionie i pomaga piłkarzom grać. No tak już się nie mógł doczekać tej gry, że w końcu trafił do samolotu i poleciał. Mamy też Puszka. Puszek jest kapciem, który jest trochę smutny, bo niestety jest sam. Nikt nie chce go nosić, no bo kto miałby chodzić w jednym kapciu? Potrzebuje pary. No i teraz gdzie jego druga połówka? Ta para się zagubiła. Może wy pomożecie nam odnaleźć, gdzie jest drugi kapeć, który również nazywa się Puszek, tylko Puszek 2. Może się gdzieś schował, może też gdzieś wyszedł na spacer. No i co w takim razie ma zrobić pani Grażynka? Czekamy na wasze pomysły. Jaka jeszcze sytuacja może się wydarzyć, kiedy wy jesteście w szkolnej sali albo w przedszkolnej, a wasze ubrania ożywają. No i tak jak powiedziała przed chwilą Wandzia, jej kurtka się zagubiła. Jeżeli wy byście wiedzieli, gdzie ona może być, no to w Poznaniu szukamy tej kurtki, niebieskiej kurtki. No ale inne rzeczy też się gubią. Ja pamiętam, że w mojej szatni wiele rzeczy ginęło i to tak, że po prostu nie dało się tego odnaleźć. Czasami zdarzało się, że jakieś buty znajdowały się w szafce obok albo gdzieś zupełnie po przeciwległej stronie szatni. No ale to rzadko. No a poza tym trzeba byłoby mieć bardzo dużo czasu, żeby wszystkie te szafki przejrzeć, czy tam nic nie ma. No teraz, kiedy niektórzy z was mają szafki na kluczyk, no to jest jeszcze bardziej utrudnione. No właśnie, ale pomyślmy, co może się wydarzyć, aby Puszek znalazł swoją parę. No i jak pani Grażynka może nad tym całym towarzystwem, które jest takie rozbrykane, zapanować? 22 645 2055. Niech się toczy nasza historia, może wy jej pomożecie.

0: polny skrzat, o nim śpiewała Kasia Rodowicz. No właśnie, gdyby tam jeszcze skrzaty maczały swoje ręce w tej szatni, no to już w ogóle pewnie nie byłoby szansy na porządek. No ale na szczęście to polne skrzaty, to niech te polne skrzaty trzymają się pól, a w naszej szatni wystarczy już tych rozrabiaków, którzy wiszą na haczykach albo stoją grzecznie. Przez chwilę oczywiście na swoich miejscach w szafkach. No dobrze, to w takim razie teraz ruszamy dalej z naszą historią. Helenko, halo, halo, dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, czy ty też masz szatnię w swoim przedszkolu albo w swojej szkole? Tak pewnie szukasz myślami, gdzie ta szatnia może być.
1: Mam.
0: Masz. I jak ona wygląda?
1: Po parę szafeczek żółtych, po parę zielonych, po parę żółtych, po parę zielonych.
0: Aha, i tak na zmianę.
1: I na każdej z nich zielona kropeczka, żółta kropeczka, zielona kropeczka, żółta kropeczka. I ja mam szafeczkę zieloną kropeczką i cała klasa ma zieloną kropeczką.
0: Rozumiem. A ma twoja szafka jakiś numer?
1: Nie ma, ale ma moje imię w środku.
0: A, masz imię w środku. No to teraz na pewno łatwiej ci się pewnie do tej szafki dotrzeć i ją znaleźć. Piękne w takim razie kolorowe szafki są w twojej szatni. To pewnie szkolna szatnia?
1: Tak.
0: Tak, a w przedszkolu też miałaś pewnie taką szatnię?
1: Nie.
0: Nie?
1: W przedszkolu była cała brązowa. To była cała
0: drewna. Rozumiem. I tam pewnie były też takie naklejki, bo najczęściej jest tak, że w przedszkolu są takie obrazki. Nie ma może właśnie kropeczek, ale są obrazki i imiona i wtedy każde dziecko wie, gdzie jest jego szafka. Zgadza się?
1: U mnie w przedszkolu było tak, że był napis i na końcu napisu mikroślimczyk.
0: O, no i pięknie. No dobrze, teraz skoro, Helenko, nasza akcja też toczy się w szatni i mamy tam bardzo niegrzeczne czasami niektóre rzeczy, czyli mamy na przykład trampka, który gdzieś tam już poleciał daleko, żeby grać w piłkę nożną. Mamy panią Grażynkę, mamy kapcia puszka, który szuka swojej pary. Powiedz, czy kapeć puszek znajdzie swoją parę?
1: Znajdzie.
0: A jakim sposobem? Masz jakiś pomysł, jak on mógłby znaleźć swoją parę? Gdzie ona może być?
1: Wywąchać w tym kącie, do którego nie chce.

0: mnie zagląda.
1: O, wywąchać. I po zapachu pozna swoją parę. Świetny pomysł. No właśnie, jeżeli ktoś chodzi w tej samej parze, no to pewnie ta para też ma taki swój własny zapach. No świetny pomysł. Czyli kapeć puszek znajdzie swoją drugą połówkę, kapcia puszka 2. A jak pani Grażynka, twoim zdaniem, mogłaby zapanować nad tym całym zamieszaniem w tej szkolnej szatni? Masz jakiś pomysł?
0: Że by poszła, jakby znalazła tego jednego puszka i powiedział coś po swojemu, to pomyślę, że to by miało tak.
1: Udałoby się wtedy.
0: Niech pani idzie za mną i puszek by wąchał puszka 2.
1: O! No i by się udało wtedy. No a gdyby jeszcze pani woźna wzięła do ręki swoją groźną miotłę, to myślę, że każdy by wtedy na swoje miejsce od razu trafił, co?
0: Tak.
1: No właśnie, bo pewnie pani woźna dysponuje takimi sprzętami jak właśnie miotła albo mop. No i pewnie wtedy takie niegrzeczne buty albo płaszcze mogłyby się przestraszyć i mogłyby uciec. Na swoje miejsce oczywiście. Jak sądzisz?
0: Tak.
1: Tak, no dobrze. Czyli może w ten sposób uda się pani Grażynce zaprowadzić porządek w szatni. No puszek znalazł już swoją parę, a trampek Filip no wyleciał, ale może kiedyś wróci, kiedy będzie tęsknił już za swoją szkolną szatnią, to może wróci. No myślę, że wielu jeszcze tam mogłoby być tych bohaterów w szatni, no ale może na razie ich zostawmy. Skoro już wszyscy teraz grzecznie są na swoich miejscach, to mam nadzieję, że tak pozostanie. Jak sądzisz, Helenko?
0: Myślę, że tak.
1: No bardzo ci dziękuję za uporządkowanie i przywołanie tych wszystkich szatniowych przedmiotów do porządku. Czy chciałabyś...
0: Żeby nie uciekły i żeby drugi raz nie uciekł.
1: No właśnie.
0: To klapeczki.
1: O.
0: Klapki, żeby nie uciekały.
1: Dobrze, czyli teraz już będziemy pilnować porządku.
0: I to nada pięknie na rzepa.
1: O, na rzepa też oczywiście wszystko da się zapiąć i wtedy też się trzyma na swoim miejscu. Helenko, bardzo ci dziękuję za zaprowadzenie porządku w tej szatni. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Kogo?
0: Moją najmłodszą siostrę dziadeczną. Mojego młodszego brata, moją młodszą siostrę dziadeczną, moją siostrę dziadeczną, mamę, tatę i wszystkich rodziców.
1: Pozdrawiamy w takim razie. Helenko, bardzo ci dziękuję.
0: Baptista.
1: Oczywiście, też pozdrawiamy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, pa, pa.
0: I wszystko.
1: Dziękuję bardzo. To wszystko w takim razie. To wszystko razem też w tej godzinie, ale to tylko pierwsza godzina naszego spotkania. Już za chwilę rozpoczynamy drugą godzinę spotkania w audycji Opowiem Ci Radio i zapewniam, że będzie się działo, także zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
4: Alfabet Orkiestry Bejew Babie Lato.
3: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
2: Autopromocja.
5: Opowiem Ci radio.

Polskie Radio Dzieciom mówi. 3 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji Opowiem Ci Radio, ale teraz trochę zmienimy zasady, bo teraz usłyszymy mnóstwo ciekawych historii, które z pewnością Was zaskoczą, a pomoże nam w tym zawodowa opowiadaczka historii. Już za chwilę w naszym studiu Renata Banasińska, która przyjdzie do nas i ma w głowie mnóstwo ciekawych historii. Także jeżeli lubicie słuchać historii, jeżeli lubicie wyobrażać sobie to wszystko, o czym będzie mowa, no to mam nadzieję, że będziecie teraz się świetnie bawić. Już za chwilę gość w naszym studiu i niezwykłe historie wraz z nim.

0: Opowiem Ci Radio, nasza propozycja na czwartkowe popołudnie, abyście świetnie się bawili razem z Polskim Radiem Dzieciom. A mam nadzieję, że tak będzie, bo już właśnie przed naszym mikrofonem zasiadła Renata Banasińska, która jest zawodową opowiadaczką historii i mam nadzieję, że opowie nam mnóstwo tych historii, ale przede wszystkim na początku niech opowie też coś o sobie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to w takim razie Pani Renato, opowiadacz historii to jest taki zawód czy pasja?
1: To jest taki zawód, to jest taka pasja. Pewnie zależy dla kogo. W Polsce nie mamy jeszcze zawodu opowiadacza. Środowisko stara się o to, naprawdę już mamy swój manifest opowiadacza, ale jeszcze nie ma takiego zawodu. Czekamy na to, więc jesteśmy opowiadaczami, ale każdy opowiadacz jest też kimś jeszcze. Ja na przykład jeszcze jestem muzykologiem, etnomuzykologiem. Jestem bibliotekarką, byłam nauczycielką i jestem też instrumentalistką i też w to wszystko wplatam w opowieści, muzykę.
0: Wspaniale. Czyli to, że na naszym biurku pojawił się instrument, to też nie jest przypadek.
1: Nie, nie, nie, ale to jest niespodzianka. Niech słuchacze zgadną. To ma cztery struny, nie jest gitarą, wygląda jak skrzypca, ale nie jest skrzypcami. I pochodzi z Ameryki.
0: O, no to południowej. Pytanie dla Was. 22 645 20 55. Co znajduje się na naszym biurku? Co też na pewno pięknie gra i być może za chwilę usłyszycie właśnie ten dźwięk. Ale może na początku właśnie niech ktoś zgadnie, co to jest za instrument i przedstawimy go wtedy. A póki co Renata Banasińska jest z nami i już za chwilę rozpoczynamy naszą przygodę z historiami.

0: No i już jesteśmy i jest z nami również Helenka. Halo, halo, dzień dobry, Helenko. Halo, halo, słyszymy się? Oj, coś nasza słuchaczka bardzo cichutka jest. Halo, halo, Helenko, czy jesteś tam? O, coś słyszymy.
1: Halo?
0: O, jest Helenka, witamy cię bardzo serdecznie.
1: Ale ja nie jestem Hela.
0: A jak masz na imię?
1: Nela.
0: Nela, to też może, też pięknie cię witamy w takim razie. Jakaś widocznie pomyłka na linii, ale bardzo się cieszymy, że z nami jesteś. A skąd dzwonisz? Nelu, skąd do nas dzwonisz? Halo, halo? Jakieś mamy problemy, bo nie słyszymy naszej słuchaczki.
1: Halo?
0: O, teraz się słyszymy. Halo, halo, powiedz, skąd jesteś?
1: Z Gdyni.
0: Z Gdyni. Pozdrawiamy w takim razie Gdynię. Powiedz, czy ty wiesz, o jakim instrumencie mówiłyśmy przed chwilą razem z moim gościem?
1: Gitarze.
0: To właśnie taka mała gitara. A wiesz może, jak się nazywa dziecko gitary? Możemy tak powiedzieć?
1: Słucham?
0: Jak się nazywa taka mała gitara?
2: Kuzynka.
0: Albo kuzynka.
1: Ukulele.
0: Ukulele.
2: Super! Brawo!
0: Świetnie. O, właśnie.
1: Ja mam w domu ukulele, więc dlatego zgadłam.
0: Rozumiem. A czy umiesz grać na tym ukulele, czy tylko je masz w domu?
1: No, trochę umiem grać.
0: Umiesz grać. A co umiałabyś zagrać na ukulele? Masz jakieś proste melodie, czy... Co potrafisz zagrać?
1: No takie cztery różne dźwięki.
0: O, na czterech różnych strunach.
1: Tak.
0: Rozumiem. Czyli to jest pewnie początek twojej przygody z ukulele.
1: No.
0: A pani Renata ma do ciebie jeszcze pytanie.
2: Mhm, bo na ukulele można grać w na różny sposób. Można grać na przykład tak... To jest jeden sposób, a jest jeszcze drugi sposób. Jak myślisz, czym te dwa sposoby się różnią?
1: Nie wiem.
0: No to
1: trudne.
0: Może
1: do podkręcania są inaczej ustawione?
2: Do podkręcania?
1: Do kręcenia mam takie też.
2: A, do strojenia. Słuchaj, pierwszy sposób to jest grania, do grania przy ognisku. Czary mary, to są rzeczy nie do wiary. A druga, to jak mój brat jest smutny, to mu gram smutne piosenki. To się nazywa, uwaga, trudne słowo z języka obcego, z angielskiego chyba, finger style, czyli takie palcowanie. O, styl palcowy? Nie wiem, jak to jest po polsku.
1: Przepraszam.
0: No właśnie, no to może w takim razie wszystko przed tobą, Nelu. Może nauczysz się tych dwóch styli i będziesz próbowała na nich zagrać na ukulele. A tymczasem bardzo ci dziękujemy za telefon i mam nadzieję, że zostaniesz z nami, bo ukulele też z nami zostanie. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, pa, pa.
1: Ale jeszcze chciałabym coś powiedzieć.
0: Dobrze, powiedz.
1: Pomóż się, proszę.
0: Tak, słuchamy cię, Nelu. Oj, coś bardzo cichutko mówisz.
2: To jest chyba konsultacja.
0: No niestety nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego.

0: tego, co do nas mówisz. Tak cichutko, cichutko, to jakaś tajemnica. No trudno, no niestety nie wiemy, o co nam, o co tobie chodzi. Cześć, do usłyszenia, pa, pa.
1: Cześć, Nela.
0: No właśnie, czyli już teraz wiemy, że to ukulele będzie razem z panią, z panią Renatą dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom i mam nadzieję, że to ukulele będzie towarzyszyło tym wszystkim historiom, które będą toczyły się na naszej antenie. Pani Renato, skąd wzięło się u pani opowiadanie historii?
1: Wersja krótka czy długa?
0: Taka optymalna.
1: Optymalna. No, zaczęło się to dawno temu, kiedy moja babcia, która się mną zajmowała, zaczęła opowiadać mi historię, ale ona nie opowiadała żadnych bajek, legend o królach i królewnych, tylko opowiadała historię z życia. O psie Trixie, o tym, jak to dawno temu nie było zegarów w domu i jak się chciało wstać na 6 rano, to trzeba patrzeć, czy sąsiad z drugiego końca wsi już włączył światło. I tak sobie rosłam, rosłam, rosłam, aż dorosłam. I poznałam opowiadaczy, i często wtedy pracowałam w bibliotece i często zapraszałam opowiadaczy do biblioteki, do siebie. Ale któregoś dnia zaprosiłam do siebie Szymona Góralczyka z Karawany Opowieści. I byłam cała zadowolona, ale on napisał na tydzień przed, że nie będzie mógł przyjechać. I ja wtedy mówię, jejku, co robimy? On mówi, no mam kogoś, kto przyjdzie za mnie. Ja mówię, tam znam dwie historie. Opowiadam. I tak się zaczęło. Zaczęłam opowiadać i do tej pory pamiętam te dwie historie, które opowiadałam. I tak to już jest. A potem poznałam grupy opowiadackie, bo dowiedziałam się na festiwalu w Radomiu Opowieści, że są opowiadacze, którzy spotykają się, wspólnie sobie opowiadają, pracują nad tymi opowieściami i robią wspólne spektakle. No i tak poznałam najwspanialszą grupę na świecie opowiadaczy. Tutaj z Warszawy grupę 501.
0: No właśnie, ja już miałam okazję spotkać kilku opowiadaczy i to były niesamowite historie i niesamowite spotkania, więc naprawdę podziwiam, bo umiejętność opowiadania historii nie jest wcale taka łatwa. My próbowaliśmy opowiadać przez cały pierwszy semestr i drugi semestr w zeszłym roku i teraz rozpoczynamy po raz kolejny naszą audycję Opowiem Ci Radio, gdzie to dzieciaki próbują swoich sił. No nie zawsze idzie nam to tak łatwo, chociaż dzieciaki mają fantastyczne pomysły, ale ten sposób opowieści, jak się nauczyć tego, aby przyciągnąć słuchaczy, aby oni słuchali z zapartym tchem? To chyba nie jest łatwe.
1: No nie. To musi być historia, która dobrze się kończy. Dla dzieci to jest ważne. To może być śmieszna historia. To może być straszna historia. To musi być taka historia, którą samemu się lubi i opowiada się o bohaterach, których naprawdę, naprawdę się lubi i jest nam miło z nimi być. A potem, no to już zależy od słuchaczy. Czasami jest tak, że opowiadam historię i nie wiem, jak ona się skończy i to słuchacze decydują, co się stanie na końcu. Ale jak się opowiada historię? Ja myślę, że każdy opowiada historię. Dzisiaj jechałam w metrze, to słuchałam rozmów ludzi siedzących obok mnie i oni opowiadali swoje historie po prostu, co się dzisiaj wydarzyło. I to były naprawdę fantastyczne historie. Więc każdy z nas jest opowiadaczem.
0: Ale to były takie historie z życia wzięte. A my, kiedy opowiadamy nasze historie, te takie właśnie wymyślone, to one muszą mieć bohaterów, muszą mieć miejsce, muszą mieć jakieś niezwykłe zdarzenie, jakie mogło się wydarzyć.
1: No tak, ale to są też prawdziwe historie. Czy wie pani, jak się pojawił na świecie pierwszy nietoperz?
0: Nie mam pojęcia.
1: To było tak, to było dawno i to jest naprawdę, naprawdę prawdziwa historia. To było tak, że była sobie kiedyś mała myszka, która mieszkała ze swoim tatą i mamą w małej norce. I ta mała myszka bardzo, ale to naprawdę bardzo chciała latać. Więc któregoś ranka pobiegła do swojej mamy i mówi: mamo, mamo, tak bardzo chciałabym latać. Mama patrzyła na nią, akurat smażyła jajecznicę z 15 jajek i mówi tak: ale przecież wszyscy wiedzą, że myszy nie latają. Ale ta mała myszka była bardzo, bardzo uparta. Więc następnego ranka, gdy tylko się obudziła, pobiegła do kuchni i mówi do mamy: mamo, mamo, bardzo chciałabym latać. Ale mama akurat tego dnia robiła sobie maseczkę z ogórków.

0: zielonych i kładła ją na twarzy i tylko powiedziała, ale przecież wszyscy wiedzą, nie mogła ruszać ustami, że myszy nie latają. Ale ta mała myszka była bardzo uparta. I kiedy obudziła się następnego dnia, wstała rano i pobiegła do kuchni. I pierwszym pytaniem, pierwszą rzeczą, którą powiedziała, była, mamo, mamo, bardzo chciałabym latać. A mama wtedy, zgadniesz, co robiła? Co zrobiła?
1: Nie mam pojęcia.
0: Pokazała palcem i powiedziała, idź do taty i zapytaj go. A tata siedział w swoim fotelu i czytał gazetę. I mała myszka podbiegła i mówi, tato, tato, tak bardzo chciałabym latać. Tata odsunął gazetę, popatrzył na nią i mówi tak, ale przecież wszyscy wiedzą, że myszy nie latają. Ale mówiłam wam, że to była bardzo uparta mała myszka. Więc pobiegła do swojego przyjaciela żółwia i mówi tak, żółwiu, ja tak bardzo, bardzo chciałabym latać. Co zrobić? Żółw myślał, jak to żółw, powoli, powoli, podrapał się po brodzie i mówi tak, jeżeli będziesz bardzo wytrwała i cierpliwa, to kiedyś z pewnością polecisz. I ta mała myszka wbiegła na pobliskie wzgórze, ułamała dwie gałęzie, przyczepiła do jednej łapki, do drugiej łapki, wzięła rozbieg i biegnie, biegnie, biegnie, biegnie i odbiła się od brzegu skarpy i machała rękoma, machała, machała, machała i siup! Spadła na ziemię i obiła sobie kuperek. Przez kilka dni dochodziła do siebie. Ale ponieważ to była mała, uparta myszka i bardzo, naprawdę, bardzo chciała latać, następnego dnia weszła na to samo wzgórze. Ułamała jeszcze dłuższe gałęzie, przyczepiła do jednej łapki, do drugiej łapki, wzięła jeszcze większy rozbieg i biegnie, biegnie, biegnie, biegnie, odbiła się od skarpy i machała, machała, machała, machała i ale już wiecie, że to była uparta mała myszka, prawda? Więc za dwa dni znowu poszła na wzgórze. Ułamała gałęzie, tym razem z szerszymi liśćmi. Przywiązała do łapki, wzięła rozbieg. I biegnie, biegnie, biegnie, biegnie, biegnie i macha, macha, macha, macha. A tam na dole stało dwóch ludzi. Jeden patrzy na drugiego, a potem patrzą w górę i mówią, hej, ty widzisz to, co ja? Mysz, latająca mysz. A ta mała myszka rzeczywiście poleciała. I wiecie co? Tak na świecie pojawił się pierwszy nietoperz. I to jest prawdziwa historia, naprawdę.
1: Piękna historia. Natomiast pewnie musiała później już chyba się skrywać, bo jednak nietoperze wolą noc.
0: No, tego to już historia nie opowiada, to już jest inna historia i może kiedyś będziecie mogli usłyszeć dalszy ciąg.
1: No właśnie, ale może sami też stworzycie taką historię, jak z tej pierwszej myszy powstały nietoperze, które jednak stwierdziły, że wolą żyć w nocy, a nie w dzień. Coś tam się musiało też wydarzyć po drodze.
0: O, z pewnością. To ja czekam na wasze historie, może macie jakieś pomysły.
1: No to czekamy, a na razie piosenka.

0: 28 minut po godzinie 18. Jest z nami dzisiaj pani Renata Banasińska, opowiadaczka historii, która ma również ze sobą niezwykły instrument, o którym przed chwilą też opowiedziała Hela. Ukulele. Piękne. Nela, przepraszam, tak, racja. Nele pozdrawiamy oczywiście. No i jest z nami ukulele, a to ukulele nie jest tutaj przypadkiem, dlatego że ono też opowiada historię.
1: To jest historia o pewnym zwierzęciu. Ciekawa jestem, czy wiecie, co to jest za zwierzę. Ono żyje w Afryce. I można je rozpoznać po charakterystycznym dźwięku. Ten dźwięk brzmi jak chichot, jakby ktoś się śmiał. Ciekawa jestem, czy ktoś wie, co to za zwierzę. Hi, hi, hi, ha, ha, ha.
0: Takie dowcipne zwierzę.
1: Takie dowcipne bardzo, chociaż tak na co dzień jest bardzo poważne. Mhm.
0: I to jest historia właśnie o tym zwierzęciu.
1: I to jest historia o tym zwierzęciu, więc jeżeli ktoś z was wie, jakie to jest zwierzę, to zaraz się przekonacie, czy mieliście rację. Historia jest taka, że to zwierzę, tak naprawdę to jest hiena, wyszło sobie na sawannę, rozejrzało się dookoła i była bardzo, bardzo zadowolona tego dnia i zaczęła pozdrawiać po drodze wszystkie ptaki. Mówiła, dzień dobry ptaki, a ptaki mówiły... No nic nie mówiły, tylko machały skrzydłami. Potem hiena pozdrowiła wszystkie trawy, powiedziała dzień dobry trawy, a trawy zaszumiały. A potem hiena zobaczyła drzewo i powiedziała dzień dobry drzewo. A drzewo odpowiedziało dzień dobry hieno. Jej, drzewo, które mówi, powiedziała hiena. A drzewo aż zadrżało, zaszumiało, zatrzeszczało. Szu, szu, szu, trach, trach, trach. Nagle gałąź spadła, bach! Bo to drzewo, musicie wiedzieć, bardzo nie lubiło, jak ktoś mówił, o drzewo, które mówi, i wtedy rzucało gałęziami. Ale jeżeli chcecie usłyszeć całą tę historię, no to musicie się wybrać do Legionowa w ten weekend, bo tam będziemy ją opowiadać. Ale żeby zachęcić was, to mamy piękną piosenkę o hienie, która się śmiała i chichotała.

0: Takie ukulele może bardzo pomóc w opowiadaniu historii, bo od razu robi się nastrojowo, kiedy pojawia się instrument.
1: Kiedy księżyc wszedł na niebo, gwiazdy zaświeciły, już robimy nastrój, robi się cicho, aż tu nagle... Więc można budować nastrój.
0: Ale można też takim ukulele przedstawiać pewne wydarzenia, sytuacje. Kiedy na przykład ktoś biegnie, to jak ukulele mogłoby na to zareagować?
1: Ja wtedy biorę bęben.
0: A no właśnie, tak. Czyli jest jeszcze bęben.
1: Jest jeszcze bęben obręczowy, który, nie wiem czy wiecie, z czego jest zrobiony bęben. Obręcz ma zazwyczaj drewnianą, a tę membranę ma robioną ze skóry. Ja mam ze skóry krowiej. I można go stroić na określoną wysokość dźwięku. On jest bardzo kapryśny, jak prawdziwa księżniczka i królewna. Bo kiedy jest wilgotno, to on robi się z niego taki flaczek i wtedy jest takie plum, plum, plum. No nie gra. Ale wtedy jest świetny patent. Nie wiem, czy zgadniecie, co trzeba zrobić, żeby bęben z flaczka stał się brzmiącym super instrumentem.
0: Wysuszyć.
1: Wspaniale, brawo! A czym się najlepiej suszy? Jak jesteśmy w terenie, mamy za 10 minut opowiadać?
0: O to nie wiem.
1: Bo słońce, no, suszy znakomicie, ale słońce nie zawsze świeci. Więc każdy opowiadacz, który ma bęben ze skóry naturalnej, wozi ze sobą suszarkę.
0: Czyli zgadłam, naprawdę trzeba go wysuszyć.
1: Oczywiście, trzeba uważać trochę. Trzeba też go trochę naoliwić, no są różne szczegóły, ale suszarka znakomicie się sprawdza.
0: Rozumiem, czyli to jest metoda na strojenie bębna.
1: Tak, żeby brzmiało. Mm-hmm. Bo stroi się trochę inaczej.
0: No tak, ale to pomaga, żeby nie był taki sflaczały.
1: Tak.
0: No dobrze, czyli bęben nam pomaga, kiedy ktoś biegnie. A kiedy ktoś się śmieje, to właśnie ukulele może się śmiać?
1: Ukulele się może śmiać, może i może się śmiać. Wtedy używamy takich różnych przeszkadzajek, różnych śmiesznych instrumentów. Takich różnych fifulek, które robią takie jip, jip, jip, jip. A też można się śmiać na flecie, bo ja gram na flecie poprzecznym, więc można z siebie trochę podśmiać się na flecie.
0: No flet świetnie się śmieje.
1: Bardzo dobrze się śmieje. Jeszcze są grające garnki. Nigdy nie wiem, jak one się nazywają, ale są różne garnki, mniejsze i większe, i one są strojone. I one wspaniale mogą udawać gwiazdy, konstelacje, kosmos, albo coś magicznego, albo coś niezwykłego, niespodzianego, nieoczekiwanego, tajemniczego.
0: Czyli tutaj słowo idzie w parze z muzyką.
1: Tak, ale mistrzowie opowieści opowiadają historię bez niczego.
0: Tworząc klimat samym słowem.
1: Tak, słowem, ciałem. Potrafią stwarzać wszechświaty, galaktyki, kosmosy, historie. Mogą się przenieść z pustyni do lasu, do zamku, wszędzie, gdzie chcecie.
0: No to jest naprawdę bardzo magiczny zawód. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję usłyszeć jakąś historię, ale to po piosence.

choć ma swoich zajęć dość. Stara się mieć czas dla ciebie, chociaż często nie ma go. Kto przy łóżku twoim siedzi?

0: Wracamy do naszych opowieści w audycji Opowiem Ci Radio. Jest z nami dzisiaj pani Renata Banasińska, opowiadaczka historii, która opowie nam teraz taką wieczorynkową trochę historię, która mam nadzieję, że przeniesie was zupełnie inne miejsce. Co to będzie za historia, pani Renato?
1: To będzie historia o Józefie. A więc mam nadzieję, że siedzicie wygodnie albo leżycie.

Kiedy Józef już zaczął chodzić, wszędzie brał ze sobą kocyk. Brał go i był jego ulubionym kocykiem. Ale Józef dorastał. I coraz bardziej się starzał, był coraz starszy, a wraz z nim starzał się również kocyk. I któregoś dnia mama powiedziała: Józiu, ten kocyk już jest taki brudny, poprzecierany. Myślę, że powinniśmy go wyrzucić. Ale Józef wtedy powiedział: nie, mamo, ten kocyk uszył dla mnie dziadek. Dziadek go naprawi. A dziadek wziął do rąk kocyk, przyjrzał mu się bardzo uważnie, podrapał się po brodzie, mruczał pod nosem, gdy jego nożyce robiły ciach, ciach, ciach, a igła śmigała między palcami. Myślę, że mamy tutaj dość materiału, żeby zrobić z niego płaszczyk. Ach, ten płaszczyk Józefa! Wszyscy mu go zazdrościli. Był piękny, ciepły, kolorowy. Józef uwielbiał w nim chodzić. Ale Józef dorastał i stawał się coraz starszy i większy, a wraz z nim starzał się również i płaszczyk. I któregoś dnia mama, kiedy przygotowywała pranie, powiedziała: Józiu, ten płaszczyk jest już przykrótki na ciebie, skurczył się. Myślę, że czas jest, żeby go wyrzucić. Ale Józef powiedział: nie, mamo, to jest płaszczyk, który uszył mi mój dziadek, mój ulubiony płaszcz. Pójdę do dziadka, dziadek go naprawi. A dziadek wziął w ręce płaszcz, obejrzał go z lewej strony, z prawej, pomruczał coś pod nosem, a jego nożyce robiły ciach, ciach, ciach, igła śmigała w palcach. I dziadek powiedział: myślę, że jest tu dość materiału, ażeby uszyć z niego kamizelkę. Józef był jedynym chłopcem na ulicy, który miał kamizelkę. Wszyscy chłopcy chcieli mieć taką. Och, chcieli. No ale cóż, Józef stawał się coraz starszy i wyższy. A wraz z nim starzała się również kamizelka. I któregoś dnia mama powiedziała: Józiu, kamizelka jest poplamiona farbą i tłuszczem. Myślę, że już czas, żeby ją wyrzucić. Ale Józef powiedział: nie, mamo, to jest moja ulubiona kamizelka, którą dał mi dziadek. Dziadek to naprawi. I dziadek rzeczywiście wziął kamizelkę, zaczął ją oglądać, drapać się po brodzie, a jego nożyczki śmigały ciach, ciach, ciach, a igła migała przed oczami i dziadek powiedział: wiesz, Józefie, myślę, że jest tu wystarczająca ilość materiału, żeby zrobić z niej krawat. Krawat. Józef był już sporym chłopakiem, więc taki krawat nadawał mu szyku. Chodził na wszystkie uroczystości szkolne i rodzinne i był bardzo dumny ze swojego krawata. Ale mama któregoś dnia obejrzała ten krawat i mówi: Józiu, ten krawat ma jakąś taką plamę. To chyba sos pomidorowy. Próbowałam wszystkiego. Nie da się wybawić. Myślę, że już czas, żeby go wyrzucić. Ale wtedy Józef powiedział: o nie, dziadek to naprawi. A dziadek podrapał się po brodzie i powiedział: wiesz co, Józiu, ja myślę, że jest tu wystarczająco dużo materiału, żeby z tego krawata zrobić chusteczkę. Ha! To była niezwykła chusteczka. W niej chował Józek wszystkie kapsle, wszystkie kamyki i inne skarby, które chłopaki chowają po kieszeniach. No ale cóż, Józef był coraz starszy. Również starzała się i chusteczka. I któregoś dnia mama powiedziała: wiesz co, Józiu, ona jest już tak poszarpana, że myślę, że czas, żeby ją naprawdę wyrzucić definitywnie. Ale wtedy Józef wziął chusteczkę, poszedł do swojego dziadka i powiedział: dziadku, napraw to. Dziadek popatrzył na chusteczkę, popatrzył na Józia. Podrapał się po brodzie, gdy nożyczki śmigały ciach, ciach, ciach, a igła migała w jego palcach i powiedział: myślę, że jest tu dość materiału, ażeby oblec tym materiałem guzik. I odtąd Józio miał wspaniały guzik kolorowy przy spodzie.

dniach nikt takiego nie miał, naprawdę. Ale któregoś dnia Józef obudził się, założył jak zwykle spodnie, patrzy, nie ma guzika. Zajrzał pod łóżko, nie ma go. Zajrzał pod komodę, tam go też nie było. Wybiegł na podwórko, też go nie było. Pobiegł więc do dziadka i mówi: dziadku, ratuj, mój guzik, nie ma go.

Dziadek popatrzył na Józia. Popatrzył na puste miejsce po guziku. Podrapał się po brodzie i powiedział: wiesz co, Józiu? Ja myślę, że jest tu wystarczająco dużo materiału na piękną opowieść. I dał Józiowi zeszyt i ołówek, a Józio usiadł ze stołem i zaczął pisać. Kiedy byłem mały, mój dziadek uszył mi kocyk, ażeby mnie grzał i chronił przed złymi snami.

0: I tak zakończyła się historia, a autorką tej historii była Renata Banasińska, która była też gościnią Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, tylko małe sprostowanie. To nie ja napisałam tę historię. Jest jej kilka wersji, ja ją tylko opracowałam i dopisałam muzykę i piosenkę.
0: No tak, bo te historie jednak mają swoje własne życie i często jest tak, że każdy, kto opowiada tę historię, to trochę zmieni, trochę poprawi, coś tam dopisze i tak powstaje kolejna nowa historia, która na kanwie starej została utkana. No ale bardzo miło nam się słuchało tych historii. Gdybyśmy chcieli więcej, to gdzie powinniśmy się zgłosić?
1: Ach, najlepiej śledzić profil grupy 501 albo mój profil Renaty Banasińskiej i tam zawsze są informacje, gdzie opowiadamy. Opowiadamy w całej Polsce. Są opowiadacze w Gdańsku, Łowcy Słów, są opowiadacze w Radomiu, Baśnie z Sześciu Stron Świata, są opowiadacze w Warszawie i naprawdę w wielu, wielu miastach, Łodzi. Obawiam się, że mogę pominąć jakieś miasta, ale naprawdę wszędzie znajdziecie opowiadaczy. Więc zapraszamy, śledźcie nasze profile. No i przychodźcie na opowieści. No i sami opowiadajcie historię. Na pewno znacie mnóstwo fantastycznych opowieści.
0: A jak nauczyć się w ogóle opowiadać bajki, historie? To chyba nie jest proste.
1: Bardzo proste. Opowiadania uczymy się opowiadając.
0: O, bardzo proste w takim razie. Tylko trzeba wprowadzić w czyn. Renata Banasińska była dzisiaj gościnią Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję również.

A my również przekazujemy Wam dobrą energię na ten czwartkowy wieczór. Bardzo dziękujemy za to spotkanie w naszej audycji Opowiem Ci Radio. Działy się dzisiaj historie niezwykłe i mam nadzieję, że tak będzie w każdy czwartek. Zapraszamy Was od 17 do 19, a tymczasem życzymy Wam już dobrego wieczoru. Marta Kawalec, Daria Brzezińska, do usłyszenia, pa, pa!

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie.

Jezus.

się wtorek, razem ze środą przyszedł wieczorem. Czy to jakiś żartek? Zamyślił się czwartek. W sobotę nagle wpadł w poniedziałek i zepsuł całkiem miły poranek.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Sandra Gałązka, Miasteczko Baj. Czyta Patryk Bartoszewski. Miasteczko z pozoru jak każde inne. Na mapie znaleźć je ciężko, a nawet można powiedzieć, że jest to zadanie niewykonalne. Dwa ogromne jeziora otaczają je tak, że wydawać by się mogło, że to wyspa. Aby dostać się do miasteczka Baj, należy znaleźć ten jeden, jedyny most, który do niego prowadzi. Z trzech stron świata otaczają je wysokie, ośnieżone góry, które chronią jak najprawdziwsi strażnicy. Jest dobrze ukryte i ten z niecnymi zamiarami znaleźć go nie będzie mógł, ale ten, kto zaproszenie otrzyma, znajdzie drogę od razu. Zaproszenie takie otrzymał chłopiec o imieniu Felix. Nie był to już taki mały chłopiec, ale jeszcze nie dorosły. Felix obudził się poprzedniego dnia rano i pod poduszką znalazł fioletową kopertę. Zdziwiony tym faktem, jak ona się tam znalazła, podchodził do niej bardzo ostrożnie. Przyniósł szczypce i przeniósł ją nimi na stół w kuchni. Patrzył na nią, pijąc pośpiesznie gorącą herbatę i nieświadomie parząc się w język. Tajemnicza sprawa! Skwitował i stwierdził, że póki jej nie otworzy, nie dowie się niczego więcej, więc nie będzie już dłużej zwlekał. Koperta pachniała kwiatami, których zapach znał, ale teraz, tak wcześnie rano, nazwy przypomnieć sobie nie mógł.

Zaadresowana nie była, ale na pieczęci zamykającej widniał napis Burmistrz miasteczka Baj. Baj? Co to za nazwa dla miasta? Nie znał tej miejscowości, był niemalże pewien, że nigdy tam nie był. W środku znalazł jedną kartkę, zapisaną odręcznie na grubym, ozdobnym papierze. Czytał na głos, żeby dobrze zrozumieć to, co widzi przed swoimi oczami. Drogi Feliksie, ja, burmistrz miasteczka Baj, zwracam się do ciebie z prośbą o przybycie do naszego miasteczka. Po co mnie tam zapraszają? Zastanawiał się na głos zdziwiony Feliks. Pewnie zastanawiasz się, po co chcę, byś przybył do naszego miasteczka. Już śpieszę z odpowiedzią. Feliksie, przyszedł czas, byś poznał swe korzenie, odkrył przeszłość i przygotował się do przyszłości. Nadszedł już czas. Do Baju prowadzi czerwony most. Otaczają nas jeziora i góry. Kieruj się na południe, a droga sama cię poprowadzi. Do zobaczenia, burmistrz Eisenbaj. Ktoś tu sobie stroi ze mnie niezłe żarty. Feliks podrapał się po głowie, na której rosły trochę przydługie i jasne włosy. Co to za wskazówki? Czerwony most, góry, jeziora, wolne żarty. Odłożył list na stół i zaczął przygotowywać sobie śniadanie. Wyjął płatki, wsypał je do miski i otworzył lodówkę w poszukiwaniu mleka. Jak zwykle, mleko wyszło, powiedział zrezygnowany. Muszę iść do sklepu. Założył zieloną bluzę, krótkie spodenki i ulubione trampki. Zszedł po schodach, odpiął swój rower, założył kaski, wyszedł na ulicę. Wskoczył na rower i zaczął pedałować. Przejechał kilka metrów, chciał skręcić w prawo, w kierunku sklepu, ale kierowca niespodziewanie skręcił w drugą stronę. Ej, co jest, uważaj jak jeździsz! Krzyknął przechodzący starszy pan, który prawie wpadł pod jego koła. Przepraszam! Krzyknął Feliks i jechał dalej, w kierunku, w którym prowadził go rozpędzony rower. Pojazd skręcał raz w prawo, raz w lewo, niezależnie od tego, jak prowadzić go chciał chłopak. Hamulce jakby zablokowane nie dawały możliwości w żaden sposób zatrzymać roweru. Feliks po pewnym czasie przestał walczyć i poddał się woli swojego składaka, który już wywiózł go z miasta. Nie musiał zajmować się prowadzeniem, więc miał czas do rozmyślania i podziwiania widoków. Podróż trwała dość długo i Feliks nie wiedział już dokładnie, w którym kierunku i jak daleko od domu się znajduje. Gdy rower wznosił się powoli na dosyć wysoki pagórek, chłopak wyczuł zapach, z którym już dzisiaj miał do czynienia. Zapach z fioletowej koperty! Wykrzyknął zdumiony, choć spodziewać się mógł, że ten rower, który zazwyczaj nie prowadzi się sam, nie chciał zawieźć go do sklepu po mleko. Wznieśli się w końcu na pagórek i ujrzał niekończący się czerwony most, który unosił się ponad rozległą, błękitną wodą. Czerwony most i jezioro. Brakuje tylko miasteczka Baj i gór, no i tego całego burmistrza Eisenbaja. Zdenerwowany Feliks próbował zawrócić rower w kierunku swojego domu, ale już zjeżdżali z górki wprost na czerwony most. Przeprawa na drugi koniec mostu trwała czas jakiś. Wszędzie wokół widział wodę i wysokie, ośnieżone góry, choć nie było mu zimno, mimo krótkich spodenek, a w nozdrzach ciągle czuł zapach z fioletowej koperty. Zamyślony nie zauważył, jak rower w końcu się zatrzymał, prawie go z niego zrzucając. Feliks stanął na lądzie. Witał go napis wymalowany na drewnianej tablicy: jeśli znalazłeś to miejsce, to jesteś prawdziwym szczęściarzem. Rozgość się w miasteczku Baj. Rozgościć się nie planuję, skwitował Feliks, ale postanowił się rozejrzeć i sprawdzić, gdzie przywiózł go jego rower. Podniósł wzrok i zobaczył rzędy wybudowanych obok siebie domków. Wszystkie podobnie wyglądające, ale każdy w innym kolorze, co podkreślało ich charakter. Różowe, żółte, zielone, niebieskie, szare, czerwone i mógłby tak wymieniać bez końca, ale nie znał raczej tylu kolorów. Przy większości stały rowery oparte o schodki prowadzące do drzwi wejściowych, często też

pomalowanych na różne kolory. Doszedł w końcu do kwadratowego rynku, na środku którego znajdował się budynek wraz z wysoką wieżyczką. Miasteczko wyglądało wyjątkowo, ale na pewno wyjątkowe było to, że nie spotkał jeszcze ani jednej osoby. W powietrzu ciągle czuł ten zapach

kwiaty, a większość z nich to lawenda, fioletowe kwiatki koloru koperty. Gdzie są wszyscy? Skoro nikogo nie było w zasięgu wzroku, nikt go nie uzna za wariata, jak będzie mówił do siebie na głos. Postanowił sprawdzić budynek na środku rynku. Tam musi być ktoś, kto mu wyjaśni, co tu się dzieje. Słońce zza gór muskało go po twarzy ciepłymi promieniami. Szedł szybkim, sprężystym krokiem, bo oprócz wyjaśnienia całej tej szalonej sytuacji, przypomniało mu się, że w końcu nie udało mu się dziś zjeść śniadania i czuł ścisk głodu w żołądku. Doszedł do wielkich drewnianych drzwi z mosiężną klamką po środku. Nie widział nigdzie dzwonka, więc zapukał. Raz, drugi, trzeci, nic. Postanowił po prostu wejść. Miał w końcu zaproszenie, chociaż zostało na stole w jego kuchni. Wewnątrz pachniało czymś cudownie słodkim, że żołądek Feliksa zaplątał się w supeł. Ruszył biegiem przez korytarz i dotarł do kolejnych drzwi, tym razem już otwartych na oścież. Wpadł do pomieszczenia sapiąc. Po prawej stronie stała starsza pani z tacą pełną polukrowanych, jeszcze gorących pączków. — Feliksie, poczęstuj się pączkiem. Polecam te na samej górze. Są z budyniem. — Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo chętnie. Feliks sięgnął po pączka. — Ale przepraszam, skąd pani zna moje imię? Pani od pączków wskazała na salę pełną ludzi. Na podwyższeniu, na jej końcu stał człowiek, który pomachał do chłopca. Uśmiechnął się szeroko i powiedział — Feliksie, ileż można było na ciebie czekać? Witaj w miasteczku Bai. Witaj w domu.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Chyba muszę trochę odpocząć.
0: Naprawdę? Dlaczego?
1: No bo jestem zmęczony.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Chciałbym się jeszcze pobawić, ale nie mam siły.
0: Widzę.
1: A jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
0: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
0: Oczywiście. Przecież dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Kołysanki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: A czy mogłaby być taka trochę śmieszna i taka straszna i taka, że ach?
0: To znaczy jaka?
1: No, żeby się chciało słuchać, ale tak spod kocyka.
0: Nie ma mowy. A nie lepiej o sprytnym jeżu, który okazał się mądrzejszy od sowy?
1: No wiesz, pamiętam, jak kiedyś kłócił się borsuk i bóbr.
0: Tak? Nie znam tej opowieści.

0: Wiesz?
1: Ale zapomniałem, a poza tym to ty masz opowiadać.
0: No to może o pysznych kaczuszkach i zielonych krokodylach.
1: No weź, przestań.
0: No sam chciałeś się bać.
1: Ale tylko trochę. I żeby było nie o krokodylach, tylko o dzielnych pieskach albo konikach.
0: Ale z tymi krokodylami i sowami te konie mają być?
1: No, żeby był jakiś...
0: Żartowałem. Nie będziemy straszyć, ale już zamykaj oczy i posłuchaj.
1: Ale ja chciałem...
0: Wy również, basałyki. Posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu, albo nie tak bardzo dawno, niedaleko szkoły, bardziej w ogrodzie.
1: To gdzie w końcu?
0: W sadzie, to znaczy, no nie tylko.
1: Ale jak, to nie rozumiem. W szkole, w ogrodzie czy w sadzie?
0: A czy rozumiesz, że powinieneś już spać?
1: Ale obiecałeś usypiankę.
0: A ty obiecałeś, że nic nie będziesz mówił, pamiętasz?
1: No dobrze, to ja już się nie odzywam, a ty opowiadaj dalej.
0: Wrzesień to wspaniały czas. Choć skończyły się wakacje, choć już zaczynają się obowiązki w przedszkolu i w szkole, to wciąż trwa lato. Tak, tak, basałyki. Według kalendarza lato kończy się we wrześniu. No ale ten miesiąc nie jest już taki upalny i gorący jak lipiec i sierpień, a noce i poranki bywają czasami nawet bardzo chłodne. Ale wracają kolory. Zauważyliście, że kiedy jest gorąco, to kolory stają się bardziej wypalone czy rozwodnione? Jak płótno wystawione na słońce, jak zieleń roślin w upale, jak kwiaty zmęczone natrętnym słońcem. A we wrześniu, już po najmniejszym deszczu, rośliny odzyskują kolory. Pojawiają się fioletowe wrzosy i lilaki, czerwienieją owoce na drzewach i krzewach i choć część liści już opada, to rozkładają się pod nogami jak kolorowy dywan. Powietrze ma w sobie cudowny aromat i daje się w nim wyczuć zapach pyszności. Zioła na polach i łąkach kuszą nas aromatem, a słońce nie rozjaśnia barw, tylko łagodnie wydobywa to, co w nich najpiękniejsze. Nie zapominajmy też o nitkach babiego lata. Te nitki, na których podróżują pajączki, nieraz godzinami unoszą się od drzewa do drzewa, od krzaków do krzaków. I babie lato wydobywa jeszcze głębie z przedmiotów za nimi lub przed nimi. Najbardziej skrzaty ceniły sobie wrzesień za owoce. No tak, byłka znała się na rzeczy. Najdelikatniejsze rośliny, sprowadzane z daleka, dorastały w szklarni, w rozgrzanym słońcem wnętrzu. A drzewa i krzaki, dobrze wam znane z sadów i parków, chwaliły się swoimi owocami pod błękitnym niebem. I choć już w czerwcu pojawiały się zielone papierówki i czereśnie, to ciągle jesteśmy ich spragnieni. Choć jedliśmy sprowadzone z zagranicy owoce tropikalne, to najwięcej naszych, tych rosnących w sadach, było gotowych właśnie teraz. Dlatego skrzaciki w tajemnicy przed dorosłymi skrzatami wybrały się po owoce do sadu. Na dachu, w ogrodzonej części, zakrytej siatką, przed ptakami rosły jabłonie, grusze, wiśnie, śliwy, morele i jeszcze wiele innych drzew. Ach, jak pięknie prezentowały się owoce na gałęziach. Jakimi kolorami kusiły malutkie buzie i rączki skrzacików. Pomysł miały dobry, no nie przeczę, ale jak zebrać te pyszne, kolorowe smaczności? Drzewa wysokie, a skrzaty? Nawet dorosłe skrzaty często były niewiele większe od dojrzałej gruszki czy ogórka. Najpierw próbowały stawać jedno na drugim. Ale gdy czwarty skrzacik próbował wejść po pierwszym i drugim na plecy trzeciego, to cała ich piramida runęła na trawę i to z takim hukiem, że aż kilka śliwek i moreli spadło.

0: spadło z gałęzi.
1: Super pomysł. Musimy się tylko wspiąć i zeskakiwać na trawę, a owoce same spadną.
0: Ucieszył się Kajtek. Skrzacik w żółtej czapeczce, która wiecznie spadała mu na oczy. Skrzaciki zarzuciły linę na najniższą gałąź najbliższej wiśni i zaczęły się wspinać na gałęzie. W ostatniej chwili do sadu, zwabiony hałasami, wpadł Pimpuś, pies pani bibliotekarki. Wyjątkowo ciekawski kundelek, którego pani Iza wypatrzyła w schronisku. Zabrała go do domu, a po jakimś czasie stał się stałym gościem biblioteki. I bardzo szybko wywąchał skrzaty. Ludzie ich nie widzieli, ale Pimpuś był kundelkiem myśliwskim i uwielbiał tropić jeże, borsuki, kaczki i skrzaty. Nie po to, żeby zrobić im krzywdę, bardziej żeby się z nimi pobawić. Ale skrzaty trochę się go bały, bo jednak Pimpuś był starszym pieskiem i zdarzało mu się czasami czegoś nie usłyszeć albo nie dowidzieć. No cóż, no, starsze pieski i starsi ludzie już tak mają. To tak już jest, już, naprawdę. Przypomnijcie sobie prababcie, pradziadków, babcie, dziadków. Taka już jest kolej losu. Pimpuś taki był zadowolony, że z radości zaczął podskakiwać. A z tej radości, że spotkał skrzaty, zaczął też uderzać w drzewa ogonem, a potem biegał i stukał, bo nie widział dokładnie, no mówiłem wam. Wkrótce zaczęły się sypać owoce z różnych drzew, w te, w które uderzał Pimpuś. I pospadały oprócz owoców też skrzaciki. Najpierw w krzaki, a z krzaków na mięciutką trawkę, więc nic im się nie stało. Pimpuś chyba nie zauważył najpotężniejszej jabłoni i tak w nią uderzył głową, że aż spadło ponad 10 dorodnych jabłuszek. Od tego uderzenia zapiszczał i poczuł się senny. Udeptał kółko w trawie, zwinął się w kłębuszek i zaczął cicho pochrapywać. Czasami powarkiwał. Może śniło mu się, że kogoś goni. Może ganiał się ze swoimi znajomymi we śnie. Skrzaciki też jakoś poczuły się senne. Pomyślały sobie, że krótka drzemka dobrze im zrobi, a owoce to już pozbierają później, bo sporo ich spadło w trawę. Wtuliły się w puszyste futro Pimpusia i już wkrótce szumiąca trawa ukołysała wszystkich do snu. Piękny obrazek, zwinięty w kłębuszek czarno-biały pies, wtulone w niego kolorowo ubrane skrzaty, a wokół wiele leżących owoców. Może kiedy się obudzą, zdążą jeszcze pozbierać te, których nie zbierze Jerzy Jerz. A że wszystkich na grzbiet na pewno nie zabierze, bo wystarczy mu jedno dorodne jabłko, może ze dwie dojrzałe śliwki. A zresztą sprawdźcie w swoich snach basałyki, jak miło wtulić się do psiej sierści w trawie. No, proszę, zasnął również mały miś Michaś, a wy? Jeszcze nie? Pa, pa, odpoczywajcie. Ciii. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

0: promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam na kolejną odsłonę podcastu N97. A już teraz ze mną w studiu gościnie Agnieszka Tołsty, psycholożka, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje

0: pracująca również w klinice InVimed. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
0: Jak ty jako ekspertka, jako psycholożka, psychoterapeutka oceniasz wagę i stresogenność usłyszenia informacji, diagnozy, że dotyczy nas niepłodność? Mhm. Jak bardzo to jest stresujące? Chciałabym, żebyśmy powiedziały to osobom, które do tej pory nie zgłębiały tematu, żeby nakreślić, z czym mierzy się coraz więcej par, według różnych danych, co piąta lub co szósta para na świecie. Hmm.
1: Generalnie badania pokazały, że informacja o niepłodności jest równoznaczna z informacją, kiedy ktoś dowie się, że ma nowotwór na przykład. I to często powtarzasz w swoich podcastach i też znalazłam takie dane. Więc ta stresogenność jest bardzo duża, zwłaszcza, że niektóre pary myślą sobie, że to jest niemożliwe, że to może dotyczyć akurat nas, że dlaczego nas? Przecież zdrowo się odżywialiśmy, nie piliśmy alkoholu, nie paliliśmy papierosów, jesteśmy dobrymi ludźmi, którzy nie krzywdzą innych i jakby gdzieś zaczynają krążyć w nich takie myśli, które sama widzisz, że nie pomagają i powodują jeszcze większy stres i tak zwane błędne koło, które powoduje, że w pewnym momencie człowiek siedzi w takiej bezradności, myślę, przynajmniej przez pierwsze kilka dni, kilka tygodni, żeby się otrząsnąć z tego wszystkiego. Czasami niektórzy zaprzeczają początkowo i twierdzą, że to niemożliwe, że u mnie w rodzinie nie było nigdy takich tragedii jak niepłodność. I myślę sobie, że pacjenci bardzo przeżywają i co powoduje w wielu przypadkach różnego rodzaju choroby psychiczne. Idzie to w kierunku depresji, zaburzeń lękowych, więc myślę sobie, że bardzo ważna w tym wczesnym etapie, kiedy tacy pacjenci dowiadują się, że mają taki problem, powinni zgłosić się po pomoc do profesjonalisty, jeżeli gdzieś ten proces trwa zbyt długo, że po prostu są w tej bezradności.
0: Wiem, że od momentu, kiedy został wprowadzony program Ministerstwa Zdrowia, który refunduje leczenie niepłodności, masz coraz więcej pacjentów. Pewnie łączy się to z tym, że z jednej strony więcej osób może sobie pozwolić na to leczenie, nie ma już tej bariery finansowej. Z drugiej strony osoby, które wcześniej się leczyły i cały budżet kierowały na to leczenie fizyczne, nazwijmy to, nie miały już budżetu, żeby zaopiekować się tą sferą emocjonalną, psychiczną. Z jakimi problemami trafiają pacjenci do twojego gabinetu? Czy to jest właśnie kwestia pogodzenia się z diagnozą, czy w ogóle zbudowania sobie jakiejś formy wsparcia emocjonalnego w tym trudnym procesie? Czy może przy tak trudnym i granicznym momencie wychodzą zupełnie inne problemy?
1: Masz rację. Przez to, że rząd jakby uruchomił program, który finansuje tak naprawdę całość tej metody, czy in vitro, czy adopcji, czyli tak zwanej egg donation, adopcji komórki, zarodka, tak, czy oocytu, czy nasienia, spowodowało wysyp tych pacjentów, więc domyślam się, że każda klinika potrzebuje psychologów, którzy mają doświadczenie i potrafią wspierać takie osoby, bo jednak to jest taka wąska grupa pacjentów. I wracając do twojego pytania, z jakimi problemami? Tak naprawdę z wszelakimi. Tak jak mówisz, kiedy się zgłaszają w początkowej fazie, czyli trudno im pogodzić się z diagnozą, tudzież właśnie po którymś nieudanym in vitro, czy po którejś nieudanej procedurze, można powiedzieć, że załamują się z powodu tego, że nie przeżyli wcześniejszych, gdzie często psychologicznie porównujemy ten moment straty do żałoby tak naprawdę, więc potrzebujemy przejść wszystkie te etapy żałoby, żeby poradzić sobie z tym i jakby nabrać nowe

wiatr w żagle i mieć tą nadzieję, że jednak się uda, że jednak próbujemy i walczymy dalej. A te procedury często są...

0: wszystko na nic. Więc to jest. To są tacy pacjenci, też są tacy pacjenci, którzy mają problemy w komunikacji, albo na przykład przychodzą, bo mówią mi, że ich seks stał się taki mechaniczny, że brak w nim bliskości, ciepła, opieki nad drugą osobą i co oni mają z tym zrobić, bo nie odczuwają przyjemności, wręcz niechęć do tego, że znowu muszą próbować i lekarz mówi, teraz jest ten czas i specyficznie muszą się wymusić, można powiedzieć, pomimo zmęczenia, pomimo wielu innych czynników, które ich otaczają, na tą spontaniczność, która tak naprawdę jej nie ma w danym momencie. Też takie wzajemne obwinianie siebie za to, że jest się niepłodnym, chociaż tak naprawdę badania pokazują, że ta niepłodność dotyka w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiety, czyli jest 50-50. Niemniej jednak jest takie obwinianie, bo lekarz znalazł jakiś problem, który występuje u kobiety albo właśnie niepłodność partnera, tak? I tak jakby gdzieś nie umieją sobie poradzić z tym, że gdybym miała innego partnera, to bym była matką, albo byłbym ojcem, gdybym miał inną partnerkę. Też są takie spotkania, wydaje mi się, najcięższe dla mnie i dla tych pacjentów, gdzie dochodzi do takiego momentu, że oni mówią do mnie, pani Agnieszko, ja nie wiem, my nie wiemy, czy my chcemy dalej próbować, bo to już trwa 6, 8, 10 lat. Jesteśmy już po 40. Czy jest szansa, żebyśmy żyli bez tego dziecka i żeby to życie miało sens, żebyśmy stworzyli tą rodzinę tylko we dwoje? I myślę, że to są najpopularniejsze tematy, które się zdarzają, ale też pewnie jest ich wiele więcej.
1: Jakie postawy przyjmują pary? Bo są osoby, które swobodnie mówią o swojej chorobie, nie mają z tym problemu. Są osoby, które nikomu o tym nie mówią. Są osoby, które prowadzą trochę podwójne życie, że wśród rodziny, bliskich, przyjaciół mówią o tym, ale z kolei ukrywają tę sytuację w jakichś dalszych kręgach w pracy. Zastanawiam się, jak dopasować wsparcie, mając osoby z tym problemem w naszym otoczeniu, dopasowując nasze zasoby do potrzeb tych osób.
0: To jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę bym powiedziała, taki psychologiczny bełkot, że to zależy, bo to zależy od tych pacjentów, którzy są niepłodni. I niektórzy, tak jak mówisz, są zahamowani emocjonalnie i nie mówią o wielu trudnych rzeczach, nie tylko niepłodności, zwłaszcza, że niepłodność często nadal jest traktowana, stygmatyzowana tak naprawdę w naszym kraju, czy ogólnie. Chociaż coraz więcej jest ku mojej uciesze takiej świadomości i wsparcia ze strony tak naprawdę i rodziców naszych, którzy wcześniej nie akceptowali tej metody z powodu na przykład religii, czy rządu, który w tym momencie jakby uruchomił te programy. Więc na pewno to jest tak, że istotne wsparcie jest istotne takie, jakie ta para potrzebuje, czyli to jest okej, że wybierają sobie ci pacjenci osoby, którym chcą o tym powiedzieć. To jest okej, że mają najbliższych czasami przyjaciół, którym o tym mówią, bo na przykład wiedzą, że ich reakcje nie będą ich ranić. Na pewno takim ważnym aspektem jest to, że co ja obserwuję w moim gabinecie, że mało jest takiej asertywności i stawiania granic względem różnych ludzi wścibskich, tak zwanych, którzy gdzieś tam właśnie pytają się, kiedy będą te dzieci, albo czy wam się udało, kiedy na przykład nic nie mówią po ostatniej procedurze. Więc wspieranie, tak sobie myślę, że powinno być takie dopasowane do tej pary. Czyli, że oczywiście

0: czasami jest tak, że ktoś jest zahamowany, ale ma te swoje osoby, zresztą ja tak uczę moich pacjentów, żeby znajdowali poza swoją parą, czyli drugą osobą w związku, która wydaje mi się, że jest fundamentalnym taką jednostką, gdzie oni mają rozmawiać o swoich problemach, obawach, myślach, emocjach, gdzieś tam właśnie takich zastanowieniu się, czego chcą w przyszłości, czy w jakim kierunku dążyć, ale żeby rozszerzali tą swoją gamę różnych ludzi wokół, żeby znaleźć to wsparcie, czy znaleźć takie zrozumienie, kiedy w danym momencie jest im to potrzebne. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie.
1: Trochę tak, a trochę nie, więc ja taki dziennikarski bełkot zastosuję, bo chciałabym, żebyśmy przeszły do konkretów, bo sama mam takie doświadczenie teraz z mojego życia prywatnego, że bliska mi osoba właśnie jest w procesie starania o dziecko. Akurat nie ma tutaj mowy o niepłodności, ale jest po długim leczeniu onkologicznym, więc też to oczekiwanie na proces, rozpoczęcie procesu starania jest długie i emocje są podobne. I mimo, że ja byłam w podobnej sytuacji, to często mi brakuje słów. Ja nie wiem, co powiedzieć, żeby to było wspierające, żeby to nie było banalne, żeby to nie było głupie, żeby nie kłamać. Co ty byś doradziła? No ja wiem, że to zawsze jest spersonalizowane, ale mamy dobre chęci, a brakuje nam narzędzi, że tak zrymuje.
0: Powiem ci tak, że to wygląda w ten sposób, że każda osoba niepłodna potrzebuje czegoś innego, ale myślę, że istotne jest to, żeby dać jej przestrzeń. Czyli wystarczy, i to nie jest banalne, kiedy powiesz jestem, powiedz mi, czego potrzebujesz. Jestem dla ciebie. I tyle.
1: Czyli nie musimy udawać, że jesteśmy ekspertami i nie musimy teraz czytać 5 książek, tylko zaczynamy od podstawy, czyli od rozmowy?
0: Rozmowy, zrozumienia, empatii, współdzielenia czasu. Czasami ta osoba w pewnym momencie powie: Karina, znajdź mi jakieś inne metody, których może ja nie stosowałam, albo poszukaj mi profesjonalisty, który by mi pomógł, bo jednak potrzebuję tej rozmowy, a często jest ona potrzebna w takich momentach, kiedy wchodzą trudne emocje, wchodzi trudny czas dla tej osoby, kolejna nieudana, czy osób, tak, czy tej pary. Więc to jest tak, że będąc przy tej osobie, spędzając z nią czas, niekoniecznie narzucając się, w pewnym momencie ona powie, czego potrzebuje od ciebie, no i wtedy będziesz mogła działać. Czyli to, o czym mówiłaś.
1: Tak sobie teraz przypominam, jak to było, gdy ja byłam w procesie starań o moje dzieci. I sobie myślę, że dużym wsparciem dla mnie było to, że ktoś jest i niekoniecznie porusza te tematy związane z leczeniem, z dziećmi, z niepłodnością, tylko że właśnie pójdzie ze mną do kina, porozmawia o książce, że też danie tej parze czy tej osobie przestrzeni na coś zupełnie innego jest wsparciem.
0: Dokładnie, bo wtedy wychodzimy trochę z tych zapętlających się myśli i zamartwiania dotyczące jej płodności, czy ruminowania takiego zamartwiania związanego z przeszłością. To jest trochę bełkot psychologiczny. Niemniej jednak jakby wychodzimy i próbujemy znaleźć te elementy, które wcześniej sprawiały nam przyjemność. A to są czasem takie drobne rzeczy. Zmiana tematu, pójście do kina, wypicie kawy, pochodzenie po sklepach, pozjeżdżanie na sankach, czy cokolwiek innego, więc na pewno taka forma aktywności też sprzyja lepszemu nastawieniu i chroni troszeczkę tą osobę, że znajduje taki czas tylko na drobne przyjemności, które teoretycznie początkowo mogą się zdawać takiej osobie, to nie jest przyjemne, ale w pewnym momencie sobie przypomni, że kiedyś było przyjemne. przyjemne i zacznie troszeczkę inaczej myśleć. Czyli zaczną się produkować poprzez zmianę zachowania, można powiedzieć, zaczną się produkować myśli, które pomagają, a nie przeszkadzają.

0: Myślę, że to też jest taki ważny aspekt w kontekście tego, że często tutaj w podcaście N97 padają takie słowa, że gdy byłem w procesie leczenia, to tak bardzo byliśmy nastawieni na to leczenie i na ten jeden główny cel, że w ogóle nie było życia dookoła, nie było żadnych przyjemności, nie było spotkań. I ja tutaj usłyszałam kilka razy coś takiego bardzo mocnego, że te osoby nie pamiętają na przykład 7 lat swojego życia. Od procedury do procedury, od lekarza do lekarza, od zastrzyku do zastrzyku. No w międzyczasie wiadomo, praca, bo trzeba i nic więcej. I może wyciągnięcie ręki i poddanie pomysłu, żeby na przykład pójść do kina, to jest wyrwanie kogoś z tego mechanizmu.
1: Tak, oczywiście. To dlatego to wsparcie społeczne jest istotne i badania też pokazują, że im więcej jest na takich naszych bliskich osób, na których możemy liczyć, na które właśnie wspierają nas i w trudnych momentach, ale też cieszą się z naszych sukcesów, to jest taki czynnik chroniący nas przed różnymi zaburzeniami psychicznymi i masz rację, tu ten balans jest potrzebny, że nie możemy naszego życia postawić tylko na jedną kartę. Tak jak w leczeniu się w chorobie onkologicznej też jest ważne to, żeby właśnie znajdywać sobie drobne przyjemności, czy szukać ich, czy właśnie nasi przyjaciele mogą nam proponować różne swoje aktywności, które są dla nich przyjemne, bo to też powoduje, że zaczynamy inaczej odczuwać to życie. Więc masz rację, mi często pacjenci powtarzają, że ostatnie 5 lat, ostatnie 7 lat to my tylko próbujemy i praca. No i niestety wtedy często stwierdzam, że na przykład są w jakiejś depresji, są w wypaleniu, potrzebują leków różnego rodzaju psychiatrycznych.
0: Leczenie niepłodności, niezależnie od tego, czy to jest procedura in vitro, czy jakieś inne metody, zazwyczaj jest długotrwałe, skomplikowane, spersonalizowane, więc trudno oczekiwać od społeczeństwa, że tak ogólnie użyję tego słowa, żeby wszyscy wiedzieli, na jakim etapie leczenia jesteśmy, co się z nami dzieje, jakie bierzemy aktualnie hormony i co przeżywamy. I chciałam cię zapytać o to, jak nie mając tej wiedzy specjalistycznej, medycznej, mieć otwarte serce i wspierać tych, którzy są nam bliscy i są właśnie na tej trudnej drodze.
1: Na pewno takim ważnym elementem jest uprawomacnianie za każdym razem tych emocji, które przeżywa osoba niepłodna czy para. Czyli w momencie, kiedy przeżywa złość, to mówimy, rozumiemy, że jesteś zła, że możesz być zła. Kiedy przeżywa smutek, to mówimy, to naturalne, że można przeżywać smutek, czyli tak zwana normalizacja, bo to jest naturalne, normalne, że my przeżywamy szereg różnych emocji w trakcie tak długotrwałej procedury. Drugim elementem jest być może właśnie, tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, zabieranie takiej osoby w różne miejsca, staranie jej się pokazać innej perspektywy, pokazywanie ewentualnie, co można by było innego zrobić zamiast na przykład siedzieć i kisić się w tych emocjach. Można też zaproponować takiej parze bądź osobie, która sobie z tym nie radzi, pomoc profesjonalisty, która jest, myślę, że dobra na każdym etapie, bo profesjonalista też uprawomocni te emocje. Często właśnie pary mówią, że to jest nienormalne, że my tak długo to przeżywamy. A to jest naturalne, to jest normalne. To tak się dzieje, więc możemy zaproponować pomoc profesjonalisty, jeżeli widzimy, że na przykład nasza córka, nasz syn, czy ktokolwiek z rodziny, kto boryka się z tym problemem, siedzi zbyt długo na przykład w jakiejś złości, czyli powiedzmy obserwujemy, że cały czas jest w napięciu, cały czas wykrzykuje, cały czas nie potrafi sobie poradzić z tą złością. To możemy stwierdzić, że być może jest zahamowany na jakimś etapie żałoby po ostatnim nieudanym in vitro, ale niekoniecznie musimy analizować. Ja tak bardziej z mojego psychologicznego punktu widzenia patrzę na to i wtedy kierujemy do specjalisty, który

0: który może wspomóc taką parę czy taką osobę, ale też tak jak przed chwilą powiedziałam, jestem. Daj mi znać, co mogę zrobić, czy mogę jakoś ci pomóc, czy mogę być przy tobie, a ty mi powiesz, kiedy będziesz mnie potrzebowała, albo co będziesz ode mnie potrzebowała, czy potrzebował.
1: A jak się zachować, gdy wiemy, że w naszej rodzinie jest para, która jest w procedurze, która ma za sobą nieudane próby albo straty, a my właśnie mamy małe dziecko? To co robić? No bo jednak trudno wykluczyć tego nowego, małego członka rodziny ze wszystkich spotkań. Z drugiej strony mamy pewnie świadomość, że to może być trudne. No i też jest to taka sytuacja, myślę, że skomplikowana dla wszystkich stron.
0: Tak, masz rację. To jest skomplikowane i dla pary, której urodziło się dziecko, i dla pary, która mierzy się z niepłodnością. Moim zdaniem rozmawiać ze sobą.
1: Wszędzie ta rozmowa, a my nie potrafimy. Albo nie zawsze potrafimy.
0: Bo to jest tak, że możemy dojść do jakiegoś porozumienia między sobą, żeby ta para niepłodna za każdym razem nie wycofywała się z jakiejś imprezy rodzinnych z powodu tego, że no czasami nie chcą po prostu przebywać tam, gdzie są małe dzieci i to jest naturalne. Więc myślę, że ta rozmowa między jedną a drugą parą byłaby najlepszym sposobem na to, żeby poradzić sobie w takiej sytuacji, bo być może ona spowoduje, że tak naprawdę nie będzie problemu, żeby przejść przez to, żeby razem spędzić ten czas.
1: Jeżeli w naszym otoczeniu jest para, jest osoba, która otwarcie mówi o swoim leczeniu, o swojej chorobie, to czy my mamy prawo zapytać o postępy, o leczenie, o etapy? Czy to jest zbyt intymne?
0: Ja bym powiedziała, że to zależy. To zależy, w jakiej relacji jesteśmy z tą osobą, bo to może być nietaktowne dopytywanie na przykład, albo raniące dla tej osoby, a my nie wiemy, co może być raniące dla tej pary w kontekście leczenia. Więc sobie tak myślę, że trzeba wyczuć, zobaczyć, zauważyć, czy na przykład jak osoby opowiadają o tej niepłodności, czy potrzebują, żebyśmy dopytywali, czy czego potrzebują, bo być może właśnie potrzebują wygadać się, czy wypowiedzieć się na pewne kwestie, a tak naprawdę nie chcą tego, żebyśmy my dopytywali.
1: A jak w tym wszystkim może powinien odnaleźć się pracodawca? Tak jak już powiedziałyśmy na samym początku, ten problem dotyczy coraz większej grupy społeczeństwa, co piąta lub co szósta para, czyli tak naprawdę każdy z nas, jeżeli sam tego nie przechodził, to zna kogoś, kto mierzy się z tym problemem. Niepłodność to jest choroba długoterminowa, czasami trwa latami. Na pewno wpływa na to, w jakim stopniu jesteśmy obecni w pracy, jak bardzo jesteśmy zaangażowani. No wiadomo, nie musimy mówić, na co się leczymy, ale czasami trudno też się nie domyślać. Jak pracodawca powinien reagować na takie sytuacje?
0: Na szczęście coraz częściej spotykam się z tym, że pracodawcy są wspierający dla takich osób. Niemniej jednak wiele nadal się decyduje, że nie mówi. I pandemia trochę spowodowała, że jest nam łatwiej wymykać się do lekarza czy na kolejną wizytę, bo wiadomo, że to są godziny typu 9, 11, 12, 14, tak w ciągu dnia. Oczywiście dany pracownik odrabia sobie te godziny później, tak żeby to było satysfakcjonujące dla pracodawcy. No i moim zdaniem pracodawca wiedzący o tym, że dana para leczy się, czy dana osoba pracująca leczy się na niepłodność, wspierając ją, tak naprawdę może mieć bardziej efektywnego pracownika, bardziej zaangażowanego w pracę, bo jednak co nam pomaga? Wzmocnienia pozytywne, czy wtedy, kiedy bijemy kogoś kijem po plecach?
1: No wiadomo, że zawsze pozytywnie.
0: Dokładnie. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy wsparciem, wtedy, kiedy na przykład pozwalamy naszemu pracownikowi na taką formułę, że pracuje sobie w dowolnych godzinach, ale ma wykonać

0: pewne zadanie, więc myślę, że coraz częściej idzie to w tym kierunku, ale wiadomo, że nie zawsze. Nadal niejednokrotnie jednak jest mobbing w pracy, nie tylko z powodu niepłodności, ale z powodu na przykład zwolnień na dzieci, czy jakichkolwiek innych. Więc myślę sobie, że to idzie w dobrym kierunku, ale nadal są takie sytuacje.
1: Mhm. To na zakończenie naszego spotkania jeszcze chciałam, żebyś powiedziała, a czego zdecydowanie nigdy nie mówić parom, które są w procesie leczenia?
0: Dawania tak zwanych dobrych rad. Mhm. Myślę, że to jest to, czego pary zwykle nie chcą usłyszeć. Czy właśnie powiedzenia, że doskonale wiem, jak się czujesz, bo nigdy nie wie. Nawet osoba, która mierzyła się z niepłodnością, może mieć inne odczucia niż dana para. Zastanawiam się, co jeszcze.
1: Że na pewno się uda?
0: Tak, bo to jest mit, myślę, że bo jak często pary przychodzą do mnie i mówią, że mają taką informację, że na pewno im się uda, to nie wiadomo, tak? I gdzieś myślę sobie, że pary też muszą być świadome, że czasami ta procedura niestety zakończy się fiaskiem i jakby jak powinni sobie wtedy radzić z taką sytuacją, czy jak powinni to przeżyć, to pewnie jest istotne. Na pewno też taki element, że osoby mówią, że na pewno to przez twój styl życia. Tak sobie myślę, że często spotykam takie stwierdzenie u moich pacjentów, że słyszą, czy właśnie, że za bardzo intensywnie żyjesz, albo masz za dużo stresu, co nie jest prawdą, ze względu na to, że tak naprawdę to jest jeden z czynników, które wpływa na niepłodność, ale nie jedyny, więc to może bardzo wkurzać osoby które są niepłodne z powodu tego, że na przykład właśnie zaczynają się fiksować na dobrym odżywianiu, na zmienianiu diety, na redukcji stresu, co oczywiście jest dobrym czynnikiem dla tych par tak naprawdę, bo jednak badania pokazały, że uprawianie wszelkiego rodzaju medytacji, jogi, różnego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne, czy właśnie mindfulness jest dobrym wsparciem dla takich par. Niemniej jednak właśnie takie dobre rady albo przekładanie wszystko na jedną kartę, że to na pewno przez to, to nie jest dobre, myślę, że dla takiej pary.
1: Zwłaszcza, że zazwyczaj nie pada to z ust ekspertów, więc warto po prostu być i zapytać, czego ta para od nas potrzebuje. Bo to chyba będzie takie najbardziej uważne i najbardziej z serdecznością i sercem właśnie w stosunku do tej pary. Agnieszka Tołsty, psycholożka, psychoterapeutka, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Klinika InVimed była dzisiaj gościnią podcastu. Dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękuję Państwu.

Maciej Jakota, fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

oczach. Kręgosłupa twe dłonie kroczą.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie.

ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Chciałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.